0: Samochód wjechał w grupę ludzi na deptaku w centrum Lipska. Są zabici i ranni. Sprawca w rękach policji. Wyciekły zdjęcia egzaminu z polskiego. Centralna Komisja Egzaminacyjna nie wyklucza zawiadomienia do prokuratury. Znaczek pocztowy na setną rocznicę nadania Gdyni Praw Miejskich. O tym powiemy na koniec. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Sprawca aresztowany, prokuratura wszczęła śledztwo i zapowiada sekcję zwłok ofiar. To po tym, jak samochód wjechał w tłum ludzi w centrum Lipska, w niemieckiej Saksonii. Dwie osoby nie żyją, trzy są ciężko ranne, a według informacji Radia Lipsk poszkodowanych zostało nawet 25 osób. Sprawcą jest obywatel Niemiec, poinformował o tym minister spraw wewnętrznych Saksonii Armin Schuster. Jesteśmy pewni, że był to akt przemocy. Dlatego zakładamy, że Lipsk jest już całkowicie bezpieczny. Sprawcą jest 33-letni obywatel Niemiec. Według doniesień dziennika Bild podczas zatrzymania mężczyzna miał wykazywać objawy choroby psychicznej. Kierowca pojazdu został zatrzymany, gdy znajdował się jeszcze w pojeździe. Obecnie przebywa w areszcie policyjnym. Był w samochodzie, gdy przyjechała policja. Byliśmy na miejscu. Zaraz po otrzymaniu tego zgłoszenia. Mówiła Zuzanna Lubke, rzeczniczka policji w Lipsku. Do zdarzenia doszło na deptaku w samym centrum miasta. Centralna Komisja Egzaminacyjna nie wyklucza zawiadomienia do prokuratury. To po ujawnieniu podczas matury z polskiego zdjęć egzaminu. Jak przekazał dyrektor CKE Robert Zakrzewski, sprawa jest w tej chwili badana. O szczegółach Michał Rawa.
1: Dyrektor CKE podkreślił, że przed godziną 9:00, kiedy zaczął się egzamin, nie było wycieku. Doszło do niego po jego rozpoczęciu. Ktoś musiał wnieść na salę urządzenie z dostępem do internetu.
2: I to może być podstawą do tego, żeby unieważnić egzamin temu maturzyście.
1: Mówi Robert Zakrzewski, maturzyści pisali egzamin podstawowy z języka polskiego. Jak im poszło?
3: Celuję, że z 50% to będzie na pewno. I będzie okej. Okay. Najważniejsze, żeby zdać.
4: Chciałabym 60.
5: Nie było dziadów w tym roku, więc to jest dziwna rzecz.
6: Bardzo przyjemne temaciki, fajnie można było wybrać do tego książki.
1: A już dziś maturzyści podejdą do egzaminu z matematyki.
0: Start punktualnie o 9:00. Maturę, dodajmy, zdaje ponad 344 tysiące osób. Część pisemna potrwa do 21 maja, egzaminy ustne do 30. Pierwszy i wyjątkowo ciepły weekend maja mieszkańcy gmin Żukowo, Szemud, Kartuzy czy Stężyca przywitali z suchymi kranami. Brak wody lub niskie ciśnienie zgłaszano m.in. w miejscowościach blisko Trójmiasta. Problemy nie wynikały z awarii z powodu niewystarczającej infrastruktury. Nasza gmina rozrasta się bardzo szybko, a wodociągi i punkty poboru wody projektowane były 20-30 lat temu, tłumaczy Adam Werbowy, prezes spółki komunalnej Żukowo.
7: Problem z dostawami wody w ostatnich dniach wynikał przede wszystkim z bardzo dużego chwilowego poboru. W niektórych momentach zużycie znacząco przekraczało możliwości produkcyjne stacji uzdatniania wody, przez co zbiorniki retencyjne opróżniały się szybciej niż mogły się napełnić.
0: Już planowane są inwestycje takie jak budowa nowych punktów poboru wody czy przebudowa wodociągów, ale zanim prace ruszą i się zakończą, mieszkańcy muszą się uzbroić w cierpliwość. Podobne problemy mogą się powtarzać.
8: Wiadomości Radia Plus.
0: To gratka nie tylko dla filatelistów. W czwartek do obiegu trafi znaczek pocztowy upamiętniający setną rocznicę nadania Gdyni Praw Miejskich. Jego projekt inspirowany jest plakatem jubileuszowym i ukazuje dynamiczny rozwój miasta, podkreśla Sławomir Kondracki, dyrektor regionu dystrybucji Północ w Poczcie Polskiej.
9: Motyw znaczka został oparty na plakacie jubileuszowym. Ten arkusz składający się z 8 znaczków z przywieszką pełni funkcję narracyjną, a elementy graficzne, te dodatkowe, które się pojawiają, porządkują kompozycję i wzmacniają przekaz, podkreślając tożsamość miasta Gdyni. Miasta otwartego na morze, otwartego na świat.
0: Specjalny znaczek wydany zostanie w nakładzie 76 tysięcy sztuk, a Gdynia swój jubileusz będzie świętować przez cały rok.
8: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
10: A gdyby tak wydać znaczki z artystami, na pierwszy ogień oczywiście Tina Turner w Radiu Plus po godzinie 6:00, już za chwilę Tomek Waloszczyk
0: i Justyna Bieniek.
10: Zapraszamy do 9:00 na Poranek z Radiem Plus.

0: 12 minut po godzinie 6 składamy życzenia tym, którzy świętują dzisiaj, bo to wtorek, 5 maja, zawsze jest jakieś święto. Oto Pius, Teodor, Irena, Zdziebor, Penelopa, Waldemar i Sabrina obchodzą imieniny wszystkiego najlepszego. A z osób znanych, które urodziły się tego dnia, wynotowałem dwa nazwiska z imionami, rzecz jasna. Jerzy Skolimowski, aktor, reżyser, scenarzysta, producent filmowy, poeta, malarz, człowiek renesansu, a także brytyjska piosenkarka i autorka tekstów Adele. Wszystkiego najlepszego tym, którzy dopisują się do tej listy urodzonych 5 maja. Czas teraz na Ewangelię w Radiu Plus.
1: Jezus powiedział do swoich uczniów: pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego we mnie. Ale niech świat się dowie, że ja miłuję Ojca i że tak czynię, jak mi Ojciec nakazał.
2: Jeden z moich kolegów ma na nazwisko Wojna. Jest księdzem i kiedyś, jak jeszcze byliśmy klerykami, to jeden z jego kolegów powiedział: pokój z tobą, Wojna. A ten nie był dłużny i odpowiedział: a przedpokój z tobą. Dziś w Ewangelii mamy słowo pokój. Jezus daje nam pokój. Istotą chrześcijaństwa nie jest wojna, nie jest walka duchowa. Walka duchowa jest elementem chrześcijaństwa, ale istotą chrześcijaństwa jest pojednanie z Bogiem, pojednanie z samym sobą i, na ile to możliwe, pojednanie z drugim człowiekiem. I to przynosi nam pokój. Doświadczenie pojednania z Bogiem przynosi nam pokój serca i tym pokojem możemy się nasycać i tym pokojem możemy promieniować na innych. Pokój z tobą!
3: Reklama.
4: Czekanie właśnie się skończyło. Nowa Toyota RAV4 już jest i czeka na ciebie w Toyota Walder Słupsk. Wsiądź, rusz i poczuj, dlaczego wszyscy o niej mówią. Odwiedź nas podczas dni otwartych od 11 do 16 maja. Nowa RAV4. Sprawdź, zanim zrobią to inni. Toyota Walder Słupsk, Szczecińska 42.
5: W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
6: Skoczysz do Carrefoura?
7: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
8: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
9: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
10: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
11: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Reklama.

Jak to angielski, francuski, hiszpański, nie, rosyjski albo włoski? A gdzie znajduje się na przykład portugalski? Wymieniłem najpopularniejsze języki zdawane na maturze. Okazuje się, że dwa lata temu, bo takie mam statystyki, 97,5% abiturientów zdawało język angielski na maturze. On jest najpopularniejszy. A dlaczego mówię o portugalskim? Bo dzisiaj w kalendarzu znalazłem 5 maja, Światowy Dzień Języka Portugalskiego. My po portugalsku w najbliższych minutach nic nie mamy, ale gdyby ktoś chciał się pouczyć angielskiego, jest okazja. I should be so lucky. Proszę bardzo. O, jak dobrze przeczytałem. Sunshine Reggae później. Heaven is a place on earth. To tytuły piosenek, które tylko w tej godzinie będą po angielsku. Oczywiście po polsku też trochę pogramy, ale na razie do wiadomości, czyli do 6:30. Kylie Minogue w Radio Plus.

No i ten czasownik should, już nie wspomnę to be or not, już nie będę cytował to be, ale should to też ważny czasownik, oj wiem, bo powtarzam, nie na poziomie maturalnym, ale wcześniejszym z dziećmi także ten angielski, ale najważniejsze w tym tytule jest słowo lucky, czyli szczęście życzymy tym, którzy dzisiaj zdają matematykę, a jeszcze o maturze i z polskiego, i z matematyki, i z innych przedmiotów będzie za kilka minut. Czas teraz na wiadomości w Radio Plus i na słoneczną, ciepłą prognozę pogody.

0: Plus Koszalin.
1: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Stany Zjednoczone, dwie osoby ranne w wyniku strzelaniny niedaleko Białego Domu. Do incydentu doszło około 15:30 czasu lokalnego. Jeden z funkcjonariuszy Secret Service zauważył mężczyznę z bronią. Zaczął go ścigać, wtedy padły strzały. Ranny został napastnik, ucierpiał też przypadkowy nastolatek, który przechodził w pobliżu. Obaj zostali przewiezieni do szpitala, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Nie wiadomo, dlaczego mężczyzna otworzył ogień. W wiadomościach Małopolska i balony przemytnicze, w których było 180 tysięcy sztuk papierosów z białoruską akcyzą. Paczki odkryto w Iwkowej. W ładunku znajdowały się też nadajniki GPS. Zabezpieczony towar trafił do magazynu Izby Administracji Skarbowej w Krakowie. W sumie znaleziono 3 balony, do których przymocowano 6 paczek. Gwiazda FC Porto zdaje maturę w Białymstoku. Oskar Pietuszewski prosto z Fety po zdobyciu Mistrzostwa Portugalii wrócił do szkolnej ławki. Jak poradził sobie wczoraj z językiem polskim?
2: Raczej pozytywnie. Panie Tema się trafił, dużo rzeczy można było się odwołać. Przygotowałem gdzieś tam się indywidualnie w Portugalii. Jestem tak wychowany, żeby tą maturę zdać. Wiadomo, ta kariera przyspieszyła w niesamowitym tempie, a szkołę trzeba zdać, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, a maturę trzeba mieć, to jest ważne.
1: Dziś matematyka, ale jak powiedział nam Pietuszewski, najgorsze, czyli język polski, ma już za sobą.
3: Wiadomości lokalne, Magda Wanowska, Miksa. 13 czerwca wróci szynobus z Koszalina nad morze. Do Mielna będzie można dojechać w około 15 minut, a dziennie zaplanowano 13 kursów. Na pasażerów czekać też będzie nowe centrum przesiadkowe w Mielnie z peronem, udogodnieniami dla rowerzystów i punktem informacji turystycznej. Wczoraj rozpoczęły się matury. Za uczniami egzamin z języka polskiego. Jak im poszło?
4: Było dużo lepiej niż się spodziewałam. Szczerze, dawno nie byłam z siebie tak zadowolona jak dzisiaj.
5: No ogólnie całkiem nieźle. Spodziewałam się, że będzie trudniej, ale było naprawdę fajnie.
6: Według mnie poszło bardzo dobrze. Ja się polskim w ogóle nie stresuję. Obstawiam 70-90%.
7: Przewidywalna całkiem matura. Nie wydaje mi się, żeby to było ciężkie. Tematy były w miarę fajne, ale test był dość łatwy, co jest w sumie chyba najlepszą częścią tego wszystkiego.
8: Test mi się podobał, był w miarę łatwy. Tematy na rozprawce mi się też podobały.
3: Mówili uczniowie z 5. Liceum Ogólnokształcącego imienia Stanisława Lema w Koszalinie. Dziś zmierzą się z królową nauk, matematyką. Start o godzinie 9:00. W Koszalinie dzisiaj zaledwie 12 stopni. Duże zachmurzenie i spodziewane opady deszczu o różnej intensywności. Wiatr słaby.

0: Koszalin. To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: I właśnie, właśnie. Ciekawe, jak nasz Oskar piłkarz radzi sobie z językiem portugalskim, o którym mówiłem przed chwilą. Bo z polskim jakoś sobie poradził. Ciąg dalszy matury już za chwilę w Radio Plus. Teraz Laid Back i Sunshine Reggae, a także Belinda Carlisle za 25 minut. Będzie godzina 7.

0: Tomek myśli od samego rana.
1: Wpływ pracy na życie człowieka i otaczającą rzeczywistość. Na taki temat maturzyści pisali wczoraj rozprawkę. Rozprawka to rozgrzewka, prawdziwa rozprawa może czekać tych, którzy wynieśli kilka minut po rozpoczęciu egzaminu tematy na zewnątrz, bo sprawą już interesuje się prokuratura. Gdy dojdą, kto to zrobił, zacznie się egzamin z matematyki, czyli dzielenie włosa na czworo, mnożenie wątpliwości, dodawanie być może otuchy albo odejmowanie mowy. Ciekawe, że na maturze nie było żadnej wiernej rzeki ani potopu, a i tak wyciekło. Za to może być no nie tyle zbrodnia, ale kara to już na pewno, a wcześniej proces.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus. Reklama.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
8: Cześć, tu Michał Micut, komentator Kanal Plus. Już dziś hit półfinału UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a jutro Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowy meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
9: Castorama!
10: Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
10: Tak?
11: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Za 6 minut będzie godzina 7. Dzisiaj nie za dużo. Będzie świeckich postaci w kartce z kalendarza. Artur Moczarski opowie o kaznodzieju jednym, kontrreformatorze, o osobach, które dbały o nasz rozwój, ale to było dawno, dawno temu. Grundrze 5 maja. I to się zgadza. Posłuchajmy, co się wtedy wydarzyło i z kim było to związane.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: 5 maja 1504 roku w Krakowie urodził się Stanisław Hozjusz, teolog katolicki, kardynał i działacz kontrreformacji. A w roku 1564 sprowadził do Polski zakon jezuitów, zakładając w Braniewie pierwsze jezuickie kolegium. 3 maja 1489 roku zmarł święty Stanisław Kazimierczyk. Ten przydomek nosił z racji tego, że urodził się w Kazimierzu, wówczas mieście pod Krakowem. Syn Tkacza ukończył jednak teologię na Akademii Krakowskiej, wstąpił do klasztoru kanoników regularnych laterańskich założonego przez królową Jadwigę. Szybko zasłynął jako znakomity kaznodzieja, który przekonywał nie tylko słowem, ale zwłaszcza przykładem. Przygotowywał ludzi do tego, by msza święta była centrum ich życia, dlatego dziś jest patronem m.in. nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii. Jego wizerunek znajdziemy na obrazie Łukasza Poremskiego, który wisi w kościele Bożego Ciała w dawnej stolicy Polski. Dzieło nosi tytuł Felix Seculum Krakowie, czyli Szczęśliwy Wiek Krakowa, a przedstawia świętego Jana Kantego, błogosławionego Szymona z Lipnicy, Michała Giedroycia, Świętosława Milczącego i właśnie świętego Stanisława. Był 18 kwietnia 1993 roku, gdy na placu świętego Piotra Stanisław Kazimierczyk został beatyfikowany przez świętego Jana Pawła II. Kanonizacja odbyła się 17 lat później, już za pontyfikatu Benedykta XVI.

Za dwie minuty będzie godzina siódma. Kiedyś na takich znanych klockach pisano, że one są na przykład od wieku 4 lat do... No nie napisał, no, że do nieskończoności, tylko że do 99. I ktoś właśnie sprawdził, że za kilka dni David Attenborough, słynny przyrodnik, będzie za stary już, żeby bawić się tymi klockami. No cóż, kiedyś trzeba znaleźć sobie rozrywki trochę dojrzalsze. Ale dzisiaj ten temat na naszym profilu facebookowym i ten mem właśnie napiszcie, jakimi rzeczami, zabawkami, zajęciami z lat dziecięcych lubicie się jeszcze bawić, zajmować. Napiszcie nam o tym na Facebooku. A już za chwilę dorosłe rzeczy. Godzina siódma i wiadomości. Thank you.

0: Plus Koszalin.
1: Ewakuacja oddziału dziecięcego w Łódzkim Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Ewakuowano noworodki, o szczegółach za chwilę. Prezydent Zełenski ogłosił wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją. Reżim ciszy ma zacząć obowiązywać o północy. Specjalne komisje policzą straty sadowników po ostatnich przymrozkach na Mazowszu. Na zegarze 7, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 27 noworodków ewakuowanych w środku nocy to w Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Dwie osoby zostały poszkodowane. Z ostatnich informacji wynika, że w budynku doszło do dużego zadymienia. O szczegółach już teraz Andrzej Pinkowski.
2: Jak poinformowali mnie strażacy, największym wyzwaniem było ustalenie źródła gęstego dymu, który pojawił się między piętrami budynku. 27 niemowląt zostało przeniesionych z drugiego piętra na niższe kondygnacje. Dzieciom nic się nie stało. Dwie osoby z personelu medycznego wymagały jednak pomocy lekarza ze względu na zawroty głowy. Okazało się, że doszło najprawdopodobniej do zwarcia instalacji elektrycznej w wentylatorowni. Co pół godziny robione były specjalistyczne pomiary jakości powietrza. W końcu noworodki wróciły na swoje sale.
1: W akcji ratowniczej wzięło udział 11 zastępów strażackich. Prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją. Cisza na froncie ma nastąpić o północy z wtorku na środę. Ta decyzja to odpowiedź na działania Moskwy. Zawieszenie broni miał wcześniej wprowadzić Putin. A z tymi informacjami już teraz Michał Rawa.
3: Wołodymyr Zełenski podkreślił, że dotychczas nikt nie zwrócił się do Kijowa z prośbą o przerwanie ataków, ale jak napisał w mediach społecznościowych, życie ludzkie ma nieporównywalnie większą wartość niż obchody jakiejkolwiek rocznicy. W związku z tym ogłosił reżim ciszy. Zapowiedział, że Ukraina od tego momentu będzie działała na zasadzie wzajemności, czyli na ewentualne ataki ze strony Rosji odpowie analogicznie. Wcześniej Władimir Putin zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni, które ma obowiązywać 8 i 9 maja w związku z obchodami zakończenia II wojny światowej.
1: Jeśli do zawieszenia broni faktycznie dojdzie, będzie to drugi taki przypadek od początku rosyjsko-ukraińskiej wojny. Pierwszy miał miejsce w kwietniu tego roku z okazji prawosławnych świąt wielkanocnych. Wtedy według ukraińskiej armii rozejm naruszono ponad 10 tysięcy razy. Więcej za benzynę, diesel bez zmian. Znamy już maksymalne ceny paliw na dziś. Litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 6,49, a 98 6,99. Za diesla zapłacimy 7,31. Ekspert od rynku paliw Dawid Czopek ocenia, że program CPN z wyznaczeniem maksymalnych cen będzie konieczny w czasie wakacji.
4: Według mnie jest bardzo mało prawdopodobne, żeby rządowa tarcza, żeby program CPN został zakończony przed końcem wakacji.
1: Rząd rozważa takie rozwiązania, ale decyzje będą podejmowane na bieżąco, tłumaczy minister energii Miłosz Motyka.
5: Za wcześnie jest na takie deklaracje. Będziemy decydowali o tym, widząc, jak wygląda sytuacja w ciśnieniu Ormuzu. Nam zależało na tym, by ten mechanizm był maksymalnie elastyczny, żebyśmy mogli szybko wrócić do sytuacji rynkowej, która gwarantuje nam niskie ceny na stacjach bez interwencji państwa.
1: W obecnym kształcie program ceny paliw niżej ma obowiązywać do 15 maja. Blisko 300 komisji oszacuje straty w sadach i gospodarstwach na Mazowszu, a wszystko po ubiegłotygodniowych przymrozkach. Niskie temperatury wyrządziły szkody m.in. w regionie grójeckim.
6: Według przekazanych informacji zgłoszono już co najmniej 413 gospodarstw poszkodowanych, a ta liczba może jeszcze wzrosnąć. Skala strat będzie oceniana indywidualnie przez komisje w terenie, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.
1: Mówiła rzeczniczka wojewody Luiza Jurgiel-Żyła. Komisje szacują szkody w ciągu 2 miesięcy od zgłoszenia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Zakończyła kolejny cykl chemioterapii. Wczoraj napisała maturę z polskiego. 17-letnia Zuzanna, która w szpitalu przy ulicy Unii Lubelskiej w Szczecinie zdaje egzamin dojrzałości. To pierwsze takie wydarzenie w historii placówki.
7: Ze wzruszeniem podziwiamy jej determinację, jej wielką odwagę oraz niesamowitą konsekwencję w realizacji postawionych i przyjętych kilka tygodni temu celów.
1: Mówiła Magdalena Knop, rzeczniczka Uniwersyteckiej Jedynki, a przed Zuzią kolejne egzaminy z matematyki i angielskiego. To sprawdźmy, co czeka nas dziś w pogodzie.
8: Na Pomorzu Środkowym dzisiaj na termometrach maksymalnie 12 stopni. W ciągu dnia duże zachmurzenie i spodziewane są opady deszczu. Najbardziej intensywne wczesnym popołudniem. Wiatr dziś słaby, północno-wschodni.

0: Poranek z Radiem Plus.
1: Dobra wiadomość na początek tej godziny. Nie wtajemniczaliśmy was w to, bo po co, ale odnalazły się słuchawki, które zginęły kilka dni temu. Brawo, to może wy też coś znajdziecie. Może nawet szczęście. 6 minut po 7. Dzień dobry, Tomek Waloszczyk.

0: Uwaga, uwaga, będziemy teraz zwiedzać, będziemy planować zwiedzanie, wakacje, wyjazdy może krótkie, niewakacyjne, może jakieś krótkie wypady. W każdym razie pojawił się nowy ranking, TripAdvisor, coś tam i jest 10 najciekawszych, najbardziej przyciągających miejsc na świecie. I nie tam żadne koloseum, żadna wieża Eiffla, to już wszyscy widzieli. Można nawet nie wchodzić, nie kupować biletu, tylko z daleka gdzieś tam. Ale uwaga, na pierwszym miejscu znalazł się królewski jacht Britannia. Elżbieta II podróżowała i teraz można w Edynburgu wejść sobie tam na statek i zobaczyć, jak on od środka wyglądał. Na drugim miejscu bazylika, na którą czekaliśmy tyle lat. Sagrada Familia, budowana od ponad 150 lat. Podobno tam mnóstwo turystów jest. Tłok niemiłosierny, ale nadal oczywiście dużo osób chce zobaczyć. Ogrody nad Zatoką, to już trochę daleko, Singapur. Na czwartym miejscu, no to już tu klasyka, widzę, Empire State Building w Nowym Jorku, a także na piątym Cayman Crystal Caves, spektakularne jaskinie na Karaibach. A u nas w kraju nuda. Znaczy nie to, że nuda, to są fantastyczne i wspaniałe miejsca, ale tu zaskoczeń nie ma. No, rynek główny w Krakowie, pierwsze miejsce. Kopalnia soli w Wieliczce, jeden rano, drugi po południu, bo to obok jest w sumie nawet. A na trzecim łazienki królewskie w Warszawie. Kto nie był, niech zobaczy. Znaczy każdy był chyba, ale dzieciom na przykład można pokazać, jak jeszcze nie było okazji. Największe atrakcje na świecie i w Polsce. Warto zwiedzać, warto poznawać. Już się, no weekend majowy już za nami, to już za późno, ale kolejne weekendy czerwcowy będzie, a później to już wakacje. Można planować.
1: Reklama.
2: Czekanie właśnie się skończyło. Nowa Toyota RAV4 już jest i czeka na Ciebie w Toyota Walder Słupsk. Wsiądź, rusz i poczuj, dlaczego wszyscy o niej mówią. Odwiedź nas podczas dni otwartych od 11 do 16 maja. Nowa RAV4. Sprawdź, zanim zrobią to inni. Toyota Walder Słupsk, Szczecińska 42.
3: Drodzy mieszkańcy, zapraszam Was do udziału w kolejnej edycji Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego. Miejsce, w którym żyjemy, może stać się lepsze dzięki Waszej kreatywności. Jeśli macie pomysł, nie zwlekajcie. Wejdźcie na stronę koszalin.budżetobywatelski.pl i zgłoście projekt w dniach od 13 kwietnia do 14 maja. Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
4: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A z lady tradycyjnej polecamy świeżą ćwiartkę tylną kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Rozciągamy! Do 9. Największy w Polsce 9-dniowy Dzień Dziecka na koszalińskiej giełdzie. Rekordowy maraton zabawy. Od 30 maja do 7 czerwca. Od 10 do 20. Wśród atrakcji nowość dla fanów technologii i szybkich maszyn. Zlot pojazdów zdalnie sterowanych. Festiwal dmuchańców i dużych maskotek. Strefa koparek. Codziennie piana party. Festiwal kolorów, nagrody i konkursy. Bilety i karnety na kupbilecik.pl. W przedsprzedaży dużo taniej. Zaprasza ibizawynajem.pl.
1: Reklama.
10: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Dlaczego zostawcie Titanica? Ja nawet widziałem taki zestaw klocków za 4000 czy 5000 zł. Składania byłoby, układania no na tygodnie chyba. Piotr ma inne zainteresowania. Zbieram modele samochodów od 1970 roku. Zacząłem od matchboxów, potem już poszło. Część kolekcji nawet mam w pracy i kawałeczek tutaj, no malutki kawałeczek tej kolekcji wysłał nam w zdjęciu. Czekamy na więcej. Dziękujemy bardzo. Dzisiaj pytanie na naszym profilu facebookowym. Czym takim, no wydawałoby się przeznaczonym dla dzieci. Bawicie się nadal, jakie rozrywki lubicie, czy coś zbieracie, czy coś układacie, co pierwotnie było jako zabawka, ale dzisiaj wszyscy są dziećmi, każdy, a to jakieś bajki ogląda, animacje, a to klockami się bawi. Napiszcie nam o tym na profilu facebookowym Radia Plus. A tymczasem za chwilę wiadomości, prognoza pogody zbliża się w 7:30.
1: Reklama. Polarki Aqua w Kołobrzegu. Twój prywatny azyl wśród wydm i fal. Jedyny taki na wybrzeżu kompleks apartamentów na sprzedaż. Polarki Aqua w Kołobrzegu. Apartamenty w pełni wykończone i wyposażone. Z balkonem lub przestronnym tarasem. Zaledwie 350 metrów do piaszczystej plaży. Komfortowe warunki wynajmu i wypoczynku przez cały rok. Polarki Aqua w Kołobrzegu. Twój apartament blisko morza.
2: Wiosną pozwól swoim pomysłom rozkwitnąć. Stop Fence. Szeroka oferta ogrodzeń posesyjnych, zadeszenia tarasowe, carporty, zabudowy śmietnikowe. Z nami Twój dom i jego otoczenie zyskają blask, elegancję i komfortową funkcjonalność. Odwiedź Top Fence w nowym salonie sprzedaży. Poznaj szeroką ofertę, skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Top Fence. Nowy salon sprzedaży Piła, ulica Magazynowa 6. www.hurtowniaogrodzeniowa.pl.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Marek Grechu.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Jest w 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dramatyczny finał policyjnej interwencji w Poznaniu. Funkcjonariusze próbowali pomóc mężczyźnie z rozciętym gardłem. Wtedy jeden z postronnych mężczyzn przeszkadzał służbom i uniemożliwiał pomoc rannemu. Użyto wobec niego gazu pieprzowego, stracił przytomność, której, jak informują służby, nie udało się przywrócić. Do tej sprawy będziemy wracać w kolejnych wiadomościach. O bonie senioralnym na dzisiejszej Radzie Ministrów. Ta zajmie się dzisiaj projektem pełnomocniczki rządu do spraw polityki senioralnej Marzeny Okły-Drewnowicz. Bon ma być dostępny dla każdego, kto ukończył 65. rok życia, jest obywatelem Polski, Unii, a jego średni miesięczny dochód nie przekracza 3410 zł. Bon będzie przyznawany na usługi doraźne, trwające maksymalnie 2 tygodnie. Chodzi m.in. o zaspokojenie potrzeb życia codziennego. Wieczorem poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Będzie to wygrany z pary Arsenal-Atletico. Kanonierzy w tej edycji Champions League są jedyną niepokonaną drużyną. W pierwszym meczu z zespołem z Madrytu padł remis 1-1. Początek rewanżu w Londynie o 21:00, a jutro rewanż w Monachium, gdzie Bayern podejmie PSG i spróbuje odrobić jednobramkową stratę z pierwszego pojedynku, kiedy przegrał 4-5.
2: Wiadomości lokalne, Magda Wanowska, Miksa. Od inwestycji i projektów społecznych po działania proekologiczne i rewitalizacyjne mieszkańcy Koszalina mogą zgłaszać swoje pomysły do budżetu obywatelskiego.
3: Mieszkańcy będą mogli zdecydować, na co przeznaczyć łącznie aż 5 720 000 zł.
2: Mówiła Anna Makarewicz z ratusza. Nabór projektów potrwa do 14 maja. Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu włącza się w 23. Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, który potrwa od 8 do 15 maja. Przygotowała szereg wydarzeń promujących czytelnictwo i kulturę. Będą to różnego rodzaju warsztaty oraz liczne spotkania autorskie.
4: Katarzyna Zieniuk-Romanowska, Biblioteka Miejska Kołobrzeg. Pojawi się kilka takich nazwisk, które zasługują na tutaj uwagę. I to jest Małgorzata Sobczak, znana bardzo dobrze z kryminałów o tytułach kolorów czerwień, błękit, żółć i tak dalej. Pojawi się też Jacek Pałkiewicz z reporterskimi przygodami, podróżami.
2: Kołobrzeską bibliotekę odwiedzi także autor kryminałów Przemysław Piotrowski oraz fotograf Marek Lubacz. Szczegóły na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu. W Kołobrzegu dzisiaj zaledwie 11 stopni. Duże zachmurzenie i spodziewane są opady deszczu o różnej intensywności.
0: Radio Plus Koszalin. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: O, jak dobrze, że jutro wróci Kasia z domu Kozimor. Znaczy z domu wróci jutro, bo ja będę niewyspany po Lidze Mistrzów, więc będzie mnie wspierać. Zresztą dzisiaj jestem po snookerze. 26 minut pozostało do 8. Dzień dobry, Tomek Waloszczyk, zapraszam. Krótko dodam, że przed godziną 8 pytanie przed śniadaniem będą nasze kubki. Kubki Radia Plus.

0: za 20 minut będzie godzina 8. To była ta piosenka właśnie, a teraz informacja. Trochę mądry Polak po szkodzie, ale przed szkodą też może być mądry, bo sezon grillowy dopiero się zaczął. Właśnie czytam, jak grillować, żeby było zdrowo, a w zasadzie jak grillować, żeby nie było aż tak niezdrowo. No i naukowcy przebadali, eksperci z Politechniki Warszawskiej, i okazało się, że ten grill zasilany węglem, brykietem węglowym jest bardzo szkodliwy i on nam już szkodzi w momencie, gdy rozpalamy. To już nawet mięsa nie trzeba kłaść. Albo nie, w drugą stronę. No jak już nam szkodzi, gdy ten dym się unosi, to już, że mięso położymy i będziemy nad nim opalać, to już nam bardziej nie zaszkodzi. No ale warto krótko te wszystkie potrawy przyrządzać na grillu, bo wtedy nie tracą właściwości zdrowotnych, ale okazuje się, że jak na przykład warzywa położymy, żeby było zdrowiej i one już też brunatnieją, to też się wydobywa związek, który no nie jest najzdrowszy później, gdy te warzywa spożywamy. Gazowy jest w miarę zdrowy grill, no ale też uważajmy, jak to przyrządzamy, ale najciekawsza rzecz, przeczytałem, że grilla trzeba odpalić 20 do 30 minut przed położeniem tam dań, żeby wytopić, znaczy wygrzać, wybić te wszystkie bakterie, które tam są. No nie dosyć, że ten dym, nie dosyć, że jeszcze mięso czerwone, nieczerwone, straszą nas tym wszystkim, to jeszcze bakterie się okazały, że są przy grillu. Za 19 minut godzina 8. Smacznego, jeżeli planujecie. Być może w ten weekend też się nadarzy okazja. I to jest puenta wszystkiego. Raz w miesiącu, mówią naukowcy, nie zaszkodzi, gorzej jak ktoś się w kółko tymi potrawami z grilla żywi. No dobrze, bądźmy zdrowi, napijmy się herbaty rano, zielonej najlepiej, albo lemoniady z cytryną. Za 18 minut będzie godzina 8. Są tacy, którzy piją wodę z miodem, z cytryną, i to jest najzdrowsza rzecz.
1: Reklama. Manufaktura Bursztynu w Kołobrzegu. Obowiązkowe miejsce do odwiedzenia podczas pobytu nad morzem. Wśród atrakcji wystawy stałe i czasowe, spersonalizowane prezentacje, obsługa większych grup, warsztaty, prelekcje, możliwość zakupu wyrobów z bursztynu. Manufaktura Bursztynu. Kołobrzeg Obrońców Westerplatte 18. www.manufakturabursztynu.kolobrzeg.pl.
2: Słyszysz? Tę piosenkę znają już chyba wszyscy.
3: Jasne, że znają. Co się dziwisz? Tęcza działa w Koszalinie od ponad 30 lat.
2: To dlatego wszyscy tam kupują.
3: Zdecydowanie. Tysiące materiałów budowlanych, transport, rozładunek, a do tego wszystkiego atrakcyjne ceny.
2: Jak materiały budowlane, to tylko z tęczy. Hurtownia budowlana Tęcza, Koszalin Szczecińska 49.
4: Omade, monseflore, omade, omade, omade, odeo, riki, tiki, deo, deo, riki, tiki. Raz, dwa, trzy. Wpadasz ty do sklepu Tic Tac Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Bezpieczne foteliki Cybex, Britax, Maxi Cozy. Bezpłatny dobór i montaż. Tu kupisz wszystko, czego potrzebujesz na wyprawy. Foteliki rowerowe, kaski, ochraniacze, przyczepki rowerowe, hulajnogi. Tic Tac Koszalin, Traugutta 30. Zapraszamy.
1: Reklama.

0: Czas na kubek.
1: Pytanie przed śniadaniem.
0: Kubek Radia Plus do zdobycia w tym tygodniu o poranku w Radiu Plus. A skoro już wywołałem temat o grillu, zacząłem mówić, a skończyłem mówić o piciu, to od czego zaczynamy dzień? No to właśnie pytanie przed śniadaniem. Od czego zaczynacie dzień? Jaki napój pojawia się jako pierwszy w waszym przełyku? No i w waszym kubku, w filiżance albo co tam macie, można z butelki nawet, ale to chyba najgorzej, bo jak w domu się jest, to warto sobie do czegoś nalać. Woda, może woda jakoś specjalnie przyrządzona, może herbata, taka, owaka, albo kawa. Są tacy, którzy zaczynają od kawy, chociaż na żołądek to nie jest najzdrowsze, ale spokojnie możecie się przyznać, ja nie będę do żadnych gastrologów tu wysyłał. 691-141-141, czekam na SMS-y, a po godzinie 8 zadzwonimy do osoby, której wręczymy kubek i przy okazji porozmawiamy sobie trochę o tych porannych napojach. I o innych rzeczach też. Przy okazji będzie można kogoś pozdrowić na przykład.
1: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem

Jakby tak dosłownie przetłumaczyć tytuł tej piosenki, to mamy True Blue, czyli prawdziwy błękit na niebie. Oby tak było, przekonamy się za chwilę, bo jest gorąco, jest bardzo ładnie, ale meteorolodzy straszą trochę jakimś załamaniem pogody, nawet burzami, niekoniecznie dzisiaj, ale jakiś front musi w końcu, oczywiście ten pogodowy, na szczęście, nadejść. Jak będzie dzisiaj, o tym za chwilę, a wcześniej o 8 punktualnie wiadomości w Radiu Plus. Zostańcie z nami, przeboje z nutą nostalgii wracają za chwilę.

0: Plus Koszalin.
1: Pomagali mężczyźnie z rozciętym gardłem. Wtedy sytuacja się skomplikowała. O nocnej interwencji w Poznaniu za chwilę. Na stole prawie 44 miliardy euro na sprzęt wojskowy. W piątek podpiszemy umowę pożyczkową z programu SAFE. Po polskim czas na Królową Nauk. Dziś maturzyści zmierzą się z matematyką. Minęła ósma, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek wracamy do dramatycznej akcji służby na poznańskich Jeżycach. Późnym wieczorem na ulicy Mickiewicza policjanci reanimowali mężczyznę, wobec którego użyli wcześniej gazu pieprzowego. To pokłosie wcześniejszej interwencji wobec innego rannego. Za szczegółami z Poznania nasza reporterka Natalia Krystek. Powiedz, co dokładnie się wydarzyło.
2: Jak powiedział mi rzecznik Wielkopolskiej Komendy, interwencja policji i ratowników medycznych dotyczyła mężczyzny z rozciętym gardłem. Służby udzielały mu pomocy, kiedy na miejscu pojawił się postronny mężczyzna. Ten miał wdać się z policjantami w awanturę i uniemożliwiać pomoc rannemu. Funkcjonariusze użyli wobec niego gazu pieprzowego. Mężczyzna miał stracić przytomność, której nie udało się już przywrócić.
1: Natalia Krystek, dziękujemy, a do sprawy będziemy wracać. Fundusze szybko do polskiej armii. Już w piątek podpisana zostanie umowa pożyczkowa z programu SAFE. Przedstawiciele polskiego rządu zatwierdzą dokument razem z członkami Komisji Europejskiej. Minister finansów Andrzej Domański potwierdza, że zaliczka będzie na polskim koncie w ciągu najbliższych dni, tygodni.
3: Myślę, że słowo natychmiast jest adekwatne. Myślę, że w piątek ta umowa zostanie podpisana i te potężne środki najpierw w formie zaliczki, później w formie już kolejnych transzy będą do nas sukcesywnie trafiały.
1: Zaliczka z SAFE to około 6,5 miliarda euro z ponad 43 miliardów przyznanych Polsce. Środki w prawie 90% mają zostać wydane w polskim przemyśle zbrojeniowym. Wśród najważniejszych beneficjentów lotnictwo i marynarka wojenna. Na co konkretnie zostaną przeznaczone pieniądze, to pytanie do Mateusza Chłystuna.
4: Skorzystać z pożyczki SAFE mają wszystkie rodzaje sił zbrojnych, ale w pierwszej kolejności pieniądze mają zostać przeznaczone dla marynarki na dokończenie budowy statków ratownik i nawigator. Pieniądze trafią też do sił powietrznych na priorytetowy w tej chwili projekt MRTT, czyli zakup powietrznego tankowca dla naszych myśliwców. W polskiej zbrojeniówce, korzystając z SAFE, armia zamierza zamówić także zestawy Piorun, bojowe wozy piechoty Borsuk czy karabinki Grot oraz drony. Jedną z kluczowych inwestycji w ramach tej unijnej pożyczki ma być też rozbudowa systemu SAN, przeznaczonego do neutralizacji bezzałogowców. Część środków będzie też przeznaczona na współpracę ze stroną ukraińską, która ma wesprzeć nasz przemysł w rozbudowie systemów dronowych sprawdzonych na tamtejszych polach boju.
1: Jak mówiliśmy, podpisanie umowy w sprawie pożyczki w piątek. Po polskim czas na Królową Nauk. Dziś maturzyści pochylą się nad matematyką. Egzamin startuje za godzinę. A jakie nastroje wśród młodych ludzi?
5: Przyjść, napisać, wejść. Będzie jeszcze lepiej. 70-80 że będzie.
6: Matura dla mnie na pewno będzie dużo prostsza od napisania niż polski, więc mam tutaj chill. Się nie stresuję matą, angielskim również.
5: Myślę, że teraz już spokojnie. Po pierwszym egzaminie to stres wiadomo mniejszy. I no, nie mogę się nawet doczekać.
1: A jeszcze dziś po południu egzaminy pisemne z języka kaszubskiego, łemkowskiego oraz z języka łacińskiego i kultury antycznej.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Bełchatów dołączył do grona miast z własną tradycją muzyczną. Mieszkańcy każdego dnia mogą już usłyszeć oficjalny hejnał miasta.
7: Wpada w ucho. Coś nowego.
8: Historyczny moment dla właśnie naszego miasta.
9: No i z tego powodu jestem bardzo szczęśliwy, bo mam nadzieję, że to mieszkańcom Bełchatowa ten sygnał zapadnie w pamięć, tak jak wszystkim innym w Krakowie na przykład.
1: Z mieszkańcami i kompozytorem hejnału Bełchatowa, Sławomirem Bartkiewiczem, rozmawiał Rafał Różycki. Melodia, dodajmy, rozbrzmiewa w centrum miasta codziennie o 17.37. Ta godzina nie jest przypadkowa, nawiązuje do daty nadania praw miejskich. A już teraz w Radiu Plus o pogodzie na dziś.
10: Na Pomorzu Środkowym dzisiaj na termometrach maksymalnie 12 stopni. W ciągu dnia duże zachmurzenie i spodziewane są opady deszczu, najbardziej intensywne wczesnym popołudniem. Wiatr dziś słaby, północno-wschodni.

0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: 6 minut po godzinie 8, Tomek Waloszczyk, dzień dobry. Za chwilę kubek trafi w czyjeś ręce, kubek Radia Plus, rzecz jasna, ale zanim to jeszcze trochę pogramy Black Wonderful Life. O, żeby tak było dzisiaj, jak w tej piosence.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: 14 minut po godzinie 8 z nami jest Beata. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Podróżująca, więc nie będę rozwlekał naszej rozmowy, ale najważniejsze pytanie padło dzisiaj w związku też z naszym kubkiem. Od czego zaczynasz dzień, jeżeli chodzi o napoje?
2: Ja zaczynam dzień od ciepłej wody z cytryną.
1: Mhm, ale to trzeba wycisnąć, czy wkroić, czy jak to tam zrobić z tą cytryną?
2: Obojętnie, albo w sąk wycisnąć, albo plasterki wkroić. Ważne, żeby była cytryna w ciepłej wodzie.
1: I tam, a miód jakiś też jest, czy nie?
2: Nie, a, nie. Sama tylko ciepła woda.
1: To się skrzywić można trochę, no dobrze.
2: Co? Nie, smaczne, to nie aż tyle, tam dwóch cytryn nie ma, tylko
1: a, dobrze,
2: proszę.
1: Dobrze, a to tak zdrowotnie, czy tak się już przyzwyczaiłaś, czy dlaczego tak akurat?
2: Od jakiegoś czasu zaczęła mi szkodzić kawa rano, znaczy czułam się niedobrze po kawie, więc wymyśliłam tą wodę z cytryną. I rzeczywiście robi lepsze efekty, jest zdrowsza, nie boli żołądek i daje więcej energii.
1: Nawet energii daje. A ta kawa jest później, czy już w ogóle zrezygnowałaś?
2: Kawa już jest po śniadaniu.
1: A, no i dobrze, to też została w diecie. Dobra, to my wysyłamy nasz kubek, nie wiem, czy akurat się przyda do tej wody, bo niektórzy ze szklanki lubią. Nie wiem, czy się przyda do tej kawy, bo niektórzy lubią z filiżanki, ale na pewno do jakichś napojów, a na pewno do kolekcji kubków się nada, prawda?
2: Oczywiście, super, bardzo dziękuję, cieszę się ogromnie.
1: Miłego dnia życzę i do usłyszenia. 16 minut po godzinie 8, a te kubki Radia Plus do zdobycia codziennie o poranku, także jeżeli nie udało się dzisiaj, być może jest szansa jutro.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus. Reklama. Czekanie właśnie się skończyło. Nowa Toyota RAV4 już jest i czeka na Ciebie w Toyota Walder Słupsk. Wsiądź, rusz i poczuj, dlaczego wszyscy o niej mówią. Odwiedź nas podczas dni otwartych od 11 do 16 maja. Nowa RAV4. Sprawdź, zanim zrobią to inni. Toyota Walder Słupsk, Szczecińska 42.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Wiosna ruszyła z pełną mocą, a razem z nią może okazji w salonach Peugeot, Opel i Citroen Mojsiuk. Szukasz nowego auta? Teraz jest najlepszy moment. Nowoczesne modele, świetne oferty i samochody gotowe na każdą trasę. Nie zwlekaj, tej wiosny wybierz styl, komfort i technologię od Peugeota, Opla i Citroena. Zapraszamy do autoryzowanego salonu Mojsiuk Motor, ulica Koszalińska 89, Stare Bielice koło Koszalina. Grupa Mojsiuk, tu czeka twój nowy samochód.
7: Rozciągamy! Do 9. Największy w Polsce 9-dniowy Dzień Dziecka na koszalińskiej giełdzie. Rekordowy maraton zabawy. Od 30 maja do 7 czerwca. Od 10 do 20. Wśród atrakcji nowość dla fanów technologii i szybkich maszyn. Zlot pojazdów zdalnie sterowanych. Festiwal dmuchańców i dużych maskotek. Strefa koparek. Codziennie piana party. Festiwal kolorów, nagrody i konkursy. Bilety i karnety na kupbilecik.pl. W przedsprzedaży dużo taniej. Zaprasza ibizawynajem.pl.
8: Omade Monseflore, omade, omade, omade odeo riki tiki, deo deo riki tiki. Raz, dwa, trzy. Wpadasz ty! Do sklepu Tic Tac Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Bezpieczne foteliki Cybex, Britax, Maxi Cozy. Bezpłatny dobór i montaż. Tu kupisz wszystko, czego potrzebujesz na wyprawy. Foteliki rowerowe, kaski, ochraniacze, przyczepki rowerowe, hulajnogi. Tic Tac Koszalin Traugutta 30. Zapraszamy!
5: Reklama.

0: Ja przepraszam wszystkich, ale te matury nas wczoraj tak przygniotły trochę tematycznie, że zapomnieliśmy o jednym dniu ważnym dzisiaj, 5 maja. Wczoraj, 4 maja, dzień Gwiezdnych Wojen i fani na całym świecie no, przypominali sobie filmy, przebierali się za postaci, gdzieś tam wychodzili na ulicę. A propos ulicy, okazało się, że niezwykła ulica jest w Grabowcu pod Toruniem. Ulica nazwana na cześć Obi-Wana Kenobiego, tak to się odmienia. No i teraz jest problem, bo jak ktoś pisze list, to się zastanawia, jak to tam napisać? Zmyślnik, niemyślnik, na Kenobiego poproszę, pan mnie zawiezie. Którego? No Kenobiego, chociaż nazw ulic mamy tak tyle dziwnych, że różne rzeczy się zdarzają. Ja gdybym był miłośnikiem Gwiezdnych Wojen, to nazwałbym ulicę Nowej Nadziei. No przepiękna nazwa, Nowej Nadziei 7 po prostu. Nawet jak Nowej Nadziei 13, to niech będzie. A tak jest Kenobiego, też niech będzie na Kenobiego, proszę mnie zawieźć. Tylko tam, wie pan, tam są takie domy klony i nie wiadomo pod który teraz. Zgubić się można. Za 2 minuty w 8:30 to poranek z Radiem Plus. Kto rano wstaje, no to czas już teraz na wiadomości już nie z gwiazd, chociaż no niestety wojny się zdarzają, nie gwiezdne. Zapraszam, prognoza pogody też za chwilę.
1: Reklama.
2: Drodzy mieszkańcy, zapraszam was do udziału w kolejnej edycji Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego. Miejsce, w którym żyjemy, może stać się lepsze dzięki waszej kreatywności. Jeśli macie pomysł, nie zwlekajcie. Wejdźcie na stronę koszalin.budżetobywatelski.pl i zgłoście projekt w dniach od 13 kwietnia do 14 maja. Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
3: Polanki Aqua w Kołobrzegu. Twój prywatny azyl wśród wydm i fal. Jedyny taki na wybrzeżu kompleks apartamentów na sprzedaż. Polanki Aqua w Kołobrzegu. Apartamenty w pełni wykończone i wyposażone. Z balkonem lub przestronnym tarasem. Zaledwie 350 metrów do piaszczystej plaży. Komfortowe warunki wynajmu i wypoczynku przez cały rok. Polanki Aqua w Kołobrzegu. Twój apartament blisko morza.
4: Manufaktura Bursztynu w Kołobrzegu. Obowiązkowe miejsce do odwiedzenia podczas pobytu nad morzem. Wśród atrakcji wystawy stałe i czasowe. Spersonalizowane prezentacje. Obsługa większych grup. Warsztaty, prelekcje. Możliwość zakupu wyrobów z bursztynu. Manufaktura Bursztynu. Kołobrzeg Obrońców Westerplatte 18. www.manufakturabursztynu.kolobrzeg.pl.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: Reklama.
6: Radio Plus Koszalin. Radio Plus Koszalin.
7: Jest 8:30. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radio Plus. Stołeczna policja wyjaśnia okoliczności śmierci mężczyzny, który podczas interwencji na Żoliborzu próbował wyjść przez okno i spadł z 3. piętra. Mimo natychmiastowej reanimacji nie udało się go uratować. Funkcjonariusze przyjechali do bloku przy Powązkowskiej, bo otrzymali zgłoszenie od mieszkańców o dziwnym zapachu wydobywającym się z jednego z mieszkań. Gdy razem ze strażakami próbowali dostać się do środka, przebywający tam mężczyzna otworzył okno i po linie próbował zejść na ziemię. Niestety spadł. Sprawę wyjaśnia policja. Potężne uderzenie Straży Granicznej i Skarbówki w mafię tytoniową. 18 osób zatrzymanych. Przez ich działalność Skarb Państwa mógł stracić nawet 640 milionów złotych. Wszyscy zatrzymani są podejrzani o produkcję i handel nielegalnymi papierosami oraz posiadanie składników do wytwarzania narkotyków. Wszyscy usłyszeli już zarzuty, a do tematu będziemy wracać. Nawet 10% Polaków ma objawy sugerujące astmę. Ta liczba może być niedoszacowana. Tak twierdzi dr Piotr Dąbrowiecki z Wojskowego Instytutu Medycznego. Dziś Światowy Dzień Astmy. Dlaczego chorujemy?
8: Po prostu przybywa osób z alergiami. W niektórych miejscach już połowa społeczeństwa ma dodatnie testy. Palenie tytoniu sprzyja rozwojowi astmy. Życie w atmosferze bogatej w alergeny, na które jesteśmy uczuleni. Otyłość. Nieleczony alergiczny nieżyt nosa.
7: Kluczowe znaczenie ma jak najwcześniejsze rozpoczęcie leczenia i przestrzeganie zaleceń lekarzy.
9: Wiadomości lokalne Magda Wanowska-Miksa. Roczny bilet na przejazdy komunikacją miejską za 365 zł. Taka oferta została wprowadzona od maja dla mieszkańców Słupska. Bilet przysługuje posiadaczom słupskiej karty mieszkańca lub osobom rozliczającym PIT w Słupsku. Mówi Dagna Mikołajczak-Maśnicka z Urzędu Miejskiego.
10: Karta mieszkańca jest tym pierwszym dokumentem uprawniającym do zakupu tego biletu i jeździmy cały dzień różnymi liniami, czyli za tą przysłowiową złotówkę dziennie po całym mieście. Jak ktoś chce i ma ochotę, to może jeździć od rana do wieczora.
9: Bilet 365 można kupić za pośrednictwem aplikacji Fala lub w punkcie obsługi klienta przy ulicy Towarowej 10, który czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. Bilet jest ważny przez okrągły rok od daty zakupu. W jakim nastroju są koszalińscy maturzyści? Dziś drugi dzień egzaminów. Już o godzinie 9 abiturienci zmierzą się z królową nauk, matematyką. Jakie emocje im towarzyszą?
11: Matematyki aż tak bardzo się nie boję. 50% powinno być, tak liczymy na to.
12: Matematyka zawsze dla mnie sprawiała trudność, więc zdecydowanie matma jest najbardziej stresująca.
9: Mówili licealiści z 5 LO w Koszalinie. Matura z matematyki na poziomie podstawowym potrwa 3 godziny. W Słupsku dzisiaj duże zachmurzenie, a po południu deszczowo. Wiatr słaby na termometrach, około 10-11 stopni.
6: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
0: Za 27 minut będzie godzina 9, to wtorek, 5 maja. A w kalendarzu drugi dzień matur. Wczoraj dużo mówiliśmy o maturach, bo to początek zawsze przyciąga uwagę, ale równie ważny egzamin dzisiaj z matematyki. A ponieważ jeszcze to jest ostatni moment, kiedy pewnie maturzyści nas słyszą, bo akurat docierają pewnie do sal egzaminacyjnych, ktoś tam ich podwozi, może w radiu słyszą, w samochodzie. Chciałbym powiedzieć jedno w imieniu Radia Plus. Życzymy wam potęgi. Oczywiście z wynikami, z późniejszą drogą życiową, z dojrzałością w ogóle całą.

0: sobie myślimy, że nic się nie stało albo nic się nie stanie, a tymczasem później zapominamy o tym, że bezpieczeństwo jest najważniejsze na drodze. Teraz apel do rowerzystów, bo czytam artykuł o tym, że 500 zł mandatu może grozić tym, którzy nie mają obowiązkowego wyposażenia. I tak, jedno przednie światło pozycyjne barwy białej lub żółtej, selektywnej z przodu. Co to wszystko znaczy? Selektywnej barwy białej lub żółtej. No dobra, to ktoś w mądrzejszy wyjaśni. Co najmniej jedno światło blaskowe czerwone z tyłu. O, przynajmniej jeden skutecznie działający hamulec. I tu apeluję, żeby to był tylny hamulec, jak już jeden ma działać, bo przedni to się wywalić można, jak ktoś naciśnie za mocno. I teraz uwaga, punkt czwarty. A to ciekawe, że to jest obowiązkowe wyposażenie, ale musi być dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzerażliwym dźwięku. Czyli jak jedziemy, żeby kogoś nie przestraszyć. Pieszego oczywiście, bo ten kierowca w samochodzie to i tak naszego dzwonka czy innego sygnału dźwiękowego nie usłyszy i się tym nie przerazi, ale człowiek, który przechodzi przez pasy na przykład, to może się przeraźliwym dźwiękiem przerazić. No. Mnie czasem przeraża to, co robią rowerzyści. No ja wiem, że to głównie pilnujmy samochodów i kierowców aut, bo to oni mają najniebezpieczniejszy pojazd w swoich rękach, no ale rowerzyści też wydaje im się, że mogą tam, gdzie mogą wjechać. Oczywiście nie czepiam się tych, którzy pięknie mają wyposażenie i przestrzegają przepisów ruchu drogowego. Różne cuda się dzieją. Wczoraj dwie nastolatki jechały na hulajnodze z pełną prędkością, bo to elektryczna hulajnoga była. Wjechały na przejście, czy też przejazd dla rowerów. No, samochód nie miał szans ich zauważyć. Całe szczęście, że nic poważnego się nie stało. Pilnujmy siebie nawzajem na tych drogach. Rowerzyści, piesi, kierowcy, wszyscy miejmy wyobraźnię. Za 18 minut 9, ale że naapelowałem się. Dobrze, gramy dalej. Już za chwilę Natalii Imbruglia, a później Fancy i Bolero.
1: Reklama.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 7,99 za kilogram, a do tego tylko z aplikacją Biedronka winogrona różowe na wagę 11,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
2: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
1: Reklama.

Za 6 minut będzie godzina 9. Jeszcze wracam do tego tematu przewodniego na naszym profilu facebookowym. Jakie zabawy, zabawki, kolekcje z dzieciństwa nadal nas bawią? Z czym lubimy wracać, co pierwotnie jest przeznaczone dla wieku tam jakiegoś dziecięcego, a my nadal lubimy się tym bawić. Ja co napisał, że u niego to jest oglądanie kreskówek, bardzo nadal je lubi. I to nie takich nowoczesnych, że to takie z przymrużeniem oka dla dorosłych, że tam dużo żartów jest nieszkodliwych dla dzieci, ale tylko dorośli zrozumieją. Wiemy, o jakie filmy animowane chodzi. Nie, chodzi o takie kreskówki robione dla dzieci, jak Donald, Kaczor, Smurfy, Bolek i Lolek, Reksio. Cały czas Jaco przekonuje nas, że ogląda. No i jeszcze gra w karty, w wojnę. Jak w wojnę? Jak w wojnę, że najnudniejsze zajęcie świata, to już Monopoly jest ciekawsze. Dobrze, Radek, za dzieciaka bardzo lubiłem serię Dragon Ball, Songo i ekipa. Do tej pory mam sentyment i ostatnio nawet oglądałem. Dla mnie najlepsze anime ever. No tak,

Kiedyś to były filmy animowane, później już się anime pojawiło, tak? To różne pokolenia różnymi rzeczami się bawią i do nich wracają. My oczywiście wracamy do przebojów z nutą nostalgii. Na koniec Alicja Majewska. Ja mówię do usłyszenia jutro od samego rana, czyli od godziny 6 już razem z Kasią Kozimor obiecała, że będzie. Pa, pa, za chwilę Agnieszka Morawska w studiu się pojawi.

0: reklama. Słyszysz? Tę piosenkę znają już chyba wszyscy.
1: Jasne, że znają, co się dziwisz? Tęcza działa w Koszalinie od ponad 30 lat.
0: To dlatego wszyscy tam kupują.
1: Zdecydowanie. Tysiące materiałów budowlanych, transport, rozładunek, a do tego wszystkiego atrakcyjne ceny.
0: Jak materiały budowlane, to tylko z tęczy. Hurtownia budowlana Tęcza, Koszalin Szczecińska 49. Reklama.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Uwaga kierowcy, po śmiertelnym wypadku utrudnienia na Mazowszu nie żyją dwie osoby. Polski z głowy, czas na matematykę. Maturzyści piszą kolejny egzamin. Sprawdzimy, jakie nastroje dopisywały młodym ludziom w Bełchatowie. Aktywnie i ekologicznie ruszył kolejny rowerowy maj. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek tragiczny wypadek w Przasnyszu na Mazowszu, nie żyją dwie osoby. Krajowa 57 jest w tej chwili całkowicie zablokowana.
2: Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący pojazdem marki Audi A3 stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z drogi, a następnie uderzył w drzewo. W pojeździe podróżował dwóch mężczyzn. Niestety, w wyniku odniesionych obrażeń, obaj ponieśli śmierć na miejscu. W chwili obecnej droga jest całkowicie zablokowana. Wyznaczone są objazdy.
1: Powiedziała nam Ilona Cichocka z policji w Przasnyszu. Służby wyjaśniają okoliczności wypadku, ustalają też tożsamość ofiar. Dziś królowa nauk, właśnie rusza matura z matematyki na poziomie podstawowym. Przed jednym z liceów w Bełchatowie jest nasz reporter Rafał Różycki. Dzień dobry.
3: Tak, jestem.
1: Powiedz, w jakich nastrojach maturzyści weszli na egzamin?
3: Właśnie zamknęły się drzwi do sal. Przed chwilą biały tłum maturzystów zniknął w korytarzach. Jedni gorączkowo sprawdzali wzory, inni postawili na całkowity spokój.
4: Wiem, że wszystko będzie zaliczone, więc to jest najważniejsze.
5: Trzeba być pozytywnie nastawionym.
4: Będzie dobrze.
3: Teraz pod szkołą zapadła charakterystyczna cisza. Przed zdającymi 180 minut walki z funkcjami i geometrią.
1: A dziś także egzaminy pisemne z języka kaszubskiego, łemkowskiego oraz z języka łacińskiego i kultury antycznej. Zdają tylko ci maturzyści, którzy zadeklarowali chęć przystąpienia do nich. Mocne uderzenie Straży Granicznej i skarbówki w mafię tytoniową. Zatrzymano 18 osób. Skarb państwa mógł stracić nawet 640 milionów złotych. Jak ustalił nasz reporter Jakub Krzyżak, mundurowi jednocześnie weszli do 40 lokalizacji w całej Polsce. Jakubie, co znaleźli na miejscu?
6: Pieniądze, luksusowe samochody, ale przede wszystkim działającą nielegalną fabrykę papierosów. Tam zabezpieczono ponad 13 milionów sztuk wyrobów tytoniowych o wartości przekraczającej 12 milionów złotych. Oprócz tego sprzęt i około 2 kg składników do wytwarzania narkotyków. Grupa działała od lipca 2022 roku. W tym czasie wprowadziła na rynek około 485 milionów sztuk papierosów bez akcyzy.
7: Tym samym spowodowała straty Skarbu Państwa sięgające 640 milionów złotych.
6: Mówi mi major Anna Sobieska-Tekień z Komendy Głównej Straży Granicznej. Zatrzymani usłyszeli już zarzuty, m.in. działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Grozi im nawet do 8 lat więzienia.
1: A mówił o tym Jakub Krzyżak. Dziękujemy. Teraz Opolszczyzna i problem mieszkańców Komorzna z wodą pitną z tamtejszych kranów. Popłynęła woda ze środkami ochrony roślin. Policja pod nadzorem prokuratury od ponad tygodnia szuka osoby, która ją zanieczyściła.
8: Mieszkańcy się zgłaszali, że woda z kranu ma zmienioną barwę, zapach i smak. Niezwłocznie podjęto działania celem zabezpieczenia procesowego dowodów związanych z tą sprawą. Między innymi przysłuchując mieszkańców wsi i pracowników podmiotu zarządzającego siecią.
1: Mówił Stanisław Bar z prokuratury. Problemy rozpoczęły się w połowie kwietnia. Najpierw doszło do przerwy w dostawie wody. Odkąd znów płynie z kranów, jest niezdatna do picia. Za zanieczyszczenie miejskich wodociągów grozi 8 lat więzienia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Dwa kółka i na lekcje ruszył kolejny rowerowy maj, który promuje aktywny i ekologiczny sposób docierania do szkół oraz przedszkoli. Przez najbliższe tygodnie dzieci za wybieranie rowerów, hulajnóg, rolek czy deskorolek w drodze do placówek będą zdobywać nagrody.
9: Zasady udziału są proste. Każdy uczestnik, który dotrze w sposób właśnie aktywny do swojej placówki edukacyjnej, otrzymuje do indywidualnego dzienniczka naklejkę, jak również naklejkę do plakatu klasowego i tym samym zbiera punkty dla siebie indywidualnie i dla swojej klasy.
1: Wyjaśniała Paulina Chełmińska z Gdańskiego Magistratu. W nagrodę wyjścia do kina i teatru, warsztaty oraz zajęcia sportowe, a akcja potrwa do 29 maja.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
10: Agnieszka Morawska, dzień dobry po dziewiątej. Ciao Siciliano i Umberto Tabi. Na początek.

0: What's a woman if I can Dios w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 19 minut po 9 na zegarze. Przed momentem Michael Jackson i Black or White. I Marta napisała, że była na filmie. Wspaniałe, cudowne wykonanie przez bratanka Michaela i odtworzenie jego roli polecam każdemu. I jeszcze raz dziękuję za muzykę jego na waszej antenie. Polecamy się oczywiście. Jeśli ktoś z was już również film Michael zobaczył, to na recenzję chętnie poczytam i przytoczę. 691-141-141 SMS-owy numer dla was. Radio
1: Plus. Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lace. Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lace. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lace za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
6: Można poinformować po prostu.
7: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
8: No w sumie.
9: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Reklama.

ABBA i Gimme Gimme Gimme w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii, a inna piosenka ABBY znalazła się w pierwszej dziesiątce 100 najlepszych utworów. No i tutaj może to być zaskoczenie, bo to setka najlepszych piosenek w historii rocka. Zestawienie przygotowane przez portal Ultimate Classic Rock i tutaj twórcy rankingu zaznaczają, że nie ograniczają się wyłącznie do stricte utworów rockowych, ale zahaczają także o inne gatunki, takie jak pop, soul, disco czy metal, które mieszczą się pod pojęciem, dosyć szerokim pojęciem muzyki rockowej. I tak wspomniana ABBA i Dancing Queen uplasowała się na miejscu 9, a jeśli chodzi o pierwszą trójkę, to na pierwszym miejscu The Beatles i Strawberry Fields Forever, na drugim miejscu Led Zeppelin i Stairway to Heaven, a na trzecim Bob Dylan i Like a Rolling Stone. No ciekawe zestawienie. Kiss from a Rose i Still teraz w Radio Plus.

0: Girls Just Wanna Have Fun i Cyndi Lauper w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Tylko 14 minut pozostało do 10 i do 10 jeszcze między innymi Tight Fit i The Lion Sleeps Tonight w Radiu Plus. Radio
1: Plus. Reklama. Czekanie właśnie się skończyło. Nowa Toyota RAV4 już jest i czeka na Ciebie w Toyota Walder Słupsk. Wsiądź, rusz i poczuj, dlaczego wszyscy o niej mówią. Odwiedź nas podczas dni otwartych od 11 do 16 maja. Nowa RAV4. Sprawdź, zanim zrobią to inni. Toyota Walder Słupsk, Szczecińska 42.
2: Rozciągamy! Do 9. Największy w Polsce 9-dniowy Dzień Dziecka na koszalińskiej giełdzie. Rekordowy maraton zabawy. Od 30 maja do 7 czerwca, od 10 do 20. Wśród atrakcji nowość dla fanów technologii i szybkich maszyn. Zlot pojazdów zdalnie sterowanych. Festiwal dmuchańców i dużych maskotek. Strefa koparek. Codziennie piana party. Festiwal kolorów, nagrody i konkursy. Bilety i karnety na kupbilecik.pl. W przedsprzedaży dużo taniej. Zaprasza ibizawynajem.pl.
3: W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
5: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Card Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Reklama.

0: The Lion Sleep Tonight w Radiu Plus w Przebojach z nutą nostalgii. Piosenka idealna do nucenia w ogrodzie zoologicznym. Na zegarze teraz 3 minuty do 10. Za chwilę wiadomości. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Kochanie, a wjazd i podjazd uwzględniłaś?
3: Oczywiście.
2: A przydomowy parking?
3: Naturalnie.
2: A taras?
3: Bezwzględnie.
2: I to wszystko sama zaprojektowałaś?
3: Poniekąd. Pomógł mi Wesołek.
2: Wiedziałem, bo u Wesołka darmowy projekt kostki brukowej firmy Drogbruk.
3: I gwarancja super ceny.
2: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. Piła Motylewo. mbwesołek.pl.
4: Wiosną pozwól swoim pomysłom rozkwitnąć. Stop Fence. Szeroka oferta ogrodzeń posesyjnych, zadeszenia tarasowe, carporty, zabudowy śmietnikowe. Z nami Twój dom i jego otoczenie zyskają blask, elegancję i komfortową funkcjonalność. Odwiedź Top Fence w nowym salonie sprzedaży. Poznaj szeroką ofertę, skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Top Fence. Nowy salon sprzedaży. Piła, ulica Magazynowa 6. www.hurtowniaogrodzeniowa.pl.
1: Reklama.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Tragiczny finał policyjnej interwencji na warszawskim Żoliborzu. Mężczyzna spadł z trzeciego piętra. Instytucja Trybunału Konstytucyjnego straciła autorytet, mówi w rozmowie z nami dr Antoni Rost. Przyrodnicza sensacja w Tatrach. Bóbr samotnik założył rodzinę nad Morskim Okiem. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności dramatu na warszawskim Żoliborzu. W mieszkaniu znaleziono ciało, nie żyje też mężczyzna, który tam mieszkał. Policjanci dostali wezwanie o nieprzyjemnym zapachu w jednym z lokali na Powązkowskiej.
2: Nikt nie odpowiadał na pukanie do drzwi, więc wezwano straż pożarną z wysięgnikiem. I w trakcie wjazdu wysięgnikiem na wysokość trzeciego piętra z innego okna, znajdującego się po drugiej stronie mieszkania, wyskoczył mężczyzna. Policjanci jak byli na wysokości, to usłyszeli hałas. Jak weszli do mieszkania, to wyjrzeli przez to drugie okno i wtedy zauważyli, że leży tam mężczyzna.
1: Powiedziała nam Elwira Kozłowska z policji na Żoliborzu. 68-latek mimo reanimacji zmarł. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, mężczyzna celowo wyskoczył przez okno, nie próbował uciekać.
2: W mieszkaniu ujawnili zwłoki znajdujące się w stanie znacznego rozkładu oraz list.
1: Wiele wskazuje na tak zwane rozszerzone samobójstwo. W pierwszej kolejności rozważyć reset w zakresie Trybunału Konstytucyjnego. Ta instytucja straciła autorytet, ocenia w rozmowie z naszym dziennikarzem dr Antoni Rost z Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego. Chodzi o plany głowy państwa i powołane przez Karola Nawrockiego gremium, które ma opracować projekty zmian w ustawie zasadniczej. O szczegóły dopytywał Mateusz Chłystun. Powiedz, jakie jeszcze zmiany w konstytucji są według twojego rozmówcy potrzebne?
3: Jedną z najważniejszych zmian, jakie rozważa dr Antoni Rost, jest likwidacja powszechnych wyborów prezydenckich.
4: Bo prezydent jest w naszym systemie reprezentantem państwa, a nie narodu.
3: Według mojego rozmówcy referendum w tej sprawie nie jest jednak dobrym pomysłem.
4: Jeżeli miałoby to być pytanie w rodzaju, czy jesteś za systemem prezydenckim, semiprezydenckim czy parlamentarno-gabinetowym, to znakomita większość obywateli nie ma pojęcia, czym się poszczególne systemy charakteryzują.
3: Dr Antoni Rost jest także sceptyczny, jeśli chodzi o skład powołany niedawno przy prezydencie Rady. Jego zdaniem to grono jest zbyt mało różnorodne poglądowo.
4: Trudno tutaj mówić o stworzeniu projektu, który mógłby być akceptowany przez większość sił politycznych.
3: Usłyszałem od wykładowcy Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza.
1: Projekt zostanie przedstawiony do końca 2030. Przenoszony przez gryzoni wirus na pokładzie wycieczkowca na statku są Polacy, czują się dobrze, uspokaja MSZ. Z informacji Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że zmarło 3 pasażerów jednostki, która z Argentyny płynie na Wyspy Zielonego Przylądka. O szczegółach Michał Rawa.
5: Za śmierć tych osób prawdopodobnie odpowiada hantawirus. Można się nim zarazić przez kontakt z odchodami, moczem lub śliną gryzoni. WHO przekazało, że potwierdzono jeden przypadek zakażenia. U 5 osób stwierdzono podejrzenie zachorowania. Jedna z zakażonych osób przebywa na szpitalnym oddziale intensywnej terapii w Republice Południowej Afryki. Rzecznik polskiego MSZ-u Maciej Wewiór potwierdził, że na statku byli Polacy, ale nie zgłaszali potrzeby wsparcia medycznego ani konsularnego.
1: Pierwszą zakażoną osobą był 70-latek, który zmarł na pokładzie statku. Później zachorowała też jego żona. Zmarła w szpitalu. Polskie lasy jak tykająca bomba. Wystarczy jedna iskra. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało pilne alerty do mieszkańców 8 województw, ostrzegając przed ekstremalnym zagrożeniem pożarowym. Niebezpiecznie jest m.in. na Warmii i Mazurach.
6: Są takie nadleśnictwa, gdzie wilgotność ściółki mierzona wczoraj o godzinie 13 wynosiła mniej niż 9%, a przyjmuje się, że ściółka o wilgotności 10% to jest ściółka sucha i paląca się tak łatwo jak kartka papieru, więc sytuacja rzeczywiście jest poważna.
1: Mówił Adam Pietrzak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. Służby przypominają, nie używajmy otwartego ognia w odległości mniejszej niż 100 metrów od lasu i nie rozpalajmy ognisk poza wyznaczonymi miejscami.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Przyrodnicza sensacja w Tatrach. Bóbr samotnik założył rodzinę nad Morskim Okiem. Najnowsze obserwacje potwierdzają obecność 4 osobników, a to oznacza, że bobry przystosowały się do życia w ekstremalnych górskich warunkach.
7: Myśmy zawsze widzieli jednego osobnika gdzieś tam płynącego przez jezioro, wlekącego gałąź. Natomiast wydawało się nam, że musi być tego więcej, bo skala w cudzysłowie zniszczeń. Praktycznie wzdłuż szlaków koło Morskiego Oka wszystkie drzewa liściaste mamy już jakby wycięte. Wchodzi coraz dalej, już nawet ponad 100 metrów od jeziora.
1: Tłumaczy leśniczy TPN-u Grzegorz Bryniarski. Od kilku lat bobry występują też niżej, w rejonie Palenicy Białczańskiej.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: 5 minut po 10:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Roxette i Joyride w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Jeśli o przejażdżkę chodzi i jeśli to ma być przejażdżka, która posłuży naszemu zdrowiu, to najlepiej na rowerze. Według lekarzy to nie tylko taka forma aktywności, bardzo atrakcyjna dla wielu z nas, ale także taka metoda, skuteczna zresztą, dbania o zdrowe kości, co w pewnym wieku już trzeba włączyć do takiej codziennej rutyny. Więc jeżeli mamy ochotę na ruch, to rower będzie w sam raz. Jednak lekarze podkreślają, że każdy ruch jest dobry. Pora taka, że można kilka przesiadów w pracy zrobić i wrócić, żeby troszeczkę się rozruszać. Na zegarze 22 minuty po 10. Radio
1: Plus. Reklama. Wiosna ruszyła z pełną mocą, a razem z nią może okazji w salonach Peugeot, Opel i Citroen Mojsiuk. Szukasz nowego auta? Teraz jest najlepszy moment. Nowoczesne modele, świetne oferty i samochody gotowe na każdą trasę. Nie zwlekaj, tej wiosny wybierz styl, komfort i technologię od Peugeota, Opla i Citroena. Zapraszamy do autoryzowanego salonu Mojsiuk Motor, ulica Koszalińska 89, Stare Bielice koło Koszalina. Grupa Mojsiuk, tu czeka Twój nowy samochód.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
2: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.

Runaway Del Shannon w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 27 minut pozostało do 11. Kwitną kasztany, to znaczy, że matury się już rozpoczęły. Od wczoraj maturalny maraton, dzisiaj matematyka. A ja w związku z tym mam pytanie do Was. Czy, jeśli maturę musielibyście pisać dzisiaj, to z jakiego przedmiotu chcielibyście zdawać i pewni bylibyście, że zdacie? I dlaczego? 691-141-141, SMS-owy numer dla Was, a do oddania mam kubek Radia Plus. Krakowski spin ma nam teraz.

0: Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 15 minut pozostało do 11. Wiadomość od Was. Nie wiem, z czego mogłabym dziś zdawać maturę, żeby zdać. Wiem na pewno, że nie chciałabym zdawać z matematyki, bo wtedy bym poległa. Trzymam kciuki za maturzystów, w szczególności za mojego bratanka Filipa. Napisała do nas Kamila. My też oczywiście wszyscy trzymamy za maturzystów. Niech im idzie jak najlepiej, bo dziś matematyka. Jeden z najtrudniejszych przedmiotów. A ja pytam o przedmiot, z którego dziś moglibyście zdawać maturę i zdać ten egzamin na szóstkę. W skrócie, w czym jesteście najlepsi i dlaczego? 691 141 141 SMS-owy numer dla Was. Radio
1: Plus. Reklama. Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.

0: Tell It to My Heart i Taylor Dane w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze teraz 3 minuty do 11 za chwilę wiadomości. Radio
1: Plus. Reklama. Czekanie właśnie się skończyło. Nowa Toyota RAV4 już jest i czeka na Ciebie w Toyota Walder Słupsk. Wsiądź, rusz i poczuj, dlaczego wszyscy o niej mówią. Odwiedź nas podczas dni otwartych od 11 do 16 maja. Nowa RAV4. Sprawdź, zanim zrobią to inni. Toyota Walder Słupsk, Szczecińska 42.
2: Rozciągamy! Do 9. Największy w Polsce 9-dniowy Dzień Dziecka na koszalińskiej giełdzie. Rekordowy maraton zabawy. Od 30 maja do 7 czerwca, od 10 do 20. Wśród atrakcji nowość dla fanów technologii i szybkich maszyn. Zlot pojazdów zdalnie sterowanych. Festiwal dmuchańców i dużych maskotek. Strefa koparek. Codziennie piana party, festiwal kolorów, nagrody i konkursy. Bilety i karnety na kupbilecik.pl. W przedsprzedaży dużo taniej. Zaprasza ibizawynajem.pl.
3: Omade, monseflore, omade, omade, omade, odeo, riki, tiki, deo, deo, riki, tiki. Raz, dwa, trzy. Wpadasz ty do sklepu Tik Tak Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Bezpieczne foteliki Cybex, Britax, Maxi Cozy. Bezpłatny dobór i montaż. Tu kupisz wszystko, czego potrzebujesz na wyprawy. Foteliki rowerowe, kaski, ochraniacze, przyczepki rowerowe, hulajnogi. Tik Tak Koszalin, Traugutta 30. Zapraszamy.
1: Reklama.

0: Plus Koszalin.
1: Wiemy już, jaka była przyczyna ewakuacji noworodków w szpitalu Matki Polki w Łodzi. Mimo wojny Iran może w ciągu roku zbudować bombę atomową. Susza na Mazowszu, w Płocku są ograniczenia w używaniu wody. Jest 11. Marcin Bartnik. Zwarcie instalacji w maszynowni szpitalnej wentylacji to przyczyna zadymienia w Matce Polce w Łodzi. Ewakuowano noworodki. Dzieciom nic się nie stało. Dwie osoby z personelu miały zawroty głowy i potrzebowały pomocy lekarza.
2: W związku z tym, że zadymienie pojawiło się na drugim piętrze, była konieczność przeniesienia 16 noworodków z tego oddziału na inne kondygnacje. Kolejnych 11, które pozostawały na tym oddziale, nie wymagało ewakuacji.
1: Powiedział nam Łukasz Górczyński z Miejskiej Straży Pożarnej w Łodzi. Po sprawdzeniu instalacji i przewietrzeniu pomieszczeń maluchy wróciły na swoje sale. Niepokojące doniesienia CIA. Iran nadal jest w stanie stworzyć bombę atomową w 12 miesięcy, pisze Reuters, powołując się na swoje trzy źródła. Wywiad USA ocenia, że czas potrzebny Teheranowi na zbudowanie broni jądrowej nie zmienił się od zeszłego lata, mimo rozpoczętej w lutym wojny z tym państwem. Choć naloty zniszczyły lub poważnie uszkodziły trzy zakłady wzbogacania uranu, Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej nadal nie wie, gdzie przechowywane jest około 440 kg wzbogaconego uranu. Władze USA, w tym prezydent Donald Trump, wielokrotnie powoływały się na potrzebę wyeliminowania irańskiego programu nuklearnego jako na kluczowy cel obecnej wojny. Balony przemytnicze w Małopolsce, 180 tysięcy papierosów z białoruską akcyzą zabezpieczyli funkcjonariusze Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Iwkowej w powiecie brzeskim. Kontrabanda została przemycona do Polski przy użyciu balonów.
3: Do transportu wykorzystywano trzy połączone balony, do których przymocowano sześć paczek zawierających wyroby tytoniowe. Przeprowadzone oględziny potwierdziły, że zabezpieczone papierosy różnych marek posiadały białoruskie znaki akcyzy. Wśród nich były również papierosy mentolowe. Łącznie zatrzymano 180 tysięcy sztuk papierosów z białoruską akcyzą. W ładunku tym ujawniono również nadajniki GPS, co wskazuje na zorganizowany charakter operacji.
1: Mówił Robert Szewczyk z Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie. Zabezpieczony towar trafił do magazynu Izby Administracji Skarbowej. Region Płocki zmaga się z dramatyczną sytuacją hydrologiczną. Od grudnia 2025 jest tam głęboka susza opadowa, a deficyt wody w glebie staje się coraz bardziej dotkliwy. Sytuacja jest na tyle poważna, że władze gminy apelują o ograniczenie korzystania z wody.
4: Ogólny problem wody, braku wody. Dlatego poprosiliśmy mieszkańców, żeby przestali podlewać ogródki, żeby nie wykorzystywali wody do zupełnie innych celów. Ta susza powoduje to, że właśnie ludzie nie zwracają uwagi, tej wody zaczyna brakować.
1: Powiedział nam wójt gminy Bielsk, Józef Rozkosz. Susza hydrologiczna najbardziej dotkliwa jest na Mazowszu oraz w zachodniej części kraju.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Sport i historia zamiast wulgaryzmów i zbitych szyb. W Piotrkowie Trybunalskim pojawił się nietypowy pomysł na walkę z wandalizmem na przystankach autobusowych. Na wiatach miałyby się pojawić mini-murale ze znanymi postaciami z Piotrkowa, m.in. tenisistą Kamilem Majchrzakiem.
5: Projekt zakłada zaangażowanie lokalnych artystów z Piotrkowa, m.in. z szkół.
1: Mówił pomysłodawca akcji Filip Derewenda. Teraz piłeczka jest po stronie władz miasta.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
6: 4 minuty po 11:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Santana w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Prawie 21 minut po 11 teraz na zegarze. Maturzyści mają przed sobą ostatnie minuty, jeśli chodzi o egzamin z matematyki. I w wiadomościach od was Maciej z Warszawy napisał: proszę pozdrowić Oliwkę z Sosnowca, która właśnie dzisiaj walczy z królową nauk. Prawdopodobnie nas nie słysza, może już egzamin oddany i właśnie włączyła Radio Plus. Oliwiu, nie tylko Oliwce, wszystkiego dobrego dla tych maturzystów, żeby jednak ten umysł dzisiaj jasny był i wszystko samo wychodziło i dobrze się obliczało. A ja pytam was o te przedmioty, z których dzisiaj moglibyście zdawać maturę. I to nie musi być oczywiście przedmiot, który jest gdzieś w szkole, tylko o to, w czym jesteście po prostu najlepsi i maturę zdalibyście z tego na szóstkę. 691-141-141, SMS-owy numer dla was. Jeszcze około 5 minut czekam na wiadomości, a później dzwonię. A do oddania mam kubek Radia Plus. Radio
1: Plus. Reklama. A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
2: Drodzy mieszkańcy, zapraszam was do udziału w kolejnej edycji Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego. Miejsce, w którym żyjemy, może stać się lepsze dzięki waszej kreatywności. Jeśli macie pomysł, nie zwlekajcie. Wejdźcie na stronę koszalin.budżetobywatelski.pl i zgłoście projekt w dniach od 13 kwietnia do 14 maja. Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
3: Polanki Aqua w Kołobrzegu. Twój prywatny azyl wśród wydm i fal. Jedyny taki na wybrzeżu kompleks apartamentów na sprzedaż. Polanki Aqua w Kołobrzegu. Apartamenty w pełni wykończone i wyposażone. Z balkonem lub przestronnym tarasem. Zaledwie 350 metrów do piaszczystej plaży. Komfortowe warunki wynajmu i wypoczynku przez cały rok. Polanki Aqua w Kołobrzegu. Twój apartament blisko morza.
4: Manufaktura Bursztynu w Kołobrzegu. Obowiązkowe miejsce do odwiedzenia podczas pobytu nad morzem. Wśród atrakcji wystawy stałe i czasowe. Spersonalizowane prezentacje. Obsługa większych grup. Warsztaty, prelekcje. Możliwość zakupu wyrobów z bursztynu. Manufaktura Bursztynu. Kołobrzeg Obrońców Westerplatte 18. www.manufakturabursztynu.kolobrzeg.pl.
1: Reklama.

0: Ricky Paveri i Acapulco w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 27 minut do południa. Matura powoli z matematyki dobiega końca, a ja pytam was dzisiaj o to, jaki przedmiot chcielibyście zdawać na maturze dziś i wiedzielibyście, że na pewno zdacie. I Maciek napisał w tej sprawie. Dzień dobry. Halo, halo.
1: Tak, słucham.
0: Maćku, napisałeś o tym, że mógłbyś zdawać z matematyki, bo po wielu perturbacjach nauczyłeś się i stwierdzasz, że jest prosta, ale dla przyjemności byłaby to historia. To jak z tą matematyką? Jest na to jakiś sposób, jakiś wzór?
1: No nie wiem, ja po prostu zmuszony zostałem do tego, żeby się jej nauczyć, skończyć klasę matematyczno-fizyczną, politechnikę. A historia to po prostu dla przyjemności zawsze była.
0: Jakiś okres szczególnie w historii dzisiaj chciałbyś zdawać?
1: W historii? Nie wiem, właściwie to chyba cały przekrój. Natomiast no oczywiście chyba starożytność, jeżeli już tak szczegółowo.
0: No to z taką skorupę wykopaną, nie ze starożytności, ale i też nie całkiem skorupę, ale kubek od Radia Plus mam dla ciebie w prezencie. A jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
1: No oczywiście chciałem pozdrowić przede wszystkim wszystkich maturzystów. Życzyć im dużo szczęścia. No i słuchaczy radia i pracowników Radia Plus.
0: Bardzo dziękujemy i do wszystkich pozdrowień się dołączamy. Trzymamy kciuki za maturzystów. Wszystkiego dobrego dla ciebie. Do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Barbara Streisand i Woman in Love teraz w Radio Plus.

0: Ratujmy co się da i budka suflera w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Do 12 pozostało 17 minut i do południa w Radiu Plus jeszcze między innymi Pet Shop Boys Always on My Mind. Radio
1: Plus. Reklama. Cześć, tu Michał Miczut, komentator Canal Plus. Już dziś hit półfinału UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a jutro Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
2: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
3: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank. Yeah.

0: łatwo w mojej Biedronce.
1: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
4: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Reklama.

0: Peter Gabriel i Kate Bush, Don't Give Up w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Na zegarze tylko 3 minuty do południa, za chwilę wiadomości, a później przebojowa poczta. Dzięki za dziś. Radio
1: Plus. Reklama. Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie

0: Radio Plus Koszalin.
1: Amerykańskie niszczyciele wyprowadziły pod ostrzałem dwa statki handlowe z cieśniny Ormus. Znów jest sygnał o wycieku naturalnym. Marcin Rosadziński po raz piąty autorem zdjęcia dnia Agencji Kosmicznej NASA. Jest 12. Marcin Bartnik. Bardzo gorąco w cieśninie Ormus, atakowane przez Iran, dwa niszczyciele USA przepłynęły przez przesmyk, eskortując z Zatoki Perskiej dwa amerykańskie statki handlowe. Jak podaje telewizja CBS News, jednostki były wspierane przez lotnictwo, w tym śmigłowce Apache. Mimo intensywnych irańskich ataków, żaden z okrętów nie został trafiony. Centralne Dowództwo Sił Zbrojnych USA poinformowało z kolei, że wojsko skontaktowało się z kilkudziesięcioma innymi przewoźnikami, aby zachęcić ich do uruchomienia przesyłu towarów. Wyniki będą kluczowe dla śledczych. Na jutro zaplanowano sekcję 40-latka, który zmarł podczas policyjnej interwencji na poznańskich Jeżycach. Eksperci sprawdzą, dlaczego stracił on przytomność po użyciu gazu pieprzowego przez mundurowego. Do tych dramatycznych wydarzeń doszło podczas udzielania pomocy innemu mężczyźnie z przeciętym gardłem, relacjonuje Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
2: Mężczyzna przeszkadzał w udzielaniu tej pomocy rannemu, dlatego też jeden z policjantów użył miotacza gazu pieprzowego. W czasie ten mężczyzna zaczął tracić przytomność, a pomimo udzielonej mu pomocy i reanimacji nie przywrócono funkcji życiowych.
1: Sprawę badają prokuratura i policyjne biuro spraw wewnętrznych. Wiadomo, że funkcjonariusze mieli na sobie kamery, które wszystko nagrały.
2: Wszystkie kwestie dotyczące przyczyny zgonu oraz kwestia taka, czy ten człowiek mógł być pod wpływem alkoholu, czy też chociażby narkotyków, będą zbadane podczas sekcji zwłok. To jest standardowe działanie podczas ustalenia przyczyny zgonu w tego typu sytuacjach.
1: Mężczyzna z przeciętym gardłem trafił do szpitala, jest pod opieką lekarzy. Kolejne zdjęcia arkusza maturalnego mogło pojawić się w sieci zaraz po rozpoczęciu egzaminu z matematyki. W mediach społecznościowych opublikowano fotografię z zadaniami. O jej autentyczność zapytaliśmy CKE. Centralna Komisja Egzaminacyjna na razie sprawy nie komentuje, a przypomnijmy, że wczoraj w sieci pojawiło się zdjęcie arkusza z polskiego. Maturzyści właśnie odłożyli długopisy. Jak poszła im matematyka?
3: Ogólnie zadania były bardzo powtarzalne, jakby podobne do tych, co były w poprzednich latach. Dla mnie najtrudniejsze było zadanie z funkcją.
4: Myślę, że tak powyżej 90.
5: Moim zdaniem była na pewno prostsza niż wszystkie próbne i też nie zajęło mi jakoś dużo czasu.
6: Mi też raczej bardzo dobrze poszło, wydaje mi się tak.
1: Jutro egzamin z języka obcego.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Marcin Rosadziński po raz piąty autorem zdjęcia dnia NASA. Prestiżowe wyróżnienie jest przyznawane codziennie jednej fotografii z całego świata. Tym razem amerykańska agencja kosmiczna doceniła fotografię Oriona nad ośnieżonym wulkanem Teide na Teneryfie. W zeszłym roku Polak dostał też tytuł najlepszego fotografa Drogi Mlecznej, przyznawany przez Międzynarodową Grupę Profesjonalnych Astrofotografów Capture of the Atlas. Rosadziński był również w gronie laureatów międzynarodowego konkursu Astrokamera.
7: Wiadomości lokalne, Magda Wanowska, Miksa. Ponad 60 tysięcy złotych straciła mieszkanka koło brzegu. 72-latka padła ofiarą internetowych oszustów. Podszywali się pod doradców inwestycyjnych, obiecywali szybkie zyski i nakłonili kobietę do przelewów. Pieniądze trafiły na ich konta, a następnie były wypłacane. Policja apeluje o ostrożność. W Archiwum Państwowym w Koszalinie znajdziemy wiele dokumentów dotyczących historii Koszalina. Z częścią tych najcenniejszych będziemy mogli się zapoznać podczas jubileuszu 760-lecia miasta. Ale w programie są też cieszące się dużym zainteresowaniem spacery, mówi dyrektor Archiwum Państwowego w Koszalinie Katarzyna Królczyk.
8: Cykl spacerów Kryminalny Koszalin śladami dawnych zbrodni, czyli spacery historyczne, które nawiązują do najnowszego wydawnictwa Archiwum Państwowego w Koszalinie pod tytułem Kryminalny Koszalin. 22 maja będzie dzień otwarty u nas w archiwum, gdzie będziemy prezentować oryginalne, najcenniejsze materiały archiwalne, ale też otworzymy wystawę. I tą wystawę poświęcimy źródłom do historii Koszalina.
7: Najbliższy spacer 24 maja, a w związku z dużym zainteresowaniem obowiązują na niego zapisy. Szczegóły na stronie archiwum. Koło brzegu po południu 10 stopni. Zachmurzenie całkowite i może padać. Wiatr słaby.
0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
9: Wtorkowe popołudnie, jesteśmy. Marek Sierocki, dzień dobry.
10: Jan Pasterski, dzień dobry. Zaczynamy tytułowym utworem z 6. albumu formacji Alan Parsons Project. Krążek ukazał się w roku 1982 i był nagrany w legendarnym studiu Abbey Road.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Tylko nie poproś do tańca, rok 1978, Wanda Żukowska, muzyka, słowa, Bogdan Olewicz, znakomity nasz autor tekstów. W tym roku świętować będzie swoje 80. urodziny, my będziemy świętowali te jego urodziny na festiwalu w Opolu.
2: A zgadza się, a utwór Anny Jantar, Tylko mnie poproś do tańca, jest taki dość wyjątkowy, bo mniej taneczny, prawda? Trochę różniący się od reszty repertuaru.
1: Można
2: zatańczyć, ale nie aż tak mocno.
1: Myślę, że przede wszystkim słowa, które do dziś są niesamowicie ważne i fantastyczne. Bo takie słowa zawsze pisał Bogdan Olewicz.
2: No to w takim razie posłuchajmy tych słów raz jeszcze. Anna Jantar, Tylko mnie poproś do tańca.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Czekanie właśnie się skończyło. Nowa Toyota RAV4 już jest i czeka na Ciebie w Toyota Walder Słupsk. Wsiądź, rusz i poczuj, dlaczego wszyscy o niej mówią. Odwiedź nas podczas dni otwartych od 11 do 16 maja. Nowa RAV4. Sprawdź, zanim zrobią to inni. Toyota Walder Słupsk, Szczecińska 42.
3: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
4: Rozciągamy! Do 9. Największy w Polsce 9-dniowy Dzień Dziecka na koszalińskiej giełdzie. Rekordowy maraton zabawy. Od 30 maja do 7 czerwca. Od 10 do 20. Wśród atrakcji nowość dla fanów technologii i szybkich maszyn. Zlot pojazdów zdalnie sterowanych. Festiwal dmuchańców i dużych maskotek. Strefa koparek. Codziennie piana party. Festiwal kolorów, nagrody i konkursy. Bilety i karnety na kupbilecik.pl. W przedsprzedaży dużo taniej. Zaprasza ibizawynajem.pl.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
8: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
1: Reklama.

0: zarówno w balladach, jak i tych szybkich numerach Phil Collins jest po prostu świetny. To tak do potupania sobie nóżką pod biurkiem w robocie. Two Hearts.
1: A ulubiony rodzaj muzyki Phila Collinsa to właśnie taki soul z lat końca lat 60. ubiegłego wieku i stylistycznie do takiej właśnie muzyki Two Hearts nawiązuje. W zupełnie innym stylu teraz, rok 1990, Toto Cotugno komponuje, nagrywa i wygrywa festiwal w San Remo piosenką Insieme. Jako laureat festiwalu stał się automatycznie wykonawcą, który reprezentował Włochy w konkursie Eurowizji i wygrał bezapelacyjnie ten konkurs piosenką Insieme. To piosenka, która opowiada o zjednoczeniu, o jednoczącej się Europie i piosenka stała się jednym z hymnów Unii Europejskiej. No i tak też jest postrzegana do dziś. Talent kompozytorski Toto Cotugno objawił się na początku lat 70. Wtedy pisał piosenki dla swojej formacji Albatros, potem jego talent docenił Joe Dassin, także Dalida, no i wreszcie król włoskiej piosenki Adriano Celentano, ale dla siebie Toto Cotugno kilka świetnych hitów, takich jak Serenata, Italiano czy właśnie Insieme skomponował. Już teraz niezapomniany Toto Cotugno, hymn Zjednoczonej Europy, Insieme.

0: I zrobiło się nie tylko gorąco, ale wręcz wakacyjnie.
1: To był rok 1992, kiedy ta piosenka Sweat Ala La La La Long grupy Inner Circle królowała na listach przebojów. Była numerem jeden między innymi w Niemczech, Szwajcarii i Nowej Zelandii. No, takie kołyszące rytmy bardzo lubimy i bardzo lubimy do nich wracać i one nam mówią, że wakacje już tuż, tuż.
0: Już tuż, tuż. 21 czerwca to kalendarzowe lato się zaczyna, zaraz potem wakacje, czyli to niespełna półtora miesiąca. Na dobrą sprawę. A teraz po polsku i to z takim fajnym rockowym pazurem, w który potrafi bez wątpienia Urszula.
1: W jej wykonaniu utwór zatytułowany Na sen.

0: w mojej Biedronce.
1: Wiosna ruszyła z pełną mocą, a razem z nią może okazji w salonach Peugeot, Opel i Citroen Mojsiuk. Szukasz nowego auta? Teraz jest najlepszy moment. Nowoczesne modele, świetne oferty i samochody gotowe na każdą trasę. Nie zwlekaj, tej wiosny wybierz styl, komfort i technologię od Peugeota, Opla i Citroena. Zapraszamy do autoryzowanego salonu Mojsiuk Motor, ulica Koszalińska 89, Stare Bielice koło Koszalina. Grupa Mojsiuk, tu czeka twój nowy samochód.
2: Jest Koszalinę firmą znaną, bo skręczą wybudujesz tanią.
1: Słyszysz? Tę piosenkę znają już chyba wszyscy.
3: Jasne, że znają. Co się dziwisz? Tęcza działa w Koszalinie od ponad 30 lat.
1: To dlatego wszyscy tam kupują.
3: Zdecydowanie. Tysiące materiałów budowlanych, transport, rozładunek, a do tego wszystkiego atrakcyjne ceny.
1: Jak materiały budowlane, to tylko z tęczy. Hurtownia budowlana Tęcza. Koszalin Szczecińska 49.
4: Kochanie, a wjazd i podjazd uwzględniłaś?
5: Oczywiście.
4: A przydomowy parking?
5: Naturalnie.
4: A taras?
5: Bezwzględnie.
4: I to wszystko sama zaprojektowałaś?
5: Poniekąd. Pomógł mi Wesołek.
4: Wiedziałem, bo u Wesołka darmowy projekt kostki brukowej firmy Drogbruk.
5: I gwarancja super ceny.
4: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. Piła Motylewo. mbwesołek.pl.
6: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
7: Reklama.

0: Cudowne głosy braci Gibb to Bee Gees, How Deep Is Your Love.
1: Piosenka, która kończyła sekwencję filmu Gorączka Sobotniej Nocy, piosenka z kultowej ścieżki dźwiękowej, najsłynniejszej ścieżki dźwiękowej wszechczasów do filmu Gorączka Sobotniej Nocy. Robert Stigwood, producent filmu, menadżer grupy Bee Gees i producent ścieżki dźwiękowej, wpadł na genialny wówczas pomysł, że wcześniej ukazała się płyta, zanim film wszedł do kin. Chciał wykorzystać to, że fani będą znali już piosenki, pójdą do kina i będą te piosenki znali, bo przecież lubimy te piosenki, jak mawiał inżynier Mamoń, które dobrze znamy.
0: Tak, to na koniec coś, co świetnie znamy, bałkańskie rytmy w wykonaniu Kai i Gorana Bregovicia.
1: To był rok 1999, kiedy ukazała się wspólna płyta Kai i Bregovicia. Bregovic wtedy nagrywał takie płyty w różnych zakątkach Europy. Sezen Aksu nagrał taką płytę w Turcji z Gorgę Dalarasem w Turcji, no a w Polsce wybór padł na Kaję i to był świetny wybór. Bo te piosenki z albumu, pomimo tego, że od 99 roku upłynęło sporo czasu, wciąż cieszą się powodzeniem, a od czasu do czasu Kaja i Goran Bregovic koncertują wspólnie w naszym kraju i przypominają utwory z tej płyty. My teraz też przypominamy prawy do lewego Kaja i Goran Bregovic na zakończenie dzisiejszej przebojowej poczty. Janek zostaje z Państwem przez 3 godziny. W tym składzie słyszymy się jutro.

Radio Plus. Przebojowa poczta. Reklama. Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z

0: 25%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Wiosną pozwól swoim pomysłom rozkwitnąć. Stop Fence. Szeroka oferta ogrodzeń posesyjnych, zadaszenia tarasowe, carporty, zabudowy śmietnikowe. Z nami Twój dom i jego otoczenie zyskają blask, elegancję i komfortową funkcjonalność. Odwiedź Top Fence w nowym salonie sprzedaży. Poznaj szeroką ofertę, skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Top Fence. Nowy salon sprzedaży. Piła, ulica Magazynowa 6. www.hurtowniaogrodzeniowa.pl.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
7: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, złoty 59 przy zakupie dwóch z Kaufland Karty Ekstra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Karty Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
8: Reklama.

0: Plus Koszalin.
1: Jeszcze w tym tygodniu wróci do Sejmu projekt ustawy dotyczący kryptowalut, zapowiedział premier. Europejska prokurator generalna zwróciła się do Sejmu o uchylenie immunitetu jednemu z posłów. Rzeki w Polsce suche jak na końcówce lata. Jest 13, Marcin Bartnik. Do 3 razy sztuka jeszcze w tym tygodniu wróci projekt w sprawie kryptowalut. Jak przekazał premier, od poprzednich przepisów te będą różniły się jedynie tym, że zaostrzone mają być kary. Szef rządu ponownie zarzucił opozycji i prezydentowi związki z największą giełdą kryptowalut Zonda Krypto.
2: Mamy do czynienia z największą aferą ostatnich nie lat, ale dekad, którą wplątani bezpośrednio są były i aktualny prezydent, prawicowe partie opozycji, bezpośrednio finansowani politycy z tej opozycji. Macie ostatnią szansę, żeby pokazać, że coś do was dotarło i że wspólnie z rządem będziecie chcieli zablokować na przyszłość działania tego typu gangsterki.
1: Dwie poprzednie ustawy w sprawie rynku kryptowalut zawetował prezydent Karol Nawrocki. Europejska prokurator generalna Laura Kövesi zwróciła się do Sejmu o uchylenie immunitetu jednemu z posłów. Nie ujawniono jednak, o którego konkretnie polityka chodzi. W ostatnich dniach w ramach śledztwa w tej sprawie zatrzymano na Śląsku 6 osób. Nasz reporter Mateusz Chłystun zna szczegóły. Mateuszu, o co dokładnie podejrzewają go śledczy?
3: Według Europejskiej Prokuratury Generalnej polityk mógł być powiązany z korupcyjnym procederem ujawnionym podczas modernizacji infrastruktury tramwajowej na Górnym Śląsku i w Zagłębiu. Ta inwestycja, przypomnę, została dofinansowana unijną dotacją w kwocie blisko 2 miliardów złotych. Pod koniec ubiegłego roku zatrzymano w tej sprawie jednego z urzędników. Śledczy są przekonani, że przekazywał on poufne informacje konkretnej firmie po to, by zapewnić jej przyznanie kontraktu. Jak informuje dziś Europejska Prokuratura, w ostatnich dniach CBA na jej zlecenie przeszukało prywatne mieszkania i biuro posła, w sprawie którego wniosek skierowano do Sejmu. 6 zatrzymanych w trakcie tych działań osób usłyszało już zarzuty korupcyjne.
1: O czym informował Mateusz Chłystun. Alarmujące dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na temat poziomu rzek w Polsce. 74% z nich ma stan wody jak pod koniec lata, a nie na początku wiosny. 1/4 rzek to woda średnia, a tylko 1% woda wysoka. W najbliższych dniach są prognozowane opady deszczu, a nawet burze, ale nie rozwiążą problemu suszy. Ceny paliw jutro bez zmian ogłosiło Ministerstwo Energii. Przypomnijmy, rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23% do 8% oraz niższa akcyza obowiązują na razie do 15 maja.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Lublin przybrał dziś pomarańczową barwę, to z okazji Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją. Przez miasto ruszył właśnie specjalny marsz.
4: Chcemy, aby ten dzień był dniem pełnym radości, miłości, energii. Sylwia Guść, Środowiskowy Dom Samopomocy Mozaika w Lublinie. Dlatego ten kolor pomarańczowy nam towarzyszy.
5: Jestem tatą Pawła, mojego kochanego, który jest tancerzem w zespole Słoneczko. W Lublinie zauważa się duże pozytywne zmiany w zakresie takiej opieki i wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. I takie eventy pokazują, że miasto jest zainteresowane wsparciem takich osób.
6: Myślę, że pierwsza i podstawowa potrzeba jest, żeby uczyć się choćby podstaw polskiego języka migowego. Przynajmniej ten pierwszy kontakt. Dzień dobry, jak się czujesz, w czym mogę pomóc?
1: Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną został ustanowiony w Polsce w 1999 roku.

0: Wiadomości lokalne, Magda Wanowska-Miksa. Jest przetarg na przebudowę dworca PKP w Pile. PKP PLK i miasto ogłosili przetarg na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. Mają zostać przebudowane perony oraz przejścia pod torami na dworcu. Prace projektowe mają potrwać 2 lata, a rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na rok 2029. Wpłynęło już blisko 50 pomysłów koszalinian na zmiany w mieście. Trwa nabór projektów do budżetu obywatelskiego.
1: Mamy w tej chwili około 50 projektów, co jest porównywalne do ubiegłego roku, ponieważ zawsze tak jest, że na pół metku mniej więcej jest tyle, a pod koniec naboru jest taki wysyp projektów. Główną nowością są nowe kategorie projektów: rewitalizacyjne, ogólnomiejskie i osiedlowe duże i małe, czyli podział osiedlowych na 2 typy projektów. Mieszkańcy chcą zarówno takich miękkich projektów, czyli jakichś festynów osiedlowych, jak i standardowo takich infrastrukturalnych, powiedziałabym, inwestycyjnych osiedlowych.
0: Mówiła Joanna Wiczek z Urzędu Miasta. Projekty można jeszcze składać do 14 maja. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pile zaprasza na 23. Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. W programie m.in. spektakl Alicja w Krainie Czarów czy spotkania autorskie. Wydarzenia startują już w ten piątek, 8 maja.
2: Pogoda.
0: W Pile 16 stopni, po południu pochmurno i deszczowo, ale wieczorem przejaśnienia.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
4: A już teraz Rod Stewart w Radio Plus. When I Need You. Dzień dobry, Janek Kosterski.

0: Touching the Night to Silent Circle w Radio Plus. Mają niektórzy pomysły, czy tam właśnie, że w Holandii, konkretnie w Amsterdamie, będzie zakaz publicznych reklam mięsa. Tak, dobrze słyszycie, mięsa. No to już nie zobaczymy tego ani w telewizji, ani na billboardach. Podejrzewam, że w takim razie jest szansa na rozwinięcie się tak zwanej szarej strefy, nie? Goście w prochowcach i teksty w stylu, no, kierowniku, pokazać ci nie mogę, ale tam na rogu szynka dziadunia najlepsza. Radio
1: Plus. Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1 litr w supercenie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk oraz makaron durum spaghetti pastani 500 gramów w supercenie. 2,29 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
7: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
8: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
7: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć. 8,

prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. Reklama. And for love's sake, each mistake, oh, yeah.

Michael Jackson i Thriller. Od mniej więcej 2 tygodni niespełna można się wybrać już na film pod tytułem Michael. Myślę, że warto, bo pokazuje historię całej tej kariery Michaela Jacksona od najmłodszych lat, kiedy występował w rodzinnym zespole Jackson 5, ale także końcówka lat 70. On wtedy na planie filmowym poznaje Diana Ross i producenta Quincy Jonesa i tam się to wszystko zmienia, aż łącznie z rokiem 82, kiedy sukces niesamowity, czyli właśnie płyta Thriller, przełomowa, najlepiej sprzedająca się płyta, kolejne sukcesy, to wszystko w filmie Michael, w kinach, dla fanów myślę, że będzie gratka. A już teraz w Radiu Plus Eurythmics i Sweet Dreams.

0: Reklama.
1: Czekanie właśnie się skończyło. Nowa Toyota RAV4 już jest i czeka na Ciebie w Toyota Walder Słupsk. Wsiądź, rusz i poczuj, dlaczego wszyscy o niej mówią. Odwiedź nas podczas dni otwartych od 11 do 16 maja. Nowa RAV4. Sprawdź, zanim zrobią to inni. Toyota Walder Słupsk, Szczecińska 42.
2: Cześć, tu Michał Micut, komentator Canal Plus. Już dziś hit półfinału UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a jutro Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
3: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: I po majówce, to co dobre, szybko się kończy.
4: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Rozciągamy! Do 9. Największy w Polsce 9-dniowy Dzień Dziecka na koszalińskiej giełdzie. Rekordowy maraton zabawy. Od 30 maja do 7 czerwca, od 10 do 20. Wśród atrakcji nowość dla fanów technologii i szybkich maszyn. Zlot pojazdów zdalnie sterowanych. Festiwal dmuchańców i dużych maskotek. Strefa koparek. Codziennie piana party. Festiwal kolorów, nagrody i konkursy. Bilety i karnety na kupbilecik.pl. W przedsprzedaży dużo taniej. Zaprasza ibizawynajem.pl.
7: Omade, Monseflore, Omade, Omade, Omade, Odeo, Riki Tiki, Deo, Deo, Riki Tiki. Raz, dwa, trzy. Wpadasz ty do sklepu Tik Tak Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Bezpieczne foteliki Cybex, Britax, Maxi Cozy. Bezpłatny dobór i montaż. Tu kupisz wszystko, czego potrzebujesz na wyprawy. Foteliki rowerowe, kaski, ochraniacze, przyczepki rowerowe, hulajnogi. Tik Tak Koszalin, Traugutta 30. Zapraszamy.
8: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
9: Może poinformować po prostu.
10: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
11: No w sumie.
12: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.

0: Krystyna Glizowska, przeżyłam z tobą tyle lat, to na koniec tej godziny powoli zbliżamy się do 14 w Radio Plus. Za chwilę Marcin Bartnik i wiadomości.
1: Reklama. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 zł przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Castorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
3: No, aż 300 zł.

0: Razem najlepiej.
1: Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Reklama.

0: Plus Koszalin.
1: Jest zdecydowana reakcja Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na przeciek z matury z polskiego. Polska i Litwa pierwszymi krajami z pożyczką SAFE. 10 tysięcy dzieci ze Śląska przebadane pod kątem bezobjawowego stadium cukrzycy. Jest 14. Marcin Bartnik. Na początek ważne informacje dotyczące matur. Kilkunastu osobom unieważniono egzamin z języka polskiego za wniesienie na salę telefonu, a kilku innym za niesamodzielne rozwiązywanie zadań. Poinformował o tym dyrektor CKE Robert Zakrzewski. Wcześniej informowaliśmy, że kolejne zdjęcia arkusza maturalnego mogło pojawić się w sieci. Zaraz po rozpoczęciu egzaminu z matematyki w mediach społecznościowych opublikowano fotografie z zadaniami. Maturzyści tymczasem w południe zakończyli potyczkę z królową nauk. Jak im poszła matematyka?
2: Bardzo łatwy egzamin się wylosował. Mam nadzieję, że będzie 100%. No, ja jestem wierzący, wierzę w siebie. Będzie 100, myślę.
3: Z wszystkich arkuszy, które przerobiłem z poprzednich lat, ten był najprostszy.
4: Z jakich działów matematyki pojawiły się zagadnienia?
5: Kombinatoryka.
2: Wyznaczanie podzielności, no. Geometria analityczna. Optymalizacja.
5: Ciągi były.
6: Prawdopodobieństwo.
2: No. Tak, no. Po prostu, no, nie było się czego bać.
1: Z maturzystami z Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki. Jutro trzeci dzień egzaminu, tym razem język obcy. Polska pierwszym krajem, z którym Komisja Europejska zawrze zbrojeniową umowę pożyczkową SAFE. Według nieoficjalnych informacji dokumenty mają zostać podpisane w piątek rano w Warszawie. Z polskiej strony podpisy złożą wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Później unijni komisarze Piotr Serafin i Andrius Kubilius polecą do Wilna. Polska i Litwa będą też prawdopodobnie pierwszymi krajami, które dostaną pieniądze z SAFE. Polska czeka na zaliczkę w wysokości około 6,5 miliarda euro. Zdrada stanu i ciężkie wyroki dla dwóch rosyjskich naukowców. Chodzi o fizyków badających hiperdźwięki, których sąd w Nowosybirsku skazał na 12,5 roku kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Według dziennika Kommersant przyczyną wytoczenia im sprawy był artykuł dotyczący dynamiki gazów w jednym z zagranicznych pism naukowych. To nie pierwszy taki wyrok. Dwa lata temu do kolonii karnej trafił rektor Instytutu Mechaniki Teoretycznej Stosowanej z Moskwy. Według nieoficjalnych informacji zarzucono mu przekazanie za granicę informacji o broni hipersonicznej.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Gigantyczny projekt dotyczący cukrzycy na Śląsku. Lekarze przebadali w kierunku cukrzycy typu pierwszego aż 10 tysięcy dzieci z regionu. Chodzi o wykrycie wczesnego, bezobjawowego stadium tej choroby, mówi profesor Przemysława Jarosz-Chrobot, szefowa oddziału diabetologii w katowickiej klinice dziecięcej.
7: 50% dzieci przychodzi właśnie z cukrzycową kwasicą ketonową. Przechodzą przez oddział intensywnej terapii, idą później do nas. To jest tragedia. Dzieci, niedobór insuliny idzie szybko. Dziecko jest przytomne, ale metabolicznie jest całkowicie zaburzone. Traci życie i zdrowie.
8: Nazywam się Nela Seraczyńska i mam 12 lat.
9: Czyli warto się badać.
8: Bardzo warto. Gdybym tego nie wykryła, no to mogło się po prostu bardzo źle skończyć. Mogłabym po prostu już mieć tą cukrzycę bardzo zaawansowanym poziomie. Już się uspokoiłam, już mam takie, że no trudno, już i tak z tego jakby się nie odwrócić, więc po prostu co mogę zrobić, to robię, żeby im później po prostu ta cukrzyca u mnie wystąpiła.
1: W ramach międzynarodowego programu EDENT 1FI do 2028 roku w 13 krajach zostanie przebadanych 200 tysięcy dzieci w wieku od roku do 17 lat.
10: Wiadomości lokalne, Magda Wanowska, Miksa. W Kołobrzegu rusza jedna z najważniejszych inwestycji drogowych. Miasto ogłosiło przetarg na przebudowę ulicy Kresowej, głównego dojazdu do Podczela. W planach są nowe estakady, przebudowa drogi i przygotowanie objazdu na czas prac. Inwestycja ma rozwiązać wieloletni problem zapadającej się trasy. Oferty w przetargu można składać do 8 czerwca. Spore zainteresowanie konsultacjami społecznymi dotyczącymi rewitalizacji przestrzeni publicznych w Szczecinku. Mieszkańcy miasta wypowiedzieli się w kwestiach zieleni i wody, odbetonowania miasta czy wykorzystania wód opadowych i roztopowych.
11: Mateusz Sienkiewicz, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Szczecinku. W tym przypadku mieliśmy naprawdę spory odzew mieszkańców. 151 głosów w ankiecie konsultacyjnej dotyczących założeń programu funkcjonalno-użytkowego. Tutaj między innymi mówimy o centrum miasta. Mamy ulicę Bartoszewskiego, mamy ulicę Bohaterów Warszawy. W tych przestrzeniach chcielibyśmy w ramach tego projektu dokonać odbetonowania i posadowienia ogrodów deszczowych.
10: Wśród najważniejszych elementów zielonej metamorfozy w Szczecinku respondenci wskazali także na parki, miejsca rekreacji, zbiorniki retencyjne czy zielone dachy, ściany i przystanki. Na pytanie, czy błękitno-zielona infrastruktura jest potrzebna, ponad 90% ankietowanych odpowiedziała zdecydowanie potrzebna lub raczej potrzebna. Pogoda! W Szczecinku 13 stopni, po południu pochmurno i może padać, wieczorem jeszcze wyjrzy słońce.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
6: Prawdziwa klasyka. Skorpionfi teraz w Radio Plus. Wiatr zmian. Dzień dobry, Janek Pasterski, 6 po 14.

0: To chyba dobra pora na to, żeby za chwilę wręczyć komuś kubek od Radia Plus z naszym radiowym logo. A kubeczek fajna rzecz na kawę, na herbatę, na jakiś dobry sok, na zioła, na to, co lubicie, czy do pracy można go sobie zabrać, schować w swojej półeczce w biurku na przykład, albo korzystać w domu, na balkonie, na tarasie, na działce, no tam, gdzie macie ochotę. Gdyby ktoś miał właśnie chęć i pragnienie posiadania takiego kubeczka od Radia Plus, to dajcie znać pod 691-141-141. Zapraszam do wysyłania SMS-ów już teraz.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
2: Wystartowała kolejna edycja budżetu obywatelskiego w Szczecinku. Do podziału jest równy milion, a więcej o tym w magazynie po 16. Słupski Szpital rozpoczyna współpracę z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym w zakresie szkolenia przyszłych lekarzy. I o tym także więcej w magazynie. Kołobrzeg będzie miał 28 nowych defibrylatorów AED. W mieście prowadzone są bezpłatne szkolenia z pierwszej pomocy dla mieszkańców. O tym dziś od 16 do 19. Agnieszka Górska, zapraszam.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
3: Autopromocja.
4: Reklama. W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
5: Drodzy mieszkańcy, zapraszam was do udziału w kolejnej edycji koszalińskiego budżetu obywatelskiego. Miejsce, w którym żyjemy, może stać się lepsze dzięki waszej kreatywności. Jeśli macie pomysł, nie zwlekajcie. Wejdźcie na stronę koszalin.budżetobywatelski.pl i zgłoście projekt w dniach od 13 kwietnia do 14 maja. Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
6: Polanki Aqua w Kołobrzegu. Twój prywatny azyl wśród wydm i fal. Jedyny taki na wybrzeżu kompleks apartamentów na sprzedaż. Polanki Aqua w Kołobrzegu. Apartamenty w pełni wykończone i wyposażone. Z balkonem lub przestronnym tarasem. Zaledwie 350 metrów do piaszczystej plaży. Komfortowe warunki wynajmu i wypoczynku przez cały rok. Polanki Aqua w Kołobrzegu. Twój apartament blisko morza.
7: Manufaktura Bursztynu w Kołobrzegu. Obowiązkowe miejsce do odwiedzenia podczas pobytu nad morzem. Wśród atrakcji wystawy stałe i czasowe, spersonalizowane prezentacje, obsługa większych grup, warsztaty, prelekcje, możliwość zakupu wyrobów z bursztynu. Manufaktura Bursztynu. Kołobrzeg Obrońców Westerplatte 18. www.manufakturabursztynu.kolobrzeg.pl.
8: Wiosna ruszyła z pełną mocą, a razem z nią może okazji w salonach Peugeot, Opel i Citroen Mojsiuk. Szukasz nowego auta? Teraz jest najlepszy moment. Nowoczesne modele, świetne oferty i samochody gotowe na każdą trasę. Nie zwlekaj, tej wiosny wybierz styl, komfort i technologię od Peugeota, Opla i Citroena. Zapraszamy do autoryzowanego salonu Mojsiuk Motor, ulica Koszalińska 89, Stare Bielice koło Koszalina. Grupa Mojsiuk, tu czeka twój nowy samochód.
9: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: Reklama.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowin.

0: wyjątkowo przyjemne dźwięki od Abby, to Chiquitita. Dozwoniłem się właśnie do Sebastiana. Sebastianie, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Dzień dobry, cześć. Mam dla ciebie kubek od Radia Plus, mam nadzieję, że się przyda.
1: Przyda się na pewno, ponieważ ja pracuję w transporcie, codziennie piję kawę i myślę, że z tego kubka kawa będzie na pewno smaczna.
0: O, właśnie, bo to już uprzedziłeś moje pytanie, czy kawa, czy herbata, ale to team kawowy, rano przynajmniej, prawda?
1: Tak, tak, zdecydowanie, rano, po południu.
0: Na pobudzenie się, a to jeszcze powiedz, z mlekiem czy bez, czy czarna?
1: Wiesz co, zależy od pory dnia i od nastroju. Raczej jestem zwolennikiem czarnej, ale czasami z odrobiną mleczka nie zaszkodzi.
0: Pewnie, trzeba sobie urozmaicać. Wszystkiego dobrego, dziękuję ci. Do usłyszenia.
1: Dzięki, pozdrawiam, do usłyszenia.

0: promocja.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
2: Wystartowała kolejna edycja budżetu obywatelskiego w Szczecinku. Do podziału jest równy milion, a więcej o tym w magazynie po 16. Słupski Szpital rozpoczyna współpracę z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym w zakresie szkolenia przyszłych lekarzy. I o tym także więcej w magazynie. Kołobrzeg będzie miał 28 nowych defibrylatorów AED. W mieście prowadzone są bezpłatne szkolenia z pierwszej pomocy dla mieszkańców. O tym dziś od 16 do 19. Agnieszka Górska, zapraszam.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Wiosną pozwól swoim pomysłom rozkwitnąć. Stop Fence. Szeroka oferta ogrodzeń posesyjnych, zadaszenia tarasowe, carporty, zabudowy śmietnikowe. Z nami twój dom i jego otoczenie zyskają blask, elegancję i komfortową funkcjonalność. Odwiedź Top Fence w nowym salonie sprzedaży. Poznaj szeroką ofertę, skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Top Fence. Nowy salon sprzedaży. Piła, ulica Magazynowa 6. www.hurtowniaogrodzeniowa.pl.
6: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M Złota Nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Reklama.

0: tylko takiego, tylko słodkiego i miłego. Kombi na chwilę przed 15, za chwilę w Radiu Plus Wiadomości i Marcin Barcik. Radio
1: Plus. Reklama. Czekanie właśnie się skończyło. Nowa Toyota RAV4 już jest i czeka na Ciebie w Toyota Walder Słupsk. Wsiądź, rusz i poczuj, dlaczego wszyscy o niej mówią. Odwiedź nas podczas dni otwartych od 11 do 16 maja. Nowa RAV4. Sprawdź, zanim zrobią to inni. Toyota Walder Słupsk, Szczecińska 42.
2: Rozciągamy! Do 9. Największy w Polsce 9-dniowy Dzień Dziecka na koszalińskiej giełdzie. Rekordowy maraton zabawy. Od 30 maja do 7 czerwca, od 10 do 20. Wśród atrakcji nowość dla fanów technologii i szybkich maszyn. Zlot pojazdów zdalnie sterowanych. Festiwal dmuchańców i dużych maskotek. Strefa koparek. Codziennie piana party, festiwal kolorów, nagrody i konkursy. Bilety i karnety na kupbilecik.pl. W przedsprzedaży dużo taniej. Zaprasza ibizawynajem.pl.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelki.

0: bankomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Kochanie, a wjazd i podjazd uwzględniłaś?
3: Oczywiście.
2: A przydomowy parking?
3: Naturalnie.
2: A taras?
3: Bezwzględnie.
2: I to wszystko sama zaprojektowałaś?
3: Poniekąd. Pomógł mi Wesołek.
2: Wiedziałem, bo u Wesołka darmowy projekt kostki brukowej firmy Drogbruk.
3: I gwarancja super ceny.
2: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. Piła Motylewo. mbwesołek.pl.
4: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
5: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Skaldowie. Wiosna.

0: Plus Koszalin.
1: Jest wstępna przyczyna zgonu mężczyzny, który zmarł w czasie policyjnej interwencji w Poznaniu. Na holenderskim wycieczkowcu na Atlantyku mogło dojść do przekazania hantawirusa z człowieka na człowieka. Kolejny sezon wojennego serialu Zatoka Szpiegów kręcony na ulicach Gdańska. Jest 15, Marcin Bartnik. Nagłe zatrzymanie krążenia. To, jak wstępnie ustalono, przyczyna śmierci 40-latka po interwencji policji na poznańskich Jeżycach. Kluczowe dla śledztwa będą jednak wyniki sekcji zwłok zaplanowanej na jutro. Sprawę badają prokuratura i Policyjne Biuro Spraw Wewnętrznych. Więcej Ari Habir.
2: Na ten moment analizowany jest zapis z kamer nasobnych policjantów. Wstępna opinia biegłego medyka sądowego wyklucza udział osób trzecich w śmierci mężczyzny. Śledztwo prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Do zdarzenia doszło na Jeżycach podczas interwencji związanej z pomocą innemu mężczyźnie, który miał przecięte gardło. W trakcie działań użyto gazu wobec 40-latka, po czym stracił on przytomność i zmarł. Drugi z mężczyzn trafił do szpitala i jest pod opieką lekarzy.
1: Kolejne informacje mają pojawić się po sekcji jutro po godzinie 12. Polak znajdujący się na pokładzie holenderskiego wycieczkowca, gdzie potwierdzono 3 śmiertelne przypadki zakażenia hantawirusem, nie potrzebuje wsparcia medycznego ani konsularnego, przekazał rzecznik naszego MSZ-u. Jest członkiem załogi, dodał Maciej Wewiór. Jednocześnie Światowa Organizacja Zdrowia ujawniła, że mogło dojść do przeniesienia patogenu z człowieka na człowieka. WHO dodaje, że wśród pasażerów potwierdzono 2 następne przypadki zakażenia i podejrzewa się 5 kolejnych. Mają jednak łagodne objawy. Statek, który znajduje się obecnie u wybrzeży Wyspy Zielonego Przylądka na Atlantyku, ma kontynuować rejs i zakończyć go na Wyspach Kanaryjskich w swoim punkcie docelowym. Stołeczni policjanci zatrzymali 9 członków grupy przestępczej zajmującej się handlem ludźmi. To 2 Polaków i 7 Bułgarów. Szczegóły tej operacji zna nasz reporter Mateusz Chłyston. Mateuszu, jak policjantom udało się trafić na trop przestępców?
3: No, funkcjonariusze już od pewnego czasu rozpracowywali tę grupę. W ostatnich dniach otrzymali jednak informację, która pozwoliła na natychmiastowe działanie i zatrzymanie bandytów w Mińsku Mazowieckim.
4: Ich przestępczy proceder polegał na werbowaniu kobiet narodowości bułgarskiej do pracy w rolnictwie. Po przyjeździe do Polski kobietom były zabierane paszporty, a one same były zmuszane do świadczenia usług seksualnych.
3: Tłumaczy młodszy aspirant Jakub Filipiak z Komendy Stołecznej Policji. Wcześniej grupa działała na Pomorzu. Zarobione na przestępstwach w Polsce pieniądze jej członkowie inwestowali w nieruchomości w Bułgarii. Zatrzymani usłyszeli zarzuty m.in. działania w zorganizowanej grupie przestępczej i handlu ludźmi, a także sutenerstwa i rozboju. 7 zatrzymanych, w tym 36-letnia Polka, zostało tymczasowo aresztowanych.
1: Mateusz Chłystun, dziękuję za informację.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Franz Neumann wraca na ulicę Trójmiasta. Na ulicy Chlebnickiej w Gdańsku rozpoczęły się zdjęcia do kolejnego sezonu wojennego serialu Zatoka Szpiegów. Scenografia nawiązująca do początku lat 40. natychmiast przyciągnęła uwagę przechodniów.
5: Prezentuje się z jednej strony oczywiście strasznie, znając historię tego miejsca.
6: Ja nawet się nabrałam, bo tam precle i takie pieczywo przez bramy widziałam i idę kupić.
7: Po prostu scenografia sama w sobie już jest, bo te ulice są w miarę wiernie odtworzone, tak jak było przed wojną.
1: Filmowcy pozostaną w Trójmieście do 1 czerwca.
8: Wiadomości lokalne, Magda Wanowska, Miksa. Ponad 60 tysięcy złotych straciła mieszkanka koło brzegu. 72-latka padła ofiarą internetowych oszustów. Podszywali się pod doradców inwestycyjnych, obiecywali szybkie zyski i nakłonili kobietę do przelewów. Pieniądze trafiły na ich konta, a następnie były wypłacane. Policja apeluje o ostrożność. 13 czerwca wróci szynobus z Koszalina nad morze. Do Mielna będzie można dojechać w około 15 minut, a dziennie zaplanowano 13 kursów. Na pasażerów czekać też będzie nowe centrum przesiadkowe w Mielnie z peronem, udogodnieniami dla rowerzystów i punktem informacji turystycznej. Główne wydarzenia Dnia Koszalina zaplanowano od 21 do 24 maja, ale część instytucji rozpoczyna świętowanie nieco wcześniej. Tak będzie na przykład w Pałacu Młodzieży. O szczegółach Monika Kalkowska.
9: Koncert pod tytułem Uczymy się żyć. 16 maja o godzinie 20 do amfiteatru. 22 maja zapraszamy na podwórko przy Pałacu Młodzieży. Warsztaty artystyczne, animacje, występy. 23 maja dzieci wraz z rodzicami będą tworzyć tworzyć nowe obrazy malarskie pod mostem w Parku Książąt Pomorskich.
8: A szczegółowy program Dni Koszalina m.in. na stronie CK 105. Pogoda. W Koszalinie 13 stopni, po południu pochmurno i może jeszcze padać, wieczorem przejaśnienia.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
10: I George Michael już teraz w tym kultowym przeboju Carless Whisper. Janek Pasterski, dzień dobry.

0: popołudniowy relaks z Radiem Plus, Demis Roussos, no, na takie wychillowanie się, jak mówi młodzież, idealne. Forever and ever, to za nami, korzystamy jeszcze z pogody, póki jest, no bo zbliża się załamanie, burze, będą już od jutra w wielu miejscach Polski, ale przy okazji pogody, przy okazji słońca, jeszcze chwilę będziemy musieli na to poczekać, ale to zleci. 12 sierpnia tego roku, piękny spektakl na niebie, 27 lat ostatni raz temu, mogliśmy oglądać zaćmienie słońca pod koniec lat 90. Następne będzie za kolejne 100 lat, także warto skorzystać. W Polsce co prawda to zaćmienie tylko częściowe, ale myślę, że i tak warto. Najlepsze warunki będziemy mieli w zachodniej części kraju, czyli Wrocław, Szczecin, Jelenia Góra, okolice 19:14. Tam wtedy warto rzucić okiem w niebo.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
2: Wystartowała kolejna edycja budżetu obywatelskiego w Szczecinku. Do podziału jest równy milion, a więcej o tym w magazynie po 16. Słupski Szpital rozpoczyna współpracę z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym w zakresie szkolenia przyszłych lekarzy. I o tym także więcej w magazynie. Kołobrzeg będzie miał 28 nowych defibrylatorów AED. W mieście prowadzone są bezpłatne szkolenia z pierwszej pomocy dla mieszkańców. O tym dziś od 16 do 19. Agnieszka Górska, zapraszam.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płatki kukurydziane Crownfield 500 gramów w nowej cenie regularnej 4,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez.

Ostrze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną. Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. Reklama.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Wystartowała kolejna edycja budżetu obywatelskiego w Szczecinku. Do podziału jest równy milion, a więcej o tym w magazynie po 16. Słupski Szpital rozpoczyna współpracę z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym w zakresie szkolenia przyszłych lekarzy. I o tym także więcej w magazynie. Kołobrzeg będzie miał 28 nowych defibrylatorów AED. W mieście prowadzone są bezpłatne szkolenia z pierwszej pomocy dla mieszkańców. O tym dziś od 16 do 19. Agnieszka Górska, zapraszam.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Yeah.

0: szybko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Polanki Aqua w Kołobrzegu. Twój prywatny azyl wśród wydm i fal. Jedyny taki na wybrzeżu kompleks apartamentów na sprzedaż. Polanki Aqua w Kołobrzegu. Apartamenty w pełni wykończone i wyposażone. Z balkonem lub przestronnym tarasem. Zaledwie 350 metrów do piaszczystej plaży. Komfortowe warunki wynajmu i wypoczynku przez cały rok. Polanki Aqua w Kołobrzegu. Twój apartament blisko morza.
2: Gastorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Gastorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
4: Reklama.

0: One and One to Edyta Górniak na koniec naszego wtorkowego spotkania. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Janek Pasterski, życzę Wam dobrego, spokojnego popołudnia, a my słyszymy się jutro, zaraz po godzinie 12.
1: Reklama. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Wiosna ruszyła z pełną mocą, a razem z nią może okazji w salonach Peugeot, Opel i Citroen Mojsiuk. Szukasz nowego auta? Teraz jest najlepszy moment. Nowoczesne modele, świetne oferty i samochody gotowe na każdą trasę. Nie zwlekaj, tej wiosny wybierz styl, komfort i technologię od Peugeota, Opla i Citroena. Zapraszamy do autoryzowanego salonu Mojsiuk Motor, ulica Koszalińska 89, Stare Bielice koło Koszalina. Grupa Mojsiuk, tu czeka Twój nowy samochód.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M, złota nioska, 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Tina.

0: Radio Plus Koszalin.
1: CKE próbuje namierzyć autorów zdjęć. Przecieki z matury ponownie w sieci. Wstrzymany ruch pociągów na trasie Katowice-Wrocław to przez potężny pożar przy torach. Dziś w nocy warto spojrzeć w niebo, rozświetli je rój meteorów. Jest 16, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To nie przecieki, a jedynie nieuczciwość, mówi naszemu reporterowi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Chodzi o zdjęcia arkuszy maturalnych, które wczoraj i dziś podczas egzaminów z języka polskiego i matematyki pojawiły się w sieci. CKE próbuje namierzyć ich autorów. O szczegóły dopytywał nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, dlaczego według szefa CKE nie były to przecieki?
2: No, dlatego, że jak usłyszałem, do momentu rozpoczęcia egzaminu arkusze pozostały tajne. Ich zdjęcie zrobiono dopiero wtedy, gdy egzaminowani siedzieli już w salach. CKE próbuje dociec, kto i gdzie wniósł na salę telefon albo smartwatch, który umożliwił takie działanie.
3: Mamy ponad 5000 szkół, w którym odbywał się egzamin. Oddam sprawę specjalistom policji i prokuraturze.
2: Powiedział mi dyrektor CKE Robert Zakrzewski. Na razie maturę z polskiego unieważniono kilkunastu osobom w kraju, bo nauczyciele na miejscu nakryli je z telefonami w sali. Następna szansa na egzamin dopiero za rok.
3: Wniesienie jest podstawą do unieważnienia egzaminu.
2: Przypomina dyrektor Robert Zakrzewski. Sprzed siedziby CKE w Warszawie Mateusz Chłystun.
1: Krytyczna sytuacja przy torach na Śląsku. Potężny ogień wstrzymał ruch pociągów. Utrudnienia występują na trasie Katowice-Wrocław. Na linii nasza reporterka Natalia Czarnuch. Jak wygląda sytuacja?
4: Sytuacja jest bardzo poważna. Suche trawy płoną bezpośrednio przy infrastrukturze kolejowej. Tereny działania służb podzielono na trzy odcinki bojowe, a w akcji gaśniczej biorą udział dwa dromadery, jeden śmigłowiec i 16 zastępów straży pożarnej. Żywioł obejmujący tereny w okolicy Kleszczowa, Rudzińca, Rzeczyc i Rudna wymusił całkowite wstrzymanie ruchu pociągów na głównej magistrali łączącej Katowice z Wrocławiem. Podróżni powinni na bieżąco monitorować oficjalne komunikaty przewoźników.
1: To była Natalia Czarnuch. Dziękujemy. Mieszkańcy miejscowości Płonna i okolic na Podkarpaciu chcą truć niedźwiedzie. To właśnie tam w kwietniu doszło do śmiertelnego ataku drapieżnika na 58-latkę. Do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie wpłynęło zgłoszenie, że część mieszkańców rozważa wykładanie zatrutego pokarmu.
5: Oczywiście rozumiemy wzburzenie i emocje, jakie towarzyszą temu tragicznemu wypadkowi, jaki tam się rozegrał niedawno. Natomiast należy pamiętać, że takie działania, umyślne działania są naruszaniem zakazów w stosunku do gatunków objętych ochroną.
1: Zaznacza Łukasz Lis, rzecznik Regionalnej Dyrekcji. Sprawą zajmuje się policja w Sanoku i zaznacza, że wobec osób, które zdecydują się na podtruwanie niedźwiedzi, będą wyciągane konsekwencje prawne.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Dziś w nocy warto spojrzeć w niebo. Będzie można zobaczyć najpiękniejszy rój meteorów w tym miesiącu. Chodzi dokładnie o maksimum aktywności roju Eta Akwarydów.
6: Dzisiaj będzie miało miejsce maksimum tego roju. To znaczy, że możemy się spodziewać tak w miejscu wyciemnionym do 40-80 meteorów na godzinę. Przy czym mówię tutaj o miejscu, gdzie jest naprawdę ciemno, z dala od miejskich świateł i dla osoby, która ma bardzo dobry wzrok.
1: Tłumaczy Bogna Pazderska z Centrum Hevelianum w Gdańsku. Zjawisko może potrwać nawet kilka godzin.
0: Autopromocja. Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
7: Dzisiaj wieczorem w Nocnych Światłach w cyklu Historia Chrześcijaństwa przejdziemy drogę od uznania prymatu papieża przez biskupa Cypriana do edyktu Galiena. Gościem Nocnych Światł będzie profesor Piotr Kosiak, biblista i teolog. Paweł Krzemiński, zapraszam na 23. Do usłyszenia.
0: Nocne Światła. Radio Plus. Nocne Światła.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Wystartowała kolejna edycja budżetu obywatelskiego w Szczecinku.
2: 1 000 000 złotych przeznaczamy na różnego rodzaju działania wybrane przez mieszkańców i dzielimy je na dwie kategorie. Projekty małe, czyli takie, których wartość nie przekracza 50 000 złotych, i projekty duże, czyli takie, których wartość waha się pomiędzy 50 000 a 250 000.
1: Kołobrzeg będzie miał 28 nowych defibrylatorów AED. To efekt realizacji projektu w ramach budżetu obywatelskiego.
3: To znacznie podniesie bezpieczeństwo w naszym mieście. Bardzo ważne jest to, abyśmy szerzyli tą wiedzę na temat pierwszej pomocy, na temat używania defibrylatorów AED, bo bardzo dużo osób jeszcze nie wie, ze względu na to, że tych urządzeń mało było u nas w przestrzeni publicznej.
1: Dziś obchodzimy Światowy Dzień Astmy.
4: Pacjent, który jest leczony z powodu astmy, niczym się nie różni od tego pacjenta, który tego rozpoznania nie ma. Jeżeli będziemy właściwie leczyć tego pacjenta, to on będzie mógł pokonywać naprawdę góry. To jest ważne, żebyśmy realizowali swoje marzenia. Ewentualne leczenie dobierali tak, żeby można było te marzenia realizować.
1: Od tych tematów rozpoczniemy magazyn. Agnieszka Górska, witam i zapraszam, a będziemy razem do 19:00.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Czekanie właśnie się skończyło. Nowa Toyota RAV4 już jest i czeka na Ciebie w Toyota Walder Słupsk. Wsiądź, rusz i poczuj, dlaczego wszyscy o niej mówią. Odwiedź nas podczas dni otwartych od 11 do 16 maja. Nowa RAV4. Sprawdź, zanim zrobią to inni. Toyota Walder Słupsk, Szczecińska 42.
1: Rozciągamy! Do 9. Największy w Polsce 9-dniowy Dzień Dziecka na Koszalińskiej Giełdzie. Rekordowy maraton zabawy. Od 30 maja do 7 czerwca, od 10 do 20. Wśród atrakcji nowość dla fanów technologii i szybkich maszyn. Zlot pojazdów zdalnie sterowanych. Festiwal dmuchańców i dużych maskotek. Strefa koparek. Codziennie piana party, festiwal kolorów, nagrody i konkursy. Bilety i karnety na kupbilecik.pl. W przedsprzedaży dużo taniej. Zaprasza ibizawynajem.pl.
2: Drodzy mieszkańcy, zapraszam Was do udziału w kolejnej edycji Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego. Miejsce, w którym żyjemy, może stać się lepsze dzięki Waszej kreatywności. Jeśli macie pomysł, nie zwlekajcie. Wejdźcie na stronę koszalin.budżetobywatelski.pl i zgłoście projekt w dniach od 13 kwietnia do 14 maja. Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Słyszysz? Tę piosenkę znają już chyba wszyscy.
7: Jasne, że znają. Co się dziwisz? Tęcza działa w Koszalinie od ponad 30 lat.
6: To dlatego wszyscy tam kupują.
7: Zdecydowanie. Tysiące materiałów budowlanych, transport, rozładunek, a do tego wszystkiego atrakcyjne ceny.
6: Jak materiały budowlane, to tylko z tęczy. Hurtownia budowlana Tęcza, Koszalin, Szczecińska 49.
8: Omade, mose flore, omade, omade, omade, odeo, riki, tiki, deo, deo, riki, tiki. Raz, dwa, trzy. Wpadasz ty do sklepu Tic Tac Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Bezpieczne foteliki Cybex, Britax, Maxi Cozy. Bezpłatny dobór i montaż. Tu kupisz wszystko, czego potrzebujesz na wyprawy. Foteliki rowerowe, kaski, ochraniacze, przyczepki rowerowe, hulajnogi. Tic Tac Koszalin, Traugutta 30. Zapraszamy.
9: Reklama. Radio Plus Koszalin.

0: zaskoczony.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
2: Wystartowała kolejna edycja budżetu obywatelskiego w Szczecinku. Do podziału jest równy milion. Projekty podzielone są na dwie kategorie. Można je składać do 26 maja.
3: Mateusz Sienkiewicz, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Szczecinku. Po raz kolejny podchodzimy do tematu budżetu obywatelskiego, tym razem na rok 2027, chociaż jeszcze nie mamy połowy roku 2026, no ale wiadomo, trzeba wpisać konkretne projekty do budżetu na rok przyszły, więc ta nazwa 2027 się pojawia. Jedno jest niezmienne już od jakiegoś czasu, to znaczy milion złotych przeznaczamy na różnego rodzaju działania wybrane przez mieszkańców i dzielimy je na dwie kategorie. Projekty małe, czyli takie, których wartość nie przekracza 50 tysięcy złotych, i projekty duże, czyli takie, których wartość waha się pomiędzy 50 tysiącami a 250 tysiącami. Łączna pula środków przeznaczona na realizację projektów małych wynosi 250 tysięcy złotych, a w przypadku dużych projektów to jest 750 tysięcy złotych.
4: Są dwie nowości w tegorocznym czy przyszłorocznym budżecie obywatelskim. Będzie już na etapie zgłaszania projektów można dowiedzieć się, jakie są to projekty i zgłaszać swoje uwagi.
3: Znaczy, uwagi będą mogły zgłaszać środowiska osiedlowe, czyli przedstawiciele zarządów osiedli. To jest taki nowy organ, który pojawił się w Szczecinku całkiem niedawno i teraz zarządy osiedli będą mogły wyrażać opinie dotyczące zgłoszonych projektów i te opinie będą publikowane na naszej stronie budżetu obywatelskiego, ale co ważne, one mają charakter pomocniczy w procesie oceny projektu. To nie jest tak, że jeżeli zarząd osiedla uzna, że kolejny plac zabaw na ich osiedlu nie jest potrzebny i wyda taką negatywną ocenę, to nie zablokuje poddania tego projektu pod głosowanie, ale oczywiście będzie mogło być wzięte pod uwagę przy ocenie tego projektu.
4: Kolejna nowość to takie czwartki konsultacyjne, że tak się wyrażę.
3: Dokładnie. Chcemy zorganizować coś takiego, co nazywa się obywatelskie czwartki, a wszystko po to, żeby zachęcić mieszkańców do konsultowania z nami swoich pomysłów, swoich wniosków. Bo wiemy, że już wielokrotnie dostawaliśmy takie sygnały, że niektórzy boją się podejść do budżetu obywatelskiego, bo nie wiedzą, czy na przykład w odpowiedni sposób wycenią swój projekt, w odpowiedni sposób dokumenty przygotują, je wypełnią, więc chcemy pomagać merytorycznie w przygotowaniu takiego wniosku do budżetu obywatelskiego i każdy czwartek przez cały dzień pracy zapraszamy do nas, do Biura Prasowego i Komunikacji Społecznej. To jest budynek B, pokój 115. Można przyjść, można porozmawiać o swoim pomyśle, o tym, jak go zapisać. Ewentualnie możemy odesłać do jednostki, która mogłaby taki projekt realizować, żeby usłyszeć jakieś wskazówki, jak ten projekt powinien wyglądać tak, żeby formalnie był on dobrze przygotowany, żeby później przeszedł ocenę merytoryczną i mógł być poddany pod głosowanie. To nie jest tak, że my za kogoś chcemy napisać projekt. Tu bardziej chodzi o to, żeby dać taki pewności siebie w tej obywatelskości. Oczywiście radzimy, żeby nie odkładać wszystkiego na ostatnią chwilę, bo może być na przykład tak, że będziemy mieli problem z połączeniem z internetem i nie wyślemy wniosku w terminie, a przypomnę, ten mija o północy, no jeżeli się nie wyrobimy, no to będzie trzeba czekać kolejny rok z takim wnioskiem do kolejnego budżetu obywatelskiego. Poza tym warto przygotować go sobie wcześniej, jeszcze przemyśleć, być może właśnie przyjść porozmawiać o tym, czy ten wniosek jest formalnie w odpowiedni sposób przygotowany. Trzeba też sprawdzić, czy mamy listę poparcia z podpisami 10 mieszkańców Szczecinka. To też jest ważne, bo bez tego ten wniosek nie będzie mógł być procedowany. No i oczywiście trzeba załączyć wszystkie dokumenty, które są wskazane w regulaminie budżetu obywatelskiego, więc lepiej już teraz zacząć pracować nad wnioskami, a potem tylko ewentualnie dopracować je i doprecyzować.
4: To jeszcze ostatnie pytanie, jaki jest harmonogram składania wniosków, później oceny merytorycznej, kiedy zacznie się głosowanie, kiedy poznamy zwycięskie projekty?
3: Do 26 maja czekamy na projekty zgłaszane przez mieszkańców Szczecinka, a potem do 17 lipca będziemy na bieżąco oceniać pod kątem formalnym i merytorycznym wszystkie wnioski. Do 24 lipca mamy czas, żeby poinformować autorów projektów ocenionych negatywnie o wynikach oceny zgłoszonych projektów i oni będą mieli czas do 6 sierpnia, żeby wnieść swoje odwołanie i będziemy mieli czas, żeby rozpatrzyć odwołanie od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania. Do 12 sierpnia mamy czas na podanie do publicznej wiadomości listy projektów dopuszczonych do głosowania, więc właściwie do 12 sierpnia dowiemy się, jakie wnioski, jakie projekty zostaną poddane pod głosowanie. No i ta wisienka na torcie, od 8 września do 24 września odbędzie się głosowanie mieszkańców.
2: 25 września dowiemy się, które projekty zgłoszone przez mieszkańców Szczecinka zostaną zrealizowane w przyszłym roku. Więcej informacji dotyczących budżetu obywatelskiego znajdziemy na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szczecinku, a z Mateuszem Sienkiewiczem rozmawiał Marcin Kieca.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Kołobrzeg będzie miał 28 nowych defibrylatorów AED, 15 stacjonarnych w różnych punktach miasta, 10 w autobusach komunikacji miejskiej oraz 3 w pojazdach policji i straży miejskiej. To efekt realizacji projektu w ramach budżetu obywatelskiego miasta w 2024 roku. Prowadzone są też bezpłatne szkolenia dla mieszkańców z zakresu używania aparatów i udzielania pierwszej pomocy. Podczas szkoleń m.in. niezbędna wiedza o AED, w jakich sytuacjach i jak go używać. Najbliższe szkolenie już jutro. O szczegółach Mateusz Giec z Kołobrzeskiego Stowarzyszenia Paramedic.
2: Bardzo się cieszymy, że w końcu nasz projekt do budżetu obywatelskiego został zrealizowany, bo to znacznie podniesie bezpieczeństwo w naszym mieście. Tutaj założeniem było 28 ogólnodostępnych defibrylatorów, z czego 10 w autobusach komunikacji miejskiej, 2 w radiowozach Straży Miejskiej oraz w radiowozach Kołobrzeskiej Policji. Bardzo ważne jest to, abyśmy szerzyli tą wiedzę na temat pierwszej pomocy, na temat używania defibrylatorów AED, bo bardzo dużo osób jeszcze nie wie, ze względu na to, że tych urządzeń mało było u nas w przestrzeni publicznej.
3: To takie urządzenia, które poprowadzą nas za rękę, kiedy trzeba ratować ludzkie życie, ale to, czego chyba powinniśmy wszyscy posmakować na tych szkoleniach, to, żeby przełamać ten lęk, żeby wiedzieć, jak odszukać AED, żeby wiedzieć, co zrobić i przede wszystkim się nie bać, prawda? Bo mamy defibrylatory podane już, że tak powiem, na tacy. Żeby z nich skorzystać, to też trzeba trochę przełamania.
2: Najważniejsza jest ta świadomość, że to urządzenie, z tego urządzenia może skorzystać każdy, niezależnie od wieku, od wykształcenia, od kwalifikacji. Najważniejsze są tak naprawdę dwie rzeczy. Aby wyjąć to urządzenie z miejsca, w którym się znajduje, jeśli dojdzie u kogoś do zatrzymania krążenia, włączyć je i postępować zgodnie z poleceniami głosowymi tego urządzenia. To jest urządzenie bardzo bezpieczne, urządzenie bardzo inteligentne. Każdy z niego może skorzystać. Najważniejsze, abyśmy podjęli te czynności, a jeśli ktoś będzie w stanie zagrożenia życia, żebyśmy wiedzieli, gdzie te defibrylatory u nas w mieście wiszą.
3: I w przypadku takiej sytuacji, kiedy ktoś na przykład upada, traci przytomność, próbujemy. Jeżeli nie ma potrzeby użycia tego urządzenia, to ono po prostu poinformuje nas o tym, że tu nie jest wskazane użycie defibrylatora. Jeżeli będzie taka potrzeba, to już ciąg dalszy postępowania w instrukcji.
2: To urządzenie oczywiście przeanalizuje pracę serca, zobaczy, co z tą osobą poszkodowaną się dzieje i albo defibrylacja będzie zalecana, albo nie. Później nas pokieruje, żebyśmy wykonywali uciśnięcia klatki piersiowej. Cały czas będzie analizowało, krok po kroku nas prowadziło. Dlatego tutaj wszystkich mieszkańców zachęcamy do tego, aby przyszli na te szkolenia i zobaczyli, że to jest bardzo proste w obsłudze urządzenie, a potrafi znacznie podnieść szansę na przywrócenie krążenia.
3: To powiedzmy, jak wyglądają takie szkolenia? Najbliższe już w środę przychodzimy i co wtedy dalej?
2: Przychodzimy i nasz instruktor krok po kroku pokazuje, jak to urządzenie wygląda, jak wyglądają elektrody, gdzie takie urządzenia się włączy. Zawsze wszystko jest oznaczone. Mamy przycisk on, off, który należy tylko nacisnąć, włączyć to urządzenie. Już samo krok po kroku procedura będzie nas po wszystkim prowadziła. Tutaj też jest możliwość, aby samemu sobie poćwiczyć przyklejanie tych elektrod, więc jesteśmy do Państwa dyspozycji.
3: Żeby go użyć, to też bardzo ważna informacja, najpierw musimy go odszukać. Czy jest jakaś aplikacja, czy jest jakaś mapka? One oczywiście mają takie swoje oznaczenia, gdzie są jakieś strzałki, instrukcje. Jak w prosty sposób odszukać w najbliższej okolicy takie urządzenie?
2: Są platformy, są strony internetowe, gdzie są wszystkie defibrylatory w przestrzeni publicznej w całym kraju oznaczone. Nawet tam widać, czy czy one są ogólnodostępne, czy są dostępne na przykład w godzinach pracy urzędu, bo też takie się znajdują oczywiście wewnątrz w budynkach, ale są w internecie, wystarczy napisać mapa AED i wyskoczą nam strony, gdzie te defibrylatory są oznaczone. My już, jak był montaż tych defibrylatorów z naszego projektu, zaczęliśmy wszystkie oznaczać, więc jest ich naprawdę dużo w Kołobrzegu. Co warto powiedzieć, w zeszłym roku po raz pierwszy zostało użyte AED na dworcu. Doszło do nagłego zatrzymania krążenia i osoby postronne, które wiedziały, do czego to urządzenie służy, które wiedziały, że wystarczy tylko włączyć i krok po kroku postępować zgodnie z tym, co ten defibrylator nam mówi, i dzięki temu krążenie, funkcje życiowe u osoby, która doznała wtedy zawału, zostały przywrócone. Szybka reakcja osób postronnych, szybka reakcja zespołu ratownictwa medycznego poskutkowało tym, że człowiek nadal żyje. Zapraszamy wszystkich serdecznie poświęcić te półtorej, dwie godzinki. My krok po kroku pokażemy i zobaczą Państwo, że te urządzenia naprawdę mogą uratować życie i są dziecinnie proste.
1: Szkolenia są bezpłatne i otwarte dla wszystkich mieszkańców Kołobrzegu bez względu na wiek. Przypomnijmy, projekt zakupu 28 defibrylatorów AED udało się zrealizować dzięki głosom mieszkańców w budżecie obywatelskim w 2024 roku. Najbliższe szkolenie już jutro w klubie Centrala, w czwartek w sali prasowej kołobrzeskiego Mosiru, w piątek w pierwszym LO imienia Kopernika. Początek każdego szkolenia o godzinie 16.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Reklama.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
4: Skoda. Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Reklama.
8: Radio Plus Koszalin.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Dla tej grupy pacjentów to codzienna walka o każdy oddech. Szacuje się, że w Polsce nawet 4 miliony osób żyje z astmą. Prawie połowa jest niezdiagnozowana lub nie leczy się. Jaką świadomość na temat astmy mają Polacy? Jak dziś wygląda leczenie pacjentów i jak Polska wypada na tle Europy? Oraz co pozostaje największym wyzwaniem? O tym w naszym materiale.
2: Astma jest przewlekłą chorobą zapalną dolnych dróg oddechowych, przebiegającą ze skurczem oskrzeli. Objawy typowe dla tej choroby to napadowy suchy kaszel, świszczący oddech, uczucie duszności czy ucisku w klatce piersiowej. Dlaczego chorujemy na astmę, mówi dr Piotr Dąbrowiecki z Wojskowego Instytutu Medycznego.
3: Po prostu przybywa osób z alergiami. W niektórych miejscach już połowa społeczeństwa ma dodatnie testy. Palenie tytoniu sprzyja rozwojowi astmy. Życie w atmosferze bogatej w alergeny, na które jesteśmy uczuleni. Otyłość. Nieleczony alergiczny nieżyt nosa. Jest dużo czynników, które my sami możemy albo zmniejszyć, albo zwiększyć.
2: Astma jest chorobą nieuleczalną, ale dzięki nowoczesnej terapii i stosowaniu się do zaleceń lekarskich można zapanować nad jej objawami, przyznaje profesor dr Marek Kulus, kierownik Kliniki Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego.
4: Wprowadzenie nowoczesnych leków inhalacyjnych, przewlekłych leków w małych dawkach podawanych do dróg oddechowych. Teraz pacjenci z ciężkimi napadami astmy zdarzają się kilkukrotnie w ciągu roku, a wchodzące nowe leki, które są w tej chwili przede wszystkim nakierowane na pacjentów z najcięższymi postaciami astmy, też są bardzo efektywne i dla każdego pacjenta jesteśmy w stanie coś dobrać.
2: Jak zaznacza pediatra, chorzy na astmę mogą gdzieś funkcjonować aktywnie, prowadzić normalne życie, a nawet uprawiać sport.
4: Pacjent, który jest leczony z powodu astmy, niczym się nie różni od tego pacjenta, który tego rozpoznania nie ma. Jeżeli będziemy właściwie leczyć tego pacjenta, to on będzie mógł pokonać naprawdę góry, dlatego że wielu wspaniałych wspinaczy górskich jest astmatykami. Kilku medalistów olimpijskich w pływaniu na przykład jest również astmatykami. To jest ważne, żebyśmy realizowali swoje marzenia. Ewentualne leczenie dobierali tak, żeby można było te marzenia realizować.
2: W Polsce ponad 70 ośrodków realizuje dziś program B44, w ramach którego leczonych jest ponad 6 tysięcy pacjentów z astmą ciężką, mówi dr Aleksandra Kucharczyk z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Rzadkich.
5: To jest program lekowy, który obejmuje wyłącznie leki, które są zarejestrowane w leczeniu astmy, tylko ze względu na ich bardzo wysoką cenę są poddane innej organizacji, czyli mamy bardzo konkretne zapisy, które nam mówią, jakich pacjentów możemy włączać do programu lekowego, jakie konkretnie są te kryteria włączenia, jakie są przeciwwskazania, kiedy są wizyty monitorujące, jakie badania jesteśmy zobligowani wykonać i w jakich terminach musimy przeprowadzać też określone badania związane już z prowadzeniem pacjenta w programie lekowym. Jest tam również określone, jakie leczenie możemy stosować, konkretnie jakie leki, w jakich dawkach.
2: Najlepiej wypadają Niemcy, Szwecja i Dania, gdzie z programu lekowego korzysta z powodzeniem ponad 70% chorych. Polska na tle europejskim wypada relatywnie nisko, a winne są przede wszystkim słaba organizacja i finansowanie przez państwo. Jakie jeszcze są wyzwania, mówi dr Dąbrowiecki.
3: Pacjenci nie do końca chcą brać sterydy wziewne, które są podstawą leczenia astmy. Pacjenci biorą nieprawidłowo inhalatory, więc kwestia edukacji. Jeżeli państwo macie astmę, nie wiecie jak brać inhalator, to poproście lekarza, żeby wam powiedział, jak ten inhalator stosować. I trzecia rzecz, jeżeli pacjent ma astmę ciężką, czyli ma objawy codziennie, bierze wysokie dawki sterydów wziewnych, bierze sterydy w tabletkach, powinien taki pacjent trafić do poradni leczenia astmy ciężkiej.
2: Medyk zwraca uwagę, że zaledwie 30% pacjentów stosuje się do zaleceń lekarskich i regularnie przyjmuje leki, a to podstawa, by żyć komfortowo z astmą. W leczeniu astmy bardzo ważne są też szczepienia profilaktyczne. Aneta Paszko, Radio Plus.
1: I w tej godzinie to wszystko. Za chwilę wiadomości, a po nich zapraszam na dalszą część programu.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
6: Autopromocja.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
7: Dzisiaj wieczorem w Nocnych Światłach w cyklu Historia Chrześcijaństwa przejdziemy drogę od uznania prymatu papieża przez biskupa Cypriana do edyktu Galiena. Gościem Nocnych Światł będzie profesor Piotr Kosiak, biblista i teolog. Paweł Krzemiński. Zapraszam na 23. Do usłyszenia.
0: Nocne Światła. Radio Plus. Nocne Światła.
6: Autopromocja.

0: Reklama.
1: Wiosną pozwól swoim pomysłom rozkwitnąć. Stop Fence. Szeroka oferta ogrodzeń posesyjnych, zadaszenia tarasowe, carporty, zabudowy śmietnikowe. Z nami Twój dom i jego otoczenie zyskają blask, elegancję i komfortową funkcjonalność. Odwiedź Top Fence w nowym salonie sprzedaży. Poznaj szeroką ofertę, skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Top Fence. Nowy salon sprzedaży. Piła, ulica Magazynowa 6. www.hurtowniaogrodzeniowa.pl.
2: Polarki Aqua w Kołobrzegu. Twój prywatny azyl wśród wydm i fal. Jedyny taki na wybrzeżu, kompleks apartamentów na sprzedaż. Polarki Aqua w Kołobrzegu. Apartamenty w pełni wykończone i wyposażone. Z balkonem lub przestronnym tarasem. Zaledwie 350 metrów do piaszczystej plaży. Komfortowe warunki wynajmu i wypoczynku przez cały rok. Polarki Aqua w Kołobrzegu. Twój apartament blisko morza.
3: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Reklama.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Wraca projekt w sprawie kryptowalut. To jeszcze w tym tygodniu zapowiada premiera. Zderzenie osobówki z pociągiem towarowym. Są poważne utrudnienia w Opolu. Alarm bombowy w szkole w Bydgoszczy. Matury zaczęły się 20 minut później. Jest 17:00. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rząd nie składa broni.

0: I w sprawie kryptoaktywów. Jeszcze w tym tygodniu do Sejmu trafi kolejny, trzeci już projekt mający na celu uregulowanie tego rynku, przekazał premier Donald Tusk. Wcześniej dwie ustawy w tej sprawie zawetował prezydent. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Dzień dobry.
0: Przepisy będą się różnić od poprzednich?
1: Premier zapowiedział, że jedyną zmianą względem dwukrotnie zawetowanej ustawy będzie zaostrzenie kar.
2: Dla tych, którzy wykorzystując marzenia ludzi, czasami naiwność ludzi, czasami brak wiedzy, oszukują ich i narażają też państwo polskie, nasze bezpieczeństwo, na szwank.
1: Mówił Donald Tusk, szef rządu, kolejny raz zarzucał też PiS-owi, Konfederacji i prezydentowi powiązania z firmą Zonda Krypto oraz blokowanie wcześniejszych regulacji.
2: Macie ostatnią szansę, żeby pokazać, że coś do was dotarło i że wspólnie z rządem będziecie chcieli zablokować na przyszłość działania tego typu gangsterki.
1: Czy tym razem prezydent podpisze ustawę? Niech rząd najpierw pokaże gotowy projekt. Tak w rozmowie z Polską Agencją Prasową sprawę komentuje rzecznik Karola Nawrockiego, Rafał Leśkiewicz.
0: Rząd chce m.in. żeby nadzór nad rynkiem kryptoaktywów sprawowała Komisja Nadzoru Finansowego wyposażona w odpowiednie narzędzia nadzorcze i kontrolne. Teraz Opolszczyzna i poważne utrudnienia na torach. To po zderzeniu osobówki z pociągiem towarowym na przejeździe w Opolu.
3: 41-letnia kobieta nie zastosowała się do znaku stop i doprowadziła do zderzenia z pociągiem towarowym. Kobieta była trzeźwa.
0: Relacjonuje Ewelina Karpińska z opolskiej policji. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale są poważne utrudnienia w ruchu. Wstrzymany jest ruch pociągów na trasie Opole-Strzelce Opolskie. Zaczęli pisać egzamin prawie 20 minut później. Przez alarm bombowy takie kłopoty mieli maturzyści z pierwszego LO w Bydgoszczy. Wszystko po mailu do dyrekcji, informuje Ewa Podgórska z Kuratorium Oświaty.
4: Pani dyrektor niezwłocznie podjęła wszelkie procedury związane z takimi sytuacjami, które zostały ewentualnie przewidziane na taką okoliczność. Zostały wezwane służby, które sprawdziły dokładnie każdą z sal, każde pomieszczenie i na szczęście okazało się, że był to alarm fałszywy.
0: Za wszczęcie fałszywego alarmu może grozić 8 lat więzienia. A przypomnijmy, dziś maturzyści mierzyli się z egzaminem z matematyki. Jutro czeka na nich język angielski.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: A w nich Zakopane. W długi majowy weekend zaczęła tam działać karta turysty. Każdy, kto w trakcie pobytu za nią zapłaci, może skorzystać z benefitów oferowanych przez lokalne firmy. Czy projekt cieszy się zainteresowaniem? O tym wiceburmistrz Zakopanego Iwona Grzebek-Dulak.
6: Przez pierwszy weekend tę aplikację pobrało ponad 600 turystów. I mamy już na dzień dzisiejszy 56 partnerów, którzy gwarantują turystom konkretne benefity i zniżki. Sporo przedsiębiorców pyta o to, bo część z nich wskazywała nam wcześniej, że też czeka na rozwój sytuacji.
0: W przyszłości karta turysty ma też uprawniać do zniżek w komunikacji miejskiej.
5: Autopromocja. Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
7: Dzisiaj wieczorem w Nocnych Światłach w cyklu Historia Chrześcijaństwa przejdziemy drogę od uznania prymatu papieża przez biskupa Cypriana do edyktu Galiena. Gościem Nocnych Światł będzie profesor Piotr Kosiak, biblista i teolog. Paweł Krzemiński. Zapraszam na 23. Do usłyszenia.
5: Nocne Światła. Radio Plus. Nocne Światła. Autopromocja.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Słupski Szpital rozpoczyna współpracę z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym w zakresie szkolenia przyszłych lekarzy.
2: Takie rozwiązanie to nie tylko podniesienie prestiżu szpitala, ale przede wszystkim szansa na wykształcenie, a potem zatrudnienie lekarzy w naszej placówce. Współpraca mogłaby rozpocząć się już w nadchodzącym roku akademickim.
1: Daniel Maciejak objął oficjalnie stanowisko prezesa Miejskiego Zakładu Komunikacji w Słupsku.
3: Transport też moja pasja. Też lubię wyzwania, w związku z tym widząc ogłoszenie, że jest konkurs na stanowisko prezesa, wiedząc również z jakimi wyzwaniami to się wiąże, zdecydowałem się złożyć swoją aplikację.
1: Majowe spotkanie z cyklu Dziedzictwo Jana Pawła II poświęcone będzie kulturze.
4: Wykład będzie poświęcony właśnie kwestii kultury w myśli Jana Pawła II. Biskup Jacek Grzybowski wychodzi od pewnego zjawiska, którego jesteśmy świadkami, mianowicie, że kultura staje się coraz bardziej produktem, a coraz mniej jest związana z etosem.
1: O tym jeszcze przed 18:00. Agnieszka Górska, zapraszam.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: reklama. W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Reklama. Radio Plus Koszalin.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Słupski Szpital rozpoczyna współpracę z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. Wkrótce na oddziałach szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku mogą pojawić się studenci gdańskiej uczelni, bo placówka planuje włączyć się w kształcenie nowych kadr lekarzy. O szczegółach Marcin Prusak, rzecznik Słupskiego Szpitala.
2: Już wkrótce w oddziałach szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku mogą pojawić się studenci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Słupski Szpital planuje włączyć się w kształcenie nowych kadr lekarzy. W Słupskim Szpitalu odbyło się spotkanie zarządu i ordynatorów oddziałów z przedstawicielami Gdańskiej Uczelni Medycznej. Patronowali mu Tadeusz Jędrzejczyk z Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz Marek Biernacki, dyrektor delegatury Urzędu w Słupsku. W trakcie spotkania omówiono możliwość kształcenia studentów kierunków medycznych na szpitalnych oddziałach pod okiem kadry lekarskiej Słupskiego Szpitala. Takie rozwiązanie to nie tylko podniesienie prestiżu szpitala, ale przede wszystkim szansa na wykształcenie, a potem zatrudnienie lekarzy w naszej placówce. Warto zaznaczyć, że nasz szpital pod względem dosprzętowienia nowoczesnych technologii i warunków pracy lekarzy w niczym nie odbiega od placówek w Trójmieście. Jest więc bardzo atrakcyjnym miejscem pracy dla medyków. Współpraca mogłaby rozpocząć się już w nadchodzącym roku akademickim. W ostatnich latach, jako jedyna uczelnia lekarska w województwie pomorskim, GUMED zrobił wiele, by absolwentów było jak najwięcej. Aktualnie jest to około 500 osób na roku, co oznacza, że to jest bardzo duża liczba. Podczas spotkania omówiono kolejne kroki do podpisania porozumienia o współpracy. Już wkrótce przedstawiciele GUMED pojawią się z wizytą na szpitalnych oddziałach.
1: Gdańska uczelnia ma aktualnie po 500 osób na roku i poszukuje miejsc oraz lekarzy do praktycznego kształcenia studentów. Wkrótce przedstawiciele GUMED-u pojawią się z wizytą na szpitalnych oddziałach.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalny.
1: Daniel Maciejak objął oficjalnie stanowisko prezesa Miejskiego Zakładu Komunikacji w Słupsku. Został przedstawiony przez prezydent miasta Krystynę Danilecką-Wojewódzką podczas miejskiej konferencji prasowej.
2: Pan prezes skończył studia na Szkole Głównej Handlowej, dwa kierunki, finanse, ale także stosunki międzynarodowe i polityczne. Większość swojego życia, niemalże 20 z niespełna 50 lat życia, pracował w przewozach, tak naprawdę w komunikacji zbiorowej. W związku z tym to jego doświadczenie przekonało komisję konkursową i mam nadzieję, że także rekomendacja na to, że temat komunikacji publicznej, zbiorowej w Słupsku w jego rękach też będzie się miał dobrze.
1: Nowy prezes MZK zapowiada, że w pierwszej kolejności będzie chciał się skupić na rozwiązaniu problemów kadrowych.
3: Transport to nie tylko mój zawód, bo z wykształcenia jestem ekonomistą, natomiast mój zawód to jest, że tak to określę, transportowiec. Zacząłem pracę w transporcie zbiorowym w 2003 roku i transport to też moja pasja. Też lubię wyzwania, w związku z tym widząc ogłoszenie, że jest konkurs na stanowisko prezesa, wiedząc również z jakimi wyzwaniami to się wiąże, zdecydowałem się złożyć swoją aplikację i wykorzystać moje doświadczenie, które zdobyłem w sektorze prywatnym. Natomiast na pewno pomoże mi to doświadczenie zdecydowanie, ponieważ około 20 lat zarządzałem i mniejszymi, ale i też większymi strukturami, operacjami transportowymi. Także chcę się realizować tutaj w spółce w Słupsku. Przyszedłem tutaj z myślą o tym, żeby razem z pracownikami spółki budować jakby tą firmę, z której każdy z nas byłby z niej dumny, jak też mieszkańcy będą z niej dumni. I taki jest mój cel. Będę usatysfakcjonowany, jeżeli za jakiś czas usiądę i powiem, no zrobiłem wszystko, co mogłem i faktycznie ta spółka, z tej spółki możemy być wszyscy dumni. Wyzwania, no wiemy, że jest problem z realizacją przewozów i z kierowcami. Problem z kierowcami jest to problem ogólnopolski, to nie dotyczy tylko spółki MZK. Jest to problem ogólnopolski, my również się borykaliśmy w sektorze prywatnym i sektor prywatny też się boryka z problemami z kierowcami. Tutaj jeszcze nakłada się na to trochę ponad przeciętnie wysoki poziom absencji kierowców. To nie jest tylko tak, że brakuje kierowców, ale po prostu ci kierowcy w większej skali chorują. W związku z tym to jest podstawowe wyzwanie w takim krótkim terminie, gdzie będziemy musieli się nad tym skupić i tą sytuację rozwiązać. Natomiast już w dłuższej perspektywie oczywiście po zapoznaniu się też z całością dokumentacji, zapoznaniu się z resztą też pracowników, bo czas pozwoli na zapoznanie się z częścią, natomiast będę chciał również spotkać się i z mechanikami, i z kierowcami, i ze związkami zawodowymi. Ja jestem otwarty na rozmowę i uważam, że jestem w stanie porozumieć się z każdym na podstawie argumentów, a nie emocji. Więc po tym całym procesie również będę chciał w trybie ewolucji, nie rewolucji spowodować, żeby w zakresie, w którym mam doświadczenie, a mam je duże i szerokie, żeby można było pewne elementy, bo na pewno można pewne elementy działalności optymalizować. Ja ze swojej strony chciałbym zrobić wszystko, żeby docelowo MZK realizowała 100% linii miejskich. Muszę się przyjrzeć, ale zrobię to bardzo szybko, bo mam też jakiś punkt odniesienia ze swojego doświadczenia, więc przyjrzę się temu, jak wygląda teraz organizacja i na pewno będziemy wprowadzać zmiany organizacyjne. W jakim zakresie Państwu nie powiem, natomiast na pewno nie będzie to rewolucja, tylko ewolucja. I każda zmiana organizacyjna będzie miała na celu poprawienie efektywności działania spółki jako miejskiego operatora. Taborowo na liczbach wygląda to ok, w sensie ile autobusów jest potrzebnych do realizacji przewozów, ile autobusów jest ogółem, czyli jaka jest rezerwa. Natomiast na pewno borykamy się, z tego co wiem, borykamy się trochę z awaryjnością niektórych autobusów, temu też będę musiał przyjrzeć, jakie są przyczyny, czy możemy w jakimś stopniu mieć roszczenia w stosunku do dostawcy, jeżeli takie coś możemy przygotować i zrealizować, więc będziemy mieli również roszczenia do dostawców tych autobusów, jeżeli mamy na przykład do czynienia z jakimiś usterkami masowymi. Na autobus elektryczny będziemy musieli jeszcze poczekać, bo teraz będzie otwarcie przetargu i tam jest do 12 miesięcy. To jest taki standardowy, powiedziałbym nawet krótki termin dostawy tych autobusów, więc te nowe autobusy będą w 2027 roku.
1: Słupski MZK obecnie zatrudnia 186 osób, w taborze ma 60 autobusów. Materiał przygotowała Magda Wanowska-Miksa.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.

0: Reklama.
1: Rozciągamy! Do 9. Największy w Polsce 9-dniowy Dzień Dziecka na Koszalińskiej Giełdzie. Rekordowy maraton zabawy. Od 30 maja do 7 czerwca. Od 10 do 20. Wśród atrakcji nowość dla fanów technologii i szybkich maszyn. Zlot pojazdów zdalnie sterowanych. Festiwal dmuchańców i dużych maskotek. Strefa koparek. Codziennie piana party. Festiwal kolorów, nagrody i konkursy. Bilety i karnety na kupbilecik.pl. W przedsprzedaży dużo taniej. Zaprasza ibizawynajem.pl.
2: Kochanie, a wjazd i podjazd uwzględniłaś?
3: Oczywiście.
2: A przydomowy parking?
3: Naturalnie.
2: A taras?
3: Bezwzględnie.
2: I to wszystko sama zaprojektowałaś?
3: Poniekąd. Pomógł mi Wesołek.
2: Wiedziałem, bo u Wesołka darmowy projekt kostki brukowej firmy Drogbruk.
3: I gwarancja super ceny.
2: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. Piła Motylewo. mbwesołek.pl.
0: Reklama.
4: Radio Plus Koszalin.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Majowe spotkanie z cyklu Dziedzictwo Jana Pawła II poświęcone będzie kulturze, a odbędzie się w sobotę w kawiarni na Górze Chełmskiej w Koszalinie. Udział może wziąć każdy zainteresowany nauczaniem papieża Polaka. W pierwszej części spotkania, jak zawsze, będzie wykład zaproszonego gościa, a po nim otwarta dyskusja.
2: Ksiądz Janusz Bujak, wykładowca teologii dogmatycznej na Wydziale Teologicznym w Szczecinie i w seminarium w Koszalinie.
3: Do końca cyklu Dziedzictwo Jana Pawła II zostały dwa spotkania w maju, już w tę sobotę. Kto tym razem będzie gościem spotkania, o czym będzie mówił?
2: Tak, gościem będzie biskup Jacek Grzybowski, biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej, filozof, doktor habilitowany, profesor na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie i w Akademii Katolickiej. Jest m.in. członkiem zespołu ekspertów Konferencji Episkopatu Polskiej do spraw bioetycznych. Jest autorem licznych publikacji naukowych i popularno-naukowych z dziedziny historii filozofii, filozofii polityki, filozofii kultury. Między innymi napisał Teatrum Mundi, Kosmologia i Teologia Dantego Alighieri, również Myśl filozoficzna, Myśl polityczna, jak również ostatnio napisał książkę Potęga kultury, i wykład będzie poświęcony właśnie kwestii kultury w myśli Jana Pawła II. Biskup Jacek Grzybowski wychodzi od pewnego zjawiska, którego jesteśmy świadkami, mianowicie, że kultura staje się coraz bardziej produktem, a coraz mniej jest związana z etosem. Coraz bardziej kultura jest skierowana na sprzedaż, a mniej jest nauką wychowania. Dlatego chciałby biskup Grzybowski wrócić do pierwotnego znaczenia kultury i pokazać, jak Jan Paweł II widział znaczenie kultury w naszej cywilizacji, jakie są cele kultury, która nigdy nie ma tylko znaczenia praktycznego, użytecznego, ale celem kultury jest przemiana człowieka, przemiana na lepsze oczywiście, jego myślenia, nauka zachwytu, dociekania myślenia. Dla Jana Pawła II kultura jest najwyższym przejawem działalności człowieka, najwyższym wyrazem ducha człowieka. Jeszcze w czasie komunizmu mówił on i podkreślał, że to, co się liczy, to nie ekonomia na pierwszym miejscu, ale właśnie kultura. Jako przykład dawał sytuację, historię Polski prawie 120 lat pod zaborami i wyjaśniał, przetrwaliśmy jako naród ten czas zaborów, przecież trzy różne kraje napadły na nas i zawłaszczyły sobie, a jednak jako naród przetrwaliśmy właśnie dzięki kulturze, której częścią nieodłączną jest religia, ponieważ słowo kultura pochodzi, wskazują na to badacze, od dwóch rzeczy. Albo od kultywować, uprawiać, tak Cycero mówił, jak uprawiamy ziemię, tak możemy uprawiać naszą duszę, albo też od kultu, a więc naszej relacji z Bogiem. I te dwie rzeczy są ze sobą ściśle związane. Nasza praca nad naszą duszą, ale też odniesienie do Boga. Stąd, jak Jan Paweł II podkreślał, kultura, czyli to nie musi być od razu nasza działalność na niwie, nie wiem, teatru, sztuki, nie musimy być my od razu osobiście twórcami wielkich dzieł, ale już nawet nasz wybór tego, co oglądamy, co czytamy, czym się karmimy, już jest jakimś znakiem tworzenia się kultury, ponieważ my wtedy uprawiamy właśnie naszą duszę i tworzymy świat wokół siebie. Więc Jan Paweł II rzeczywiście był człowiekiem kultury, który i tworzył, ale też wskazywał na tą umiejętność czerpania z tego, co otrzymaliśmy od przeszłych pokoleń.
3: Może warto szczególnie właśnie osoby związane z tworzeniem kultury zaprosić na to spotkanie?
2: Myślę, że tak, że jesteśmy wszyscy zaproszeni, ale gdyby twórcy kultury szeroko pojętej przyszli na to spotkanie, myślę, że nie byłby to dla nich stracony czas, ponieważ też zawsze po wykładzie możemy zadać pytanie prelegentowi, pogłębić to, co usłyszeliśmy, a niekiedy, jak wiemy, pytania, które stawiamy, są równie istotne jak prelekcja, którą usłyszeliśmy.
1: Spotkanie w najbliższą sobotę w kawiarni na Górze Chełmskiej. Chełmskiej o 10:00. Wstęp jest wolny, a z księdzem Bujakiem rozmawiała Magda Wanowska-Miksa. I dziś w magazynie to wszystko. Za chwilę wiadomości z kraju i ze świata, a po nich zapraszam na program Tu się dzieje.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
4: Autopromocja.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
5: Dzisiaj wieczorem w Nocnych Światłach w cyklu Historia Chrześcijaństwa przejdziemy drogę od uznania prymatu papieża przez biskupa Cypriana do edyktu Galiena. Gościem Nocnych Światł będzie profesor Piotr Kosiak, biblista i teolog. Paweł Krzemiński. Zapraszam na 23:00. Do usłyszenia.
0: Nocne Światła. Radio Plus. Nocne Światła.

0: Reklama.
1: Manufaktura Bursztynów Kołobrzegu. Obowiązkowe miejsce do odwiedzenia podczas pobytu nad morzem. Wśród atrakcji wystawy stałe i czasowe, spersonalizowane prezentacje, obsługa większych grup, warsztaty, prelekcje, możliwość zakupu wyrobów z bursztynu. Manufaktura Bursztynu. Kołobrzeg Obrońców Westerplatte 18. www.manufakturabursztynu.kolobrzeg.pl.
2: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
0: Reklama.

0: Radio Plus Koszalin. Publiczny lincz. Żona adwokata Pawła Kozaneckiego o liście gończym za jej mężem. W piątek Polska podpisze umowę SAFE, będzie pierwsza w Unii Europejskiej. Choruje na nią 4 miliony Polaków. Dziś Światowy Dzień Astmy. Jest 18:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ten list gończy to publiczny lincz, mówi w rozmowie z nami żona Pawła Kozaneckiego, łódzkiego adwokata skazanego na 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły 2 kobiety. Policja wystawiła list gończy, bo mężczyzna nie stawił się do więzienia, by odbyć karę. Paulina Kuraś-Kozanecka zapewnia, że jej mąż nie unika kary. Złożył do sądu wniosek o odbycie jej w trybie dozoru elektronicznego. Rozmawiała z nią nasza łódzka reporterka Elżbieta Piotrowska.
1: Paulina Kuraś-Kozanecka jest zaskoczona, że jej mąż jest poszukiwany listem gończym. Zapewnia, że nigdzie się nie ukrywa, tylko czeka na rozpatrzenie wniosku.
2: Wniosek został złożony 18 maja.

0: Tarcza powinien być rozpoznany maksymalnie w terminie 30 dni. To, co się wydarzyło wczoraj, naprawdę jestem w ciężkim szoku. Nagle opublikowanie listu Gończego. Po prostu publiczny lincz. Ja odbieram cały czas groźby.
1: Podkreśla, że jej mąż ma pracę i chce spłacić zobowiązania.
0: Ta sytuacja powoduje, że ani nie może płacić na rzecz pokrzywdzonych i nie wiem, komu ma to służyć. Naprawdę.
1: Paulina Kuraś-Kozanecka powiedziała nam, że w domu byli już technicy, którzy sprawdzili warunki. Był też wywiad kuratora, więc rodzina miała nadzieję, że będzie do elektroniczny.
2: Przypomnijmy, Paweł Kozanecki w mediach jest określany jako adwokat od trumny na kółkach, po tym jak nagrał film, w którym nazwał tak samochód ofiar. Polska pierwszym krajem, z którym będzie podpisana umowa pożyczkowa SAFE, donosi Polska Agencja Prasowa, powołując się na swoje źródła w Brukseli. Unijni komisarze w piątek mają przyjechać do Warszawy. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
3: W Brukseli trwa dopinanie formalności. Żeby doszło do podpisania umowy, musi zostać zakończona wewnętrzna procedura w Komisji Europejskiej. Jeśli do tego dojdzie, to w piątek w Warszawie pojawią się unijni komisarze do spraw budżetu oraz obronności. Polskę z kolei mają reprezentować szef MONU i minister finansów. Nasz kraj czeka na zaliczkę w wysokości około 6,5 miliarda euro. Przelew najpewniej dotrze do końca maja, a w sumie do Polski ma trafić około 44 miliardów euro w formie nisko oprocentowanych pożyczek. Pieniądze mają być przeznaczone m.in. na realizację programu Tarcza Wschód czy rozwój systemów antydronowych.
2: Przypomnijmy, ustawę wdrażającą SAFE zawetował prezydent. W odpowiedzi rząd przyjął uchwałę, która zakłada wykorzystanie do zaciągnięcia pożyczki Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Nawet 640 milionów złotych strat Skarbu Państwa. Służby rozbiły gang produkujący nielegalne wyroby tytoniowe. Grupa działała od 2022, a funkcjonariusze przeszukali łącznie 40 lokalizacji. To na terenie Dolnego Śląska, Lubuskiego i Kujawsko-Pomorskiego.
4: Funkcjonariusze w jednej z lokalizacji wykryli działającą fabrykę, w której zabezpieczono ponad 13 milionów sztuk wyrobów tytoniowych, maszyny do nielegalnej produkcji oraz prekursory do wytwarzania narkotyków. W akcji zatrzymano 18 osób.
2: Mówi Agnieszka Rzeźnińska-Gniadek z Dolnośląskiej Krajowej Administracji Skarbowej. Zatrzymani usłyszeli zarzuty, grozi im 8 lat więzienia.
5: Wiadomości Radia Plus.
2: Choruje na nią nawet 4 miliony Polaków, choć wielu o tym nie wie. Dziś Światowy Dzień Astmy.
6: Kluczowe objawy mają być charakterystyczne, czyli to mają być duszności, kaszel pojawiający się w określonych sytuacjach pod wpływem określonych bodźców.
2: Mówi dr Aleksandra Kucharczyk. Według danych WHO na świecie choruje nawet 360 milionów osób.

0: się dzieje.
1: 800 gumowych kaczek wkrótce przepłynie Dzierżęcinką. Przed nami pomarańczowy spływ kaczek.
2: Spływy kaczek, gumowych kaczek, polegają tak naprawdę na działaniach charytatywnych.
3: No oczywiście też po to, żeby zachęcić nowe osoby do tego, żeby dowiedziały się w ogóle przy okazji, co to są ci społecznicy, co to są organizacje pozarządowe, co to jest wolontariat. Też po to, żeby budować więzi.
1: W programie powiemy też o Pucharze Polski Pasjaka oraz Pucharze Polski Strongman Koszalin.
4: Będą to najlepsze pary polskie. Mamy również Puchar Polski w kategorii Under 21, czyli do 21 roku życia, czyli to są dwie najbardziej rozpoznawalne, jakby najbardziej znane kategorie. To są najlepsi tancerze Polski.
5: W Koszalinie zjawi się sześciu jednych z najsilniejszych ludzi w Polsce. Odbędzie się sześć konkurencji. Będą dwie konkurencje związane z tirem. Waga około 16-17 ton.
1: Znamy kalendarz imprez na nadchodzące miesiące w gminie wiejskiej Darłowo, tradycyjnie w czerwcu.
6: Międzynarodowy Festiwal Latawców w Dąbkach. Wielkie show, wielka zabawa, wielki spektakl na niebie. Będzie uczestniczyło 20 drużyn ponad 5 krajów, bo będą i zawodnicy z Niemiec, Włoch, Francji, Belgii, Ukrainy. Zaplanowane są dwie imprezy na plaży dyskotekowe.
1: O tym dziś w Tu się dzieje. Agnieszka Górska, zapraszam.
0: Tu się dzieje.

0: Reklama. Nie chcesz być sam?
1: Myślisz poważnie o założeniu rodziny i ważne są dla Ciebie katolickie wartości?
2: Zajrzyj na stronę zapisanisobie.pl i znajdź swoją bratnią duszę.
1: Zapisanisobie.pl. Dobre miejsce dla ludzi dążących ku dobru.
3: Drodzy mieszkańcy, zapraszam Was do udziału w kolejnej edycji Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego. Miejsce, w którym żyjemy, może stać się lepsze dzięki Waszej kreatywności. Jeśli macie pomysł, nie zwlekajcie. Wejdźcie na stronę koszalin.budżetobywatelski.pl i zgłoście projekt w dniach od 13 kwietnia do 14 maja. Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
4: Polanki Aqua w Kołobrzegu. Twój prywatny azyl wśród wydm i fal. Jedyny taki na wybrzeżu kompleks apartamentów na sprzedaż. Polanki Aqua w Kołobrzegu. Apartamenty w pełni wykończone i wyposażone. Z balkonem lub przestronnym tarasem. Zaledwie 350 metrów do piaszczystej plaży. Komfortowe warunki wynajmu i wypoczynku przez cały rok. Polanki Aqua w Kołobrzegu. Twój apartament blisko morza.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: się dzieje.
1: 800 gumowych kaczek wkrótce przepłynie Dzierżęcinką. Koszalińska pracownia pozarządowa organizuje kolejny pomarańczowy spływ kaczek. To nie tylko świetna zabawa i mnóstwo energii, ale też charytatywny cel imprezy. Zebrane środki pomogą dokończyć remont nowej siedziby pracowni.
2: Łukasz Cieśliński, pracownia pozarządowa.
3: Marzena Tkaczyk, pracownia pozarządowa.
2: Spływ kaczek, jak sama nazwa mówi, jest bardzo prostym w swojej idei wydarzeniem, czyli wypuszczamy kilkaset kaczek do naszej cudownej rzeki i czekamy, która z nich popłynie najszybciej, najszybciej przekroczy linię mety. Są za to nagrody, jest dużo frajdy, jest dużo zabawy i oczywiście dopingu pilnujemy, żeby nikt nie wpadł do rzeki poza kaczkami. Więc generalnie zabawa, integracja dla mieszkańców i mieszkanek naszego miasta.
3: Wzorowaliśmy się tak naprawdę na wydarzenia, które są na świecie, które są w Polsce również, ponieważ spływy kaczek, gumowych kaczek, umówmy się, że nie wrzucamy żywych. Polegają tak naprawdę na działaniach charytatywnych. One naprawdę skupiają bardzo dużą ilość mieszkańców w danym mieście i jak gdyby to jest to, co nas przekonało, że taka atrakcja, bo nie każdy rzeczywiście widział aż tyle kaczek płynących, zwłaszcza po naszej Dzierżęcince, więc tak naprawdę przekonało nas do tego, żeby zrobić to pierwszy raz, a później mieszkańcy przekonali, żeby drugi raz.
4: Ten pomarańczowy spływ kaczek w tamtym roku cieszył się ogromną popularnością. Czy mamy jakiś wynik, ile faktycznie tych kaczek wystartowało?
2: Tak, wystartowało 500 kaczek, ponieważ 500 kaczek nabyliśmy i było w puli. Wszystkie kaczki znalazły swoich nabywców wtedy. Liczymy, że w tym roku będzie podobnie. Jeszcze cały czas część kaczek czeka na swoich szczęśliwych nabywców. Tak, więc jakby bardzo duże zainteresowanie. Pierwszy raz to było w Koszalinie, teraz to powtarzamy oczywiście też po to, żeby zachęcić nowe osoby do tego, żeby dowiedziały się w ogóle przy okazji, co to są ci społecznicy, co to są organizacje pozarządowe, co to jest wolontariat, bo przecież pomarańczowa drużyna poza pomarańczowymi kaczkami mamy dużo osób w pomarańczowej drużynie, którzy nam też pomagają i zaprzyjaźnione organizacje, więc z tego wszystkiego robi się takie wydarzenie społeczne, obywatelskie, wolontariackie, przyjemne, międzyludzkie, no takie właśnie też po to, żeby budować więzi.
4: No to teraz najważniejsze, jak taką kaczkę można zgłosić?
3: Znaczy nabyć przede wszystkim, proszę Państwa, nabyć kaczkę. Jest kilka wariantów. Możecie przyjść i zapraszamy serdecznie na Dworcową 2, pracownia pozarządowa, gdzie w naszym biurze od godziny 8 do godziny 16 możecie nabyć kaczkę płacąc gotówką, blikiem czy kartą. Możecie również, nie wychodząc z domu, wejść tylko i wyłącznie na stronę siepomaga.pl/kaczki26. Mam tendencję do zmieniania tego adresu, proszę Państwa, ale jak wrzucicie kaczki26, na pewno to wyjdzie na siepomaga.
4: Czyli właśnie w ten sposób możemy się zgłosić i rozumiem, że też ta kwota, którą wpłacimy, żeby wziąć udział, wszystko właśnie trafia do Was i będziecie mogli później wyremontować nową siedzibę pracowni pozarządowej.
3: Właściwie dokończyć remont. Tak naprawdę w tej chwili przekroczyliśmy już w weekend 10 tysięcy złotych. Mamy ponad 200 kaczek już ponumerowanych. Kolejne czekają. Wiemy, że część mieszkańców czeka tak naprawdę na dzień spływu, bo tam również będzie punkt sprzedaży kaczek od samego rana. Do godziny 10.30 będzie można kaczkę nabyć. Zapraszamy bardzo serdecznie. Już od godziny 10.00 będziemy na placu przy fontannie koło Filharmonii i tam już będzie naprawdę nasze małe miasteczko, pomarańczowe miasteczko, gdzie będziemy mieli sklepy, gdzie będą fantastyczne, że tak powiem, przedmioty, które będzie można nabyć, oczywiście tendencji kaczkowej. Również zapraszamy na kawę, herbatę, przecudną pomarańczową watę. Będzie można również właśnie nabyć w punkcie kaczki, które będą po prostu cierpliwie czekały na swoich nabywców.
4: I też przewidujecie nagrody dla najszybszych kaczek, ale też dla najładniejszych.
2: Tak, każdy może, kiedy już nabędzie kaczkę, wziąć na te kilka dni albo godzin do siebie i ją ustroić według własnej wyobraźni. I oczywiście potem ta kaczka musi wrócić na miejsce startu najpóźniej w niedzielę o godzinie 10. Więc nagrody oczywiście dla tych najszybszych kaczek, nagrody dla ostatniej kaczki, nagrody dla najpiękniejszej kaczki, specjalna nagroda dla koszalińskich szkół i przedszkoli, które mogą, tak jak w ubiegłym roku to się wydarzyło, wygrać, otrzymać od nas kilkugodzinną zabawę, obsługa pomarańczowej drużyny, darmowa wata cukrowa, wszystko na festynie jakimś takim szkolnym czy przedszkolnym. To będzie też dodatkowa atrakcja, mamy nadzieję, dla szkół i przedszkoli.
4: To tak na koniec jeszcze powiedzmy, dlaczego warto wziąć udział w tym wydarzeniu, nawet jeżeli nasza kaczka nie wystartuje, dlaczego warto tam być?
3: Jeżeli Państwo nie byliście w tamtym roku, to w tym roku musicie zobaczyć 800 kaczek, które wrzucimy do dzierżęcinki. To jest całe mnóstwo pomarańczowych kaczek w wodzie.
4: Pomarańczowej energii.
3: Oczywiście tak, zapraszam serdecznie.
1: Pomarańczowy spływ kaczek w niedzielę. Aby wziąć udział, wystarczy zakupić kaczkę w siedzibie przy ulicy Dworcowej 2. Online na stronie siepomaga.pl/kaczki26 lub na miejscu przed rozpoczęciem spływu. Tematem zajęła się Oliwia Kisielewska.
0: Tu się dzieje. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: się dzieje.
1: Tu się dzieje, wracamy jeszcze do wydarzeń zaplanowanych na obchody 760-lecia Koszalina. Dziś trochę o wydarzeniach tanecznych i sportowych. W programie jest m.in. leśna piątka na dychę, czyli bieg i marsz Nordic Walking na dystansie 10 km, bieg Wenedów, rajd pieszy PTTK szlakiem kamieni granicznych, maraton pływacki, wyścig rowerowy, rajd samochodowy, Puchar Polski Pasja Cup, a także Puchar Polski Strongman Koszalin.
2: Robert Romiński, założyciel Studia Tańca Pasja. Pasja również obchodzi 20-lecie w tym roku, więc z tego tytułu organizujemy olbrzymi turniej tańca towarzyskiego. Jest to 23 maja na hali sportowo-widowiskowej. Odbędzie się Puchar Polski Dorosłych, czyli najwyższej kategorii tanecznej w Polsce. Będą to najlepsze pary polskie i tak jak corocznie od 20 praktycznie lat przyjeżdżają pary do nas z całej Polski, w tym roku nie zabraknie emocji. Mamy również Puchar Polski w kategorii Under 21, czyli do 21 roku życia, czyli to są dwie najbardziej rozpoznawalne, jakby najbardziej znane kategorie. To są najlepsi tancerze Polski. Wielokrotni mistrzowie Polski również potwierdzili już obecność, że wystąpią na naszym turnieju. Jest to dla nas też wielki zaszczyt. Gala wieczorna zaczyna się od godziny 17, nieco wcześniej w tym roku, ze względu na to, że tyle rzeczy się będzie działo w tego dnia w Koszalinie, ale my dalej chcemy roztańczyć cały Koszalin i jak corocznie robimy jakieś imprezy, które mają możliwość, żeby każdy z Koszalina uczył się z nami tańczyć. Ja jako zwycięzca Tańca z Gwiazdami poprowadzę taką lekcję tańca, bo zbliża się również Dzień Matki. Wymyśliliśmy taki koncept, że każde dziecko będzie mogło zaprosić swoją mamę i nauczyć się na hali sportowo-widowiskowej. O godzinie 13 za darmo będzie wejście i będziemy uczyć takie właśnie mamy, które zaproszą własne dzieci.
3: Violetta Wojciechowicz, Studio Tańca Pasja. Jak najbardziej serdecznie zapraszamy na nasze największe wydarzenie w przeciągu tych 20 lat. Rozpoczynamy o godzinie 9 turniej tańca towarzyskiego. Natomiast to nas bardzo mocno wyróżnia, to, że zawsze co roku staramy się organizować też taką strefę bezpłatnego wejścia na takie wydarzenie i też będzie to miało miejsce również w tym roku. Tak jak w ubiegłych latach biliśmy rekord Polski, w tym roku po prostu darmowe wejścia dla mam z dziećmi na naukę tańca. Oprócz tego będzie przygotowana darmowa strefa zabaw, dmuchańców, animacji, konkursów dla dzieci. Będzie można też skorzystać z bezpłatnej nauki tańca, bezpłatnej nauki akrobatyki, gimnastyki. Będą konkursy z nagrodami, także serdecznie zapraszam, godzina 13. Będzie również festiwal nowoczesnych form tanecznych, więc będzie to naprawdę taki dzień pełen tańca.
2: Już corocznie rzeczywiście odwiedza nas jakaś gwiazda. W zeszłym roku prowadziła Agnieszka Kaczorowska, Ilona Krawczyńska, Rafał Maserak, Kuczaj, czy Mateusz Chładki, czy Edyta Herbuś. W tym roku również będziemy mieli taką gwiazdę, więc proszę śledzić nas na naszych social media.
4: Karol Kołaszewski, jestem organizatorem Pucharu Polski Strongman wraz z panem prezydentem, z Urzędem Miasta oraz Centrum Kultury 105. Już dzisiaj was zapraszam na dzień 23 maja o godzinie 13. Koszalin Arena, tak to się nazywa, plac podorzynkowy. Odbędzie się Puchar Polski Strongman, gdzie w Koszalinie zjawi się sześciu jednych z najsilniejszych ludzi w Polsce, aktualnie zajmujących ranking w Polsce. Jeżeli mogę coś powiedzieć o zawodach, odbędzie się 6 konkurencji w tym roku, a też mogę się również pochwalić, będzie jedną konkurencją, tak jakby niespodzianką, coś innego. Będą dwie konkurencje związane z tirem. Jedną konkurencję trzeba będzie pchać tira, kolejną konkurencję trzeba będzie go przepchnąć całego. Także tego jeszcze w Polsce nie było. Zawodnicy jeszcze tego nie wiedzą, co ich czeka. Także myślę, że będzie dla nich to wielka niespodzianka. Oprócz tego waga około 16-17 ton z wydłużaną wyczepą, naczepą. Naczepa około 17 metrów, jakoś tak, no ciężko mi teraz powiedzieć. To będzie przepchanie tira. Kolejną konkurencją będzie spacer Bushmana, zwany dawniej. Ciężar będzie 370 kg. Będzie waga płaczu, też będziemy trzymali około 30 kg w jednym ręku na wysokości nad głową, dasz na czas. Będzie wyciskanie dużej belki, belka około 140 kg na czas, na ilość powtórzeń. Sędziami tego wydarzenia będą Sławek Toczek, legenda Strongman, Krzysztof Radzikowski, też również legenda Strongman oraz aktualnie gwiazda telewizji programu Gogglebox. Prowadzącym całą imprezę, całe zawody będzie Jarosław Dymek, również kolejna legenda Strongman. Także gościem specjalnym będzie nasz koszaliński ciężarowiec, tak, pan Wojciech Natusiewicz. Cóż można powiedzieć jeszcze o zawodach? Podczas całej imprezy będą 3 konkurencje dla publiczności, także panie, mężczyźni, kobiety będą mogli się spróbować. Będzie też konkurencja dla najmłodszych, czyli dla dzieci, też będą mogli sobie spróbować fajnie. Będą też pokazy walki, będą pokazy też taneczne, także serdecznie zapraszam. 23 maja, godzina 13, Koszalin Arena, tereny porządkowe.
1: Szczegółowy program wydarzeń z okazji 760-lecia Koszalina dostępny jest na stronie CK105.
0: Tu się dzieje. Reklama.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: 3, 17, 40.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: się dzieje.
1: Międzynarodowy Festiwal Latawców, ogólnopolskie regaty w klasie Omega, wieczór kabaretowy, święto ryby, nadmorski bieg uzdrowiskowy i sporo imprez dodatkowo. Znamy kalendarz na nadchodzące miesiące w gminie wiejskiej Darłowo. Jak zwykle organizatorzy położyli nacisk na aktywne spędzanie czasu nad Bałtykiem.
2: Radosław Gorzewski, wójt gminy Darłowo. Wiosna, która jest późną wiosną i bardzo szybko zbliżamy się do lata. Mieliśmy teraz piękny weekend majowy i widzimy, jak wiele jeszcze przed nami do zrobienia, ale tak naprawdę dało nam początek, że w tym roku myślę, że będzie dobry sezon. Wiele osób przebywało w domkach i to był taki dobry znak, że ten sezon będzie też udany. Zaczniemy od tego, że szykujemy się na to, co na wiosnę będzie najważniejsze, na długi weekend czerwcowy, czyli Międzynarodowy Festiwal Latawczy w Dąbkach. Wielkie show, wielka zabawa, wielki spektakl na niebie. Będzie uczestniczyło aż 20 drużyn ponad 5 krajów, bo będą i zawodnicy z Niemiec, Włoch, Francji, Belgii, Ukrainy. Zaplanowane są dwie imprezy na plaży dyskotekowe, ale połączone także z pokazami nocnymi latawców, czyli wielkie show, które będzie na niebie dla dzieci, dla rodziców, dla turystów, dla starszych, dla wszystkich, którzy będą mogli w tym brać udział. Polecam. Oczywiście tu pozyskaliśmy też pieniążki na warsztaty dla dzieci z programu Społecznik, także i najmłodsi będą mieli zajęcia. Ale to nie tylko to, bo w czerwcu, 26 czerwca, Dni Gminy Darłowo w Starym Jarosławiu, tu gwiazdy Demono i After Party, impreza wieloletnia, co roku organizowana w Starym Jarosławiu. Bardzo dużo turystów, mieszkańców przede wszystkim, sąsiadów z gmin, także będzie impreza. Tu dbamy także, żeby w naszych miejscowościach nadmorskich dużo się działo, czyli święto ryby połączone z koncertami szantowymi, już taką tradycją, gotowaniem zupy rybnej z Tomaszem Strzelczykiem. Bardzo udana impreza.
3: No właśnie, ona też co roku przyciąga sporo turystów, sporo mieszkańców z okolic. Macie swoich zaprzyjaźnionych restauratorów, kucharzy, którzy prezentują przeróżne rzeczywiście dania z ryb, począwszy od śledzia, poprzez te ryby morskie, kończywszy na pstrągach, na łososiach i tak dalej.
2: Oczywiście tu nasi przedsiębiorcy, nasi hotelarze wystawiają się także ze swoimi potrawami z ryb, ale także mamy konkurs kulinarny na najlepszą rybę, najlepszego śledzia. Każdy znajdzie coś dla siebie w miłej atmosferze szant nad jeziorem.
3: A kiedy ta impreza?
2: 19 lipca. Kolejna impreza to jak zwykle też już nasza tradycyjna impreza. 25-26 lipca, nadmorski bieg uzdrowiskowy połączony z wieczorem kabaretowym. Dużo śmiechu przy sporcie, bo przede wszystkim uzdrowisko Dąbki to sport. Dla przypomnienia podam, że mamy zajęcia cykliczne dla naszych turystów sportowe, jak biegi śniadaniowe, fitness na plaży, joga nad morzem. Zawsze możemy aktywnie spędzić w nim czas poprzez różne właśnie wydarzenia cykliczne i sportowe, które są dla wszystkich, czy to są mieszkańcy, czy turyści, za darmo.
3: Jeszcze się na chwilę zatrzymam przy tym wieczorze kabaretowym, bo no wiadomo, że ulegnie przebudowie ta scena nad jeziorem i w ogóle ten cały teren. Czy jeszcze tam nad jeziorem ten kabareton w nowej scenerii, czy jeszcze w starej?
2: Nie, jeszcze ostatni raz będzie w starej scenerii. Oczywiście nad jeziorem, przy Centrum Sportów Wodnych, przebudowę naszej sceny wraz z infrastrukturą rekreacyjną rozpocznie się w sezonach jesiennych. Niecierpliwością czekamy na efekt, który będzie już na przyszłe lato.
3: Jeśli Dąbki, jeśli sport i jezioro Bukowo, to oczywiście pewnie w kalendarzu imprez nie zabraknie jakichś mistrzostw dla żeglarzy.
2: No, jak najbardziej. Także żeglarze znajdą swoją ulubioną imprezę, a będą to regaty żeglarskie w klasie Omega. To już 30 i 31 maja. Także tutaj wiosną takie regaty się odbędą.
3: Czyli można powiedzieć, że takie oficjalne otwarcie sezonu żeglarskiego na jeziorze Bukowo.
2: Tak, otwieramy także na sportowo, bo właśnie w tym czasie oprócz żeglarskich zmagań w klasie Omega będą także wyścigi kolarskie, Mistrzostwa Polski Krajowego Zrzeszenia LZS dla kobiet, które będą w Dąbkach i w Jarosławcu.
3: Pewnie organizatorem jest Klub Kolarski Ziemia Darłowska, który słynie z wychowywania przyszłych mistrzyń, no ale też mistrzów, bo panowie też tam przecież trenują.
2: Tak, no nie ukrywam, że gmina Darłowo współpracuje z klubami, współfinansujemy w konkursach. Widzimy, jak trzeba pracować, by nasza młodzież oderwała się od telefonów. Jest to pozytywne przede wszystkim dla dzieci.
3: Panie wójcie, a co jeśli chodzi o drugą stronę gminy Darłowo? Pytam o chociażby miejscowość Kopań, czy tam też planujecie jakieś aktywności w wakacje?
2: Miejscowość Kopań jest bardzo malutką miejscowością, ale tutaj miejscowość Wicie wyróżnia się na mapie bardzo spokojną, rodzinną atmosferą. Dlatego tam troszeczkę inaczej wyglądają w sezonie letnim imprezy. Głównie są organizowane przez Radę Sołecką. Jest to szereg pikników. Także odbędzie się w Wiciu koncert operetkowy 21 sierpnia. Będzie troszeczkę też doznań takich czysto artystycznych.
3: I ostatnie pytanie, panie wójcie. Rozmawiał pan z przedsiębiorcami, tymi, którzy oferują miejsca hotelowe, z restauratorami. Jakiego sezonu się spodziewają w tym roku? No, jak powiedział pan na samym początku, majówka była udana, to dobrze prognozuje na cały sezon wakacyjny?
2: Dobrze prognozuje. No nie ukrywamy, no częściowo ten ruch międzynarodowy jest przekierowany, myślę, że zostaną turyści z ostrożności w kraju. Moim zdaniem dużo zależy w naszej turystyce od pogody. Trzymam kciuki, żeby ta pogoda była. To jak majówka. Pogoda była udana, więc i turyści byli. Mam nadzieję, że tak będziemy mieli piękne lato słoneczne, które pozwoli nam tutaj zaspokoić turystów. Jednocześnie nasi przedsiębiorcy też będą zadowoleni z sezonu letniego. Trzymam kciuki za to.
1: Dokładny harmonogram letnich wydarzeń w gminie wiejskiej Darłowo na stronie internetowej Urzędu Gminy w zakładce Kalendarz Wydarzeń, a z wójtem Radosławem Głażewskim rozmawiał Marcin Kieca. I dziś to wszystko. Za chwilę wiadomości z kraju i ze świata, a my ponownie słyszymy się jutro po 16:00. Agnieszka Górska.
0: Tu się dzieje.

0: Reklama.
1: Rozciągamy! Do 9. Największy w Polsce 9-dniowy Dzień Dziecka na Koszalińskiej Giełdzie. Rekordowy maraton zabawy. Od 30 maja do 7 czerwca, od 10 do 20. Wśród atrakcji nowość dla fanów technologii i szybkich maszyn. Zlot pojazdów zdalnie sterowanych. Festiwal dmuchańców i dużych maskotek. Strefa koparek. Codziennie piana party. Festiwal kolorów, nagrody i konkursy. Bilety i karnety na kupbilecik.pl. W przedsprzedaży dużo taniej. Zaprasza ibizawynajem.pl.
2: Wiosną pozwól swoim pomysłom rozkwitnąć. Stop Fence. Szeroka oferta ogrodzeń posesyjnych, zadaszenia tarasowe, carporty, zabudowy śmietnikowe. Z nami Twój dom i jego otoczenie zyskają blask, elegancję i komfortową funkcjonalność. Odwiedź Top Fence w nowym salonie sprzedaży. Poznaj szeroką ofertę, skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Top Fence. Nowy salon sprzedaży. Piła, ulica Magazynowa 6. www.hurtowniaogrodzeniowa.pl.
0: Reklama.
3: Ogromny pożar pod Biłgorajem w akcji 200 strażaków. Kolejny wyciek zdjęć arkuszy maturalnych jest komentarz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Wygląda tak jak w XIX wieku. Zakończył się remont ratusza w Nowym Sączu. Jest 19. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ogromny pożar lasów w województwie lubelskim. Około 200 strażaków walczy z ogniem między Józefowem i Łukową w powiecie biłgorajskim. Akcja gaśnicza jest prowadzona z ziemi i powietrza i jak słyszymy jest bardzo trudna.
4: Mamy dwa śmigłowce w akcji. Nie mamy informacji na temat powierzchni pożaru. Zdecydowanym utrudnieniem jest wiatr.
3: Mówi Mateusz Małyszek ze Straży Pożarnej w Biłgoraju. Akcja gaśnicza może potrwać wiele godzin. Zamknięte są drogi wojewódzkie numer 835 i 849. Do sprawy będziemy wracać w kolejnych wiadomościach Radia Plus. Centralna Komisja Egzaminacyjna sprawdza skalę nieuczciwości związanych z maturą z polskiego i matematyki. Jej szef nie wyklucza zawiadomienia organów ścigania. Do tej pory maturę unieważniono już kilkunastu osobom w kraju, które wniosły na salę telefony lub smartwatche. O szczegóły dopytywał nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, o jakie dokładnie nieprawidłowości chodzi?
5: O zdjęcia arkuszy maturalnych, które pojawiły się w sieci w trakcie egzaminów z polskiego i matematyki. CKE próbuje namierzyć ich autorów. Nie mówi jednak o wycieku, ale o nieuczciwym zachowaniu, bo do momentu rozpoczęcia pisania arkusze pozostawały tajne.
6: Jest to efekt.

0: efekt tego, że ktoś wniósł na salę egzaminacyjną niedozwolone urządzenie, które łączy się z internetem.
1: A to już podstawa do unieważnienia egzaminu danej osobie, tłumaczy dyrektor CKE Robert Zakrzewski i deklaruje.
0: Mamy ponad 5000 szkół, w którym odbywał się egzamin. Oddam sprawę specjalistom policji, prokuraturze.
1: Powiedział mi dyrektor CKE, ci, których matura została unieważniona, będą mogli do niej podejść za rok.
2: O czym informował Mateusz Chłystun. Policja dementuje pojawiające się w internecie informacje. Nie było kolejnego ataku niedźwiedzia na Podkarpaciu. Drapieżnik był widziany, ale nie zaatakował człowieka. Niedźwiedzia zauważyli pracownicy na pastwisku w miejscowości Morochów. Ta oddalona jest zaledwie kilka kilometrów od Płonnej i miejsca śmiertelnego ataku niedźwiedzia na 58-latkę.
3: Zgłoszenie odebraliśmy dzisiaj przed godziną 13. Z informacji zgłaszającego wynikało, że w pobliżu pastwiska w Morochowie był widziany niedźwiedź. Nie doszło na szczęście do kontaktu człowieka ze zwierzęciem. Zgłaszający wycofał się i oddalił. Nikomu nic się nie stało.
2: Mówi Anna Oleniacz z policji w Sanoku. Niedźwiedzie coraz częściej widziane są na południu Podkarpacia. Apel o ostrożność przed zwierzętami wydała m.in. Tyrawa Wołoska, Sanok i Zagórze.
4: Wiadomości Radia Plus.
2: Zakończył się remont ratusza w Nowym Sączu. Prace trwały 2 lata. Wyremontowano nie tylko wnętrze budynku, odnowiono elewację i miedziany dach. Kolor ścian przypomina ten, który był na budynku w XIX wieku.
5: Piękny jest, wspaniale. Śliczny, zawsze był piękny. A teraz jak odnowiony, no to wiadomo.
6: Bardzo piękny. Między pomarańczym a miodowym.
7: A tak widać gołym okiem, że zupełnie inaczej niż tak. Przedtem.
6: Tak.
8: Bardzo ładny. Troszkę zażółty taki.
6: No ładny, ładny, odnowiony, ładny. No, miedź i plus jasny, ciemny.
2: Mówili mieszkańcy Nowego Sącza, z którymi rozmawiał Michał Rejduch. Otwarcie po remoncie i zwiedzanie zaplanowano na sobotę.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu

0: reklama. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
2: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, co wtedy?
1: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Kochanie, a wjazd i podjazd uwzględniłaś?
4: Oczywiście.
3: A przydomowy parking?
4: Naturalnie.
3: A taras?
4: Bezwzględnie.
3: I to wszystko sama zaprojektowałaś?
4: Poniekąd. Pomógł mi Wesołek.
3: Wiedziałem, bo u Wesołka darmowy projekt kostki brukowej firmy Drogbruk.
4: I gwarancja super ceny.
3: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. Piła Motylewo. mbwesołek.pl
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Radio Plus Koszalin.
1: W akcji bierze udział 300 strażaków. Ogromny pożar lasu pod Biłgorajem. Nawet 100 tysięcy złotych bez podatku. Rząd przyjął projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych. Uwaga turyści, w Tatrach obudziły się żmije. Jest 20. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Akcja może potrwać nawet do rana. Strażacy walczą z pożarem lasu w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Pali się kilkadziesiąt hektarów lasu w okolicach miejscowości Kozaki. Gasi go około 300 strażaków. W akcji też dwa śmigłowce gaśnicze. Ogień nie jest jeszcze opanowany.
2: Akcja gaśnicza prawdopodobnie potrwa do późnych godzin wieczornych, a być może nawet do rana. Pożar nadal nie został opanowany. Częściowo jeszcze się rozprzestrzenia.
1: Mówi Mateusz Małyszek z Biłgorajskiej Straży Pożarnej. Zamknięta jest droga między Józefowem a Osuchami.
2: Należy omijać ten teren, bo droga raz, że jest nieprzejezdna, dwa, że pożar utrudnia wiatr i niesie to chmurę dymu w dalszym kierunku.
1: Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana. Nawet do 100 tysięcy złotych bez tak zwanego podatku Belki. Rząd przyjął projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych. Teraz przepisy trafią do Sejmu. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Jak ma wyglądać ten mechanizm?
3: Zgodnie z projektem każdy pełnoletni Polak będzie mógł zawrzeć co najmniej jedną umowę o prowadzenie osobistego konta inwestycyjnego, na przykład z bankiem czy domem maklerskim. Inwestycje w obligacje oszczędnościowe i lokaty będą zwolnione z podatku do kwoty 25 tysięcy złotych. A jeśli ktoś zacznie do tego kupować akcje lub fundusze, to limit przesuwa się do łącznej kwoty 100 tysięcy złotych.
4: Chodzi o to, żeby zwolnić te oszczędności z podatku od zysków kapitałowych do kwoty 100 tysięcy.
3: Mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Nadwyżka będzie obłożona niższym ryczałtowym podatkiem. Jego stawka będzie wynosić 19% wartości stopy referencyjnej NBP w 2027 roku. Kiedy przepisy miałyby wejść w życie, byłoby to niespełna 0,9%.
1: O czym informował Michał Skolimowski. Zginęło co najmniej 12 osób. W wiadomości

0: W wiadomościach rosyjski atak na Zaporoże na południu Ukrainy. Celem były przedsiębiorstwa i budynki mieszkalne. Wcześniej Moskwa ostrzelała też Kramatorsk w Donbasie. Tam zginęło 5 osób. Co najmniej przez rok częściowo zamknięte będzie molo w Gdyni-Orłowie. Jak się okazało, końcowa część bariery może stanowić zagrożenie dla spacerujących.
1: Zamknęliśmy tą końcówkę. To jest najbardziej bariera osłonięta w stronę morza. Największe falowanie. W tym roku też trzeba podkreślić, że zima naprawdę była sroga, co dodatkowo spotęgowało tą destrukcję tego obiektu.
0: Mówi Michał Felon, dyrektor zarządu dróg miejskich w Gdyni. Przez co najmniej rok zamknięte będzie ostatnie 20 metrów pomostu.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Uwaga turyści, w Tatrach obudziły się żmije zygzakowate. To jedyny jadowity wąż występujący w Polsce. Gdy poczuje się zagrożony, może ukąsić, mówi Marcin Strączek-Helios z TPN-u.
3: Okres godowy, więc i te samce gdzieś tam wędrują w kierunku godowisk, szukając samic. Uwielbiają gdzieś tam tereny leśne, lasy iglaste, ale też polany, obrzeża lasów.
4: To nie jest zwierzę, które poluje na człowieka, tylko ona się broni, więc jeżeli będziemy wchodzić na przykład w jakieś nasłonecznione kamienie poza szlakiem, to możemy sobie zdawać z tego sprawę, że tam się wygrzewają żmije.
5: Koszona kończyna powinna być ułożona troszeczkę niżej niż reszta ciała.
0: Dodawali przewodnik tatrzański Paweł Skawiński oraz Sylweriusz Kosiński, były lekarz TOPR, i apelują, by nie schodzić z wyznaczonych szlaków.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie Państwa. Dzisiaj ze mną wyjątkowi goście, Helena Pys, polska misjonarka, lekarka, która od 37 lat pracuje w ośrodku rehabilitacji osób trędowatych w Jivodaya w Indiach, i Abhishek Bastia, wychowanek ośrodka z Jivodaya, który od 5 lat mieszka w Polsce. Witam Was bardzo serdecznie.
2: Dobry wieczór. Serdecznie witam wszystkich.
1: Cieszę się, że przybyliście. 3 maja prezydent Karol Nawrocki odznaczył Helenę Pys krzyżem komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za szereg zasług w dziedzinie pomocy humanitarnej właśnie na rzecz osób w Indiach. Ja tym bardziej cieszę się, że mamy dzisiaj taki zaszczyt, aby gościć Helenę, która nie jest pierwszy raz na antenie naszego radia, co tym bardziej nas cieszy. Heleno, niejednokrotnie o tym mówiłaś, ale jeszcze raz zapytam, skąd w ogóle w twojej głowie zrodził się pomysł, no to już będzie tak 37 lat temu, to ty do Indii przybyłaś, ale ten pomysł myślę, że już chyba z około 40 lat temu się zrodził, żeby w ogóle polecieć do Indii.
2: Tak, około 40 lat temu usłyszałam, że założyciel ośrodka właśnie dla osób dotkniętych trądem jest ciężko chory. A to był właśnie kapłan i lekarz jednocześnie, ksiądz Adam Wiśniewski. Jak usłyszałam, że jest chory, to sobie pomyślałam, no, trzeba by koledze pomóc, a przy okazji mogłabym się czegoś nauczyć, bo przecież o chorobach tropikalnych nic nie wiedziałam, a tym bardziej o trądzie. No, ale to nie, jeszcze nie wiedziałam, czy tam się przydam tak naprawdę. Pomyślałam, że jeżeli nie ma nikogo lepszego, no to mogę jechać. Usłyszałam też przy okazji, że Indusi, lekarz indyjski nie dotknie chorego na trąd. Nie chcą leczyć nie dlatego, że sami się boją, bo przecież są wykształceni i wiedzą, że to nie jest aż tak groźna choroba. Natomiast no, inni pacjenci by ich opuścili. I to jest takie rzeczywiście zagrożenie. Straciłby po prostu możliwość zarobkowania. Także dla mnie to żaden problem, ponieważ nie mam własnej rodziny. No, oczywiście musiałam opuścić rodzeństwo i wszystkich przyjaciół, ale to uważałam, że to jest niewiele w porównaniu z tym, jak bardzo mogę tam się przydać. No skoro nie ma nikogo lepszego, to jadę.
1: No dobrze, ale czy w twojej głowie nie rodziło się jakieś przerażenie, zwątpienie? Mówisz to teraz tak bardzo lekko, że to żaden problem, ale ani nie znałaś języka, nie miałaś też, jak sama mówisz, wiedzy na temat leczenia chorób tropikalnych. Kraj oddalony nie wiadomo ile od Polski, a ty po prostu lecisz no, w sumie w nieznane.
2: Dobrze, no ale no właśnie ja myślę, że czasem tak jest, że im się mniej wie, tym się człowiek mniej boi. Jak już ma jakąś wiedzę, a bardzo często nie jest to wiedza taka rzetelna, to zaczyna się bać, bo można się przestraszyć właśnie jak się słyszy o wszystkich innościach. Nie. Myślałam naprawdę tylko o tym, że kapłan chory, lekarz i ja, która tutaj mam 3000 mieszkańców w moim rejonie, tych chorych 15-20 dziennie przyjmuję, a tam po prostu jest ogromna potrzeba. To po prostu była czysta kalkulacja. Jadę i już.
1: Mami z Jivodaya, mami, bo tak do ciebie zwracają się wychowankowie, dzieci z ośrodka, kilkaset dzieci dziennie przez tyle lat już, tyle dziesiąt lat tych dzieci przewinęło się bardzo dużo i jeszcze do tego wrócimy. Dzisiaj z nami jest Abhishek Bastia. Ja miałam przyjemność poznać Manoja. Kiedyś też byłam w Indiach, tam w ogóle poznałam Helenę, ale Manoj był tutaj, brat Abhisheka, kilka lat temu w Polsce. Ty, Abhi, zdecydowałeś się przybyć do Polski. Dlaczego w ogóle chciałeś tutaj przyjechać do naszego kraju?
3: No od początku, jak urodziłem, no to miałem taki przyjemność z Polski. Cały czas byłem obok z mami, czyli pani doktor Helenę. No i jak mój najstarszy brat Manoj był w Polsce, studiował kilka lat, no to jak on wrócił na wakacje w Indie, no to wtedy cały czas ja byłem z nimi i dużo pytań miałem takie, jak to powiedzieć, jabłko po polsku na przykład, no to taki był początek. No to jak skończyłem licencjum w Indiach, no to wtedy już decydowałem, że chciałbym lecieć do Polski, żeby dalej studiować i zrobić magister. No już jestem.
1: No już jesteś magistrem, ale już nawet dalej już pracujesz, już tutaj się mocno zakorzeniłeś. Czy łatwo było ci się nauczyć języka polskiego, bo ty bardzo dobrze mówisz po polsku?
3: Myślę, że jeszcze nie, ale cały czas uczę się, naprawdę. Ale nie, to jak ja decydowałem, że jak chciałbym lecieć do Polski, no to wtedy, no jak miałem na głowę, no to cały czas i codziennie na po godzinę do godziny zawsze byłem u mami, czyli u pani doktor Helena i no i ona była jaka nauczycielka.
1: Tak, ostra nauczycielka tak, jest.
3: No to był taki początek.
2: Podstawowe rzeczy to złapał bardzo szybko, ma bardzo dobry słuch. To też dawało mi satysfakcję, że chcę się uczyć. Nasz język jest trudny, ja wiedziałam, że on jest trudny, ale Abi sobie z tym świetnie radzi.
1: No to, że ma świetny słuch, to ja jestem pewna, bo państwo tego nie widzą, ale mam nadzieję, że zaraz usłyszą. Abiszek przybył do studia z gitarą. Jak tutaj Helena przed wejściem powiedziała, chłopak z gitarą byłby dla mnie parą. Czy chciałbyś może coś nam zaśpiewać?
3: Tak. Tak.
1: Czy to będzie po hindi?
3: Po hindi, będzie Bollywood.
1: To bardzo proszę, Bollywood.

0: Pięknie, no pięknie, no bo tutaj po prostu brawa. Jak ktoś z naszych słuchaczy lubi muzykę Bollywood i w ogóle całą bollywoodzką produkcję, to tutaj na żywo mieliśmy mini koncert. Słychać było, że to wcale nie jest prosty język. Możesz nam chociaż w skrócie powiedzieć, o czym śpiewałeś? O czym to było? Ta piosenka?
1: A to było taki... taki pierwszy raz, to była taka romantyczna piosenka, naprawdę, bo ja lubię śpiewać romantyczne. To był taki pierwszy raz, poznałem z dziewczyną i już zakochałem.
0: Zakochałem się od pierwszego wejrzenia, miłość od pierwszego wejrzenia. No to taka czysto bollywoodzka fabuła. Helena, ty to tutaj ewidentnie widzimy Abiszeka, który przybył do Polski, ale tak naprawdę, nie wiem, gdyby tak zliczyć, ile już dzieci, wychowanków przewinęło się przez ośrodek w Givodaya? Czy ty kiedyś podliczyłaś, ile dzieci po prostu przeszło przez te 37 lat?
2: Nie, nigdy nie policzyłam. Naprawdę to już są tysiące. Bo rocznie przyjmowałam kilkadziesiąt dzieci nowych. Uczą się od 0 do 12 klasy, a jak zaczynałam, już było ich 150. Przed pandemią było prawie 400 mieszkających, bo jeszcze oprócz tego są uczniowie w szkole, którzy dojeżdżają do naszej szkoły. Ci też uważają się. Bardzo często nawet na ulicy spotykam, na lotnisku gdzieś w mieście i też do mnie mówią mami, no bo mnie tak znają po prostu wszyscy. Ja już naprawdę nie jestem w stanie tego policzyć dokładnie, a tak szacunkowo to na pewno jest to kilka tysięcy dzieci.
0: Kilka tysięcy dzieci, ich dzień rozpoczyna się od modlitwy.
2: Tak
0: podejrzewam. Potem jest pewnie posiłek, nauka, bo to w zasadzie jest taki moment, że dzieci, wychowankowie, bo to też i młodzież, mieszkają tam na co dzień, tak? Raczej w większości w ośrodku.
2: To znaczy my mamy w ośrodku dzieci, które pochodzą właśnie z rodzin dotkniętych trądem. Te rodziny nie mogą mieszkać w takim w środowisku, gdzie dotychczas mieszkali. Są, no nie chcę powiedzieć wypędzani, ale jednak muszą opuszczać swoje wcześniejsze miejsca zamieszkania. Gromadzą się, my to nazywamy kolonie. W takich koloniach dla osób dotkniętych trądem. Stamtąd dzieci nie mogą iść do szkół publicznych. Dzisiaj też. Ciągle to z tym walczymy, staramy się, żeby jednak przezwyciężać te mity. One naprawdę nikomu nie zagrażają, ale ludzie po prostu nie chcą, żeby ich dzieci siedziały razem z moimi dziećmi w klasie. Nasza szkoła już jest na innych warunkach, bo to jest nasza szkoła. Więc do nas przychodzą ci, którzy chcą. I mamy już, bo mogę powiedzieć, pochwalić się po wielu latach, że jest to szkoła integracyjna. Natomiast no, one nie mogły gdzieś tam w innym mieście pójść do szkoły publicznej, dlatego mieszkają u nas.
0: Za chwilę będziemy kontynuować naszą rozmowę i wracamy już po przerwie.
3: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker. Reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Reklama.

0: Radio Plus Koszalin. Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Ze mną w studio niezmiennie Helena Pys i Abiszek Bastia. Rozmawiamy o Jivodaya, o ośrodku pomocy osobom chorym na trądy w Jivodaya w Indiach. Heleno, wspomniałaś o szkole, która funkcjonuje na terenie ośrodka, szkoła integracyjna, która daje szansę i możliwość dzieciom, młodzieży z rodzin dotkniętym trądem na edukację i tak naprawdę na przyszłość, na rozwój w społeczeństwie indyjskim. Co jest największym problemem, jeśli chodzi o społeczeństwo w Indiach, jeśli ktoś w rodzinie ma osobę chorą na trąd?
2: No przede wszystkim to zależy od fazy, bo żeby rozpoznać trąd dla lekarza to nie jest problem, ale pacjent zgłasza się bardzo często zbyt późno, dlatego że dopiero tak zwane stygmaty, znamiona trądu, czyli jakieś już powikłania tej choroby wykluczają ze społeczności. Ludzie nie chcą z ludźmi naznaczonymi trądem mieszkać razem, nie chcą się z nimi stykać, nie wolno im przychodzić do wspólnej miejsca kąpieli, nie korzystają z tych samych studni. No i dzieci nie mogą chodzić do publicznej szkoły, nawet
1: jeśli
2: pobliskiej.
1: Nie są one chore. Nawet jak nie są nosicielami choroby.
2: Pochodzą z tej kolonii i one są naznaczone w ten sposób. To jest naprawdę przekleństwo, bo to jest mit. Ta choroba choroba jest zakaźna. Można się zarazić oczywiście, ale to nie jest bakteria zbyt agresywna. No, nie każdy, kto się zetnie z tendowatym, musi chorować. Natomiast tam jest dosyć niska odporność ogólnie całego społeczeństwa. Mamy mało odporne, rodzą mało odporne dzieci, słabe i dlatego ta choroba się tam ciągle jeszcze szerzy. I ja myślę, że największym problemem jest to, żeby pacjent się zgłosił na czas, żeby nie doszło do tych powikłań i tej stygmatyzacji w związku z tym. No i to się zdarza już teraz coraz częściej. O to walczymy przede wszystkim. Ale informacja też może iść tylko jakby no drogami tam, gdzie człowiek może na przykład przeczytać, czy zobaczyć nawet rysunek. Robimy takie plakaty, gdzie pokazujemy, na co zwracać uwagę i z czym się do lekarza zgłaszać. To jest najważniejsze, żeby przyszedł na czas, żeby choroba była zdiagnozowana odpowiednio wcześnie i żeby leczenie było prowadzone prawidłowo i wystarczająco długo. Od 6 miesięcy do roku. I to też wymaga dyscypliny. To wymaga, żeby pacjent się przejął swoją chorobą. Co też nie jest proste w tamtym kraju. Tam jest przecież wiara w to, że skoro taka jest moja karma, jak dotknęła mnie ta choroba, no to znaczy, że tak ma być. No i to jest problem.
1: Tutaj przechodzimy jeszcze generalnie w ogóle do religii, tak, i do tego przeświadczenia, o którym mówisz, tego, że jeżeli no, miałem zachorować, czy miałam zachorować, to generalnie zachoruję, tak?
2: Tak, tak.
1: Czego
2: może nawet jest to kara bogów?
1: Wierzę. My takich nie. Totalnie nie mamy jakby przekonań, tak, czy jakichś w sobie myśli na ten temat, a tam w społeczeństwie jest to tak odbierane.
2: No, hinduizm przecież wyznaje reinkarnację, więc jeżeli ja w tym wcieleniu teraz będę taki dobry, poddam się wszystkiemu, co tu się dzieje, co mnie dotyka, no to być może w następnym wcieleniu będę miał lepiej, zostanę księciem, a nie myszą na przykład. Także to jest związane z wieloma rzeczami, z przesądami, z mitami, które się łączą z chorobą i nie jest łatwo z tym walczyć, naprawdę.
1: Czy na przestrzeni tych 37 lat widzisz, że zmieniło się podejście osób w Indiach właśnie do chorujących na trąd? Jest poprawa w tym względzie?
2: Nie mogę mówić o Indiach. Mogę powiedzieć o bardzo bliskim naszym otoczeniu. Rzeczywiście naokoło nas już jest dużo ludzi, którzy są przekonani, że nic się takiego złego w naszym ośrodku nie dzieje. Chociażby dlatego właśnie, że ja jestem wiele lat i wszyscy inni mamy pracowników.
1: I się nie zaraziłaś.
2: Nie zarażamy się, nie chorujemy. Pracownicy, no ludzie bezrobotni szukają pracy, znajdują u nas i okazuje się, że nic się złego nie dzieje. No to jest znak. To właśnie oni, ci nasi pracownicy prosili o to, żeby powiększyć naszą szkołę, bo wcześniej dzieci uczyły się, tylko uczyły się dzieci osób dotkniętych trądem. Mieliśmy malutką szkołę, no ale jak się okazało, że no, okoliczne wioski też chętnie by skorzystały, no to wybudowaliśmy duży budynek i dzisiaj rzeczywiście mamy już tych wychowanków spoza Dziwodaja, czyli zupełnie zdrowych, niezetkniętych wcześniej z tą chorobą, bardzo dużo. Ja no, spotykam ich wszędzie i oni się bardzo cieszą i opowiadają, a tak, tak, my znamy Dziwodaja, no i to jest bardzo miłe.
1: Wracając jeszcze do tematu samej choroby, bardzo często gdzieś wizualnie nam się trąd kojarzy z jakimiś okaleczeniami na kończynach rąk czy nóg. Tak. I tutaj dopiero wtedy może myślimy, że ktoś jest chory na trąd, ale ta choroba zaczyna się w sumie wcześniej, znacznie wcześniej.
2: Ale oczywiście i na ich skórze, tej ciemnej skórze to bardzo dobrze widać, bo mają takie odbarwione plamy. Oczywiście, że można je pomylić z kilkoma innymi chorobami i do lekarza należy zdiagnozowanie, no ale gdyby ten pacjent się zgłosił, a on sam jak się podejrzewa o trąd, to się nie zgłosi, bo się boi, że go wykluczą. To pierwszy problem.
1: Czyli takie zaklęte koło, tak? Zamknięte koło, zamknięty krąg.
2: Tak, to jest niestety przekleństwo tej choroby. Druga rzecz, no to niestety tracą czucie. I to też jeszcze nie daje sygnału często, bo jak nie boli, to się tego nie czuje. Ale można się skaleczyć, oparzyć, wejść na gwóźdź i nie czuć, że wszedł do środka. Miewałam przypadki, że zwierzę odgryzło komuś palec i on tego nie poczuł, nawet nagle stwierdza, że nie ma palca. Dosłownie. Także to są no właśnie te okaleczenia, które już potem wskazują, że to jest chory, to jest wynik tego, że te nerwy są uszkodzone przez bakterie. Nie musi do tego dojść. Mamy leki skuteczne, mamy leki, które całkowicie eliminują chorobę, jeżeli pacjent zgłosi się na czas.
1: W ośrodku w Dziwodaja, w szkole, nie ma obowiązku przyjęcia religii chrześcijańskiej, katolickiej. Nawet podejrzewam, że większość wychowanków to są Hindusi.
2: No, przeważająca większość. Mamy zaledwie kilku katolików spośród naszej młodzieży, dzieci i młodzieży w naszych internatach. No ale wokół nas też mieszka trochę chrześcijan. To jest już teraz duże miasto. My kiedyś byliśmy małą wioseczką i daleko od centrum, od naszej stolicy, 600 kilometrów mieliśmy do stolicy stanu. Nasz stan się wydzielił 25 lat temu, no i teraz mamy do stolicy 30 kilometrów. To jest duża różnica. To miasto się rozrasta, przychodzi do nas. No i właśnie zmieniły się też te proporcje. Mamy sporo wyznawców Chrystusa już teraz wokół nas i przychodzą do nas do kościoła. Nie boją się właśnie dlatego, że widzą, że nikomu tu nic nie grozi.
1: Biszek, ty przyjąłeś wiarę chrześcijańską. Kiedy to miało miejsce? Pamiętasz ten moment, kiedy to się wydarzyło, że przeszedłeś na chrześcijaństwo i przyjąłeś chrzest?
3: No tak, pamiętam. To było tak 12 lat temu.
1: 12 lat temu?
3: W 2014 roku.
1: I pamiętasz ten moment? No, ty już byłeś bardzo świadomy. No, u nas bardzo często jest tak, że to małe dzieci są chrzczone i to rodzice przynoszą je do kościoła, więc one niewiele pamiętają, tylko ze zdjęć, tak? Ewentualnie może, że coś płakały, ale płacz jest często, towarzyszy małym dzieciom. Jak w ogóle zdecydowałeś się na to, żeby przyjąć chrześcijaństwo?
3: No mogę powiedzieć, że od początku ja czułem o tym, bo bardzo blisko mieszkam w kościele. Codziennie
2: blisko byłem. Kościoła.
3: Tak. No i dużo widziałem o wiary chrześcijańcy niż hindusy.
2: Ja myślę jeszcze, że to zaważyło też, że rodzice byli naszymi wychowankami wcześniej. Oni się poznali w Dziwodaja jako właśnie jeszcze uczniowie. Pobrali się i tak naprawdę byli związani od początku z Dziwodaja. Oni mieli przekonania chrześcijańskie, ale nie jest łatwo w tym społeczeństwie zmienić wiarę. Wypada się jednak jakby spoza, tam jest podział kastowy, ale też takie grupy są. No i teraz już ta grupa się nie przyznaje do chrześcijan. Chrześcijanie odchodzą, muszą odejść jakby z tej grupy. Niby to jest umownie, ale taka jest prawda, że już nie będą zawiadamiani o ważnych wydarzeniach w tej grupie na przykład. Także to jest problem. Natomiast jeżeli, o ile wiem, no to właśnie te przekonania wewnętrzne to oni mieli już bardzo dawno, kiedy rodziła się najmłodsza córka w tej rodzinie, najmłodsza Maria. Siostra Abiszeka, Maria, było zagrożenie jej życia, zapytałam jej tatę, czy jeżeli, bo to było rozwiązanie cesarskim cięciem, czy jeżeli będzie zagrożenie życia dziecka, czy ochrzcić, powiedział oczywiście. No i tak się zaczęło, tak naprawdę od Marii. Maria chodziła już zwyczajnie na...
1: Pozdrawiamy Marię serdecznie, tak. Ona już pewnie śpi, bo w Indiach to już teraz która godzina teraz będzie?
2: No już północ, po północy. Już po północy.
1: Już po północy, tak.
2: Ale Maria już jest dorosłą kobietą.
1: To?
2: Tak, już studiuje.
1: Ile Maria ma? O, no to ona już
2: studiuje, jest studentką.
3: Zrobi magistra, tak.
1: To może nie śpi. Tego to już nie będziemy ustalać na antenie, natomiast jeszcze Abiszek, wracając do twojego pobytu w Polsce, bo 5 lat, najpierw też studia, teraz już w zasadzie no studia skończone, więc pracujesz. Jak w ogóle ci się podoba Polska? Jak temperatura, pogoda, jest zupełnie odmienny klimat w Polsce, a inaczej jest w Indiach. Przyzwyczaiłeś się?
3: Po prostu czuję jak drugi dom.
1: Czujesz się tu jak drugi dom?
3: Drugi dom, tak, bo ja... jest mama tutaj też.
2: No dobrze, a ta ciężka zima w tym roku,
1: no
2: jak,
1: bardzo,
2: jak ją
1: bardzo
2: przeżyłeś?
1: Było zimno.
3: No tak, było ciężkie, bo 24 lat już byłem z rodziną i pierwszy raz tak daleko. No, to było takie, ale już nie przeszkadza.
1: Już nie
3: takie temperatura, nie.
1: Powiem ci, że jak byłam w Indiach wiele lat temu i tam były z kolei bardzo wysokie temperatury, to myślałam, że tego nie wytrzymam, więc podejrzewam, że w drugą stronę, kiedy te temperatury sięgają bardzo dużo poniżej zera, no to też jest pewnie trudne do wytrzymania. U was jest więcej deszczów, a tutaj, no tak z tymi deszczami różnie bywa.
2: Różnie, na naszym terenie nie ma dużo deszczu. Jest pora deszczowa dosyć krótka, 2-2,5 miesiąca. Tak. Wcale nie jest tak dobrze, bo tam brakuje czasem wody. To jest środkowa część Indii, najbardziej jakby dotknięta przez suszę.
1: A co z polskiej kuchni tobie najbardziej smakuje? Jakie najbardziej potrawy lubisz? Masz jakieś ulubione polskie potrawy?
3: To, moim zdaniem to jest bardzo, bardzo trudne pytanie.
1: Trudne pytanie.
3: Bo wszystkie lubię, ale tak mogę powiedzieć, lubię pierogi.
1: No to taki klasyk, pierogi to
3: no,
1: tak.
3: No, bigos. Wczoraj jadłem. Bardzo lubię. No naprawdę nie mam takiej jednej albo drugiej, bo no to, lubię wszystko. Żurek na przykład.
1: Żurek, no to no. Totalnie też odmienne są smaki, tak? Jeżeli chodzi o naszą kuchnię, mówię kuchnię polską, kuchnię indyjską i przyprawy, więc to faktycznie, no to cieszę się, że tobie tak wiele smakuje.
2: W drugą stronę jest trochę odwrotnie.
1: Tak właśnie
2: ja się nie przyzwyczaiłam do takiej ilości ryżu 3 razy dziennie albo przynajmniej 2 razy dziennie ryż, to się nie da jeść. Chociaż jak jest bardzo dobrze przyrządzony i dobre do tego są warzywa, to oczywiście wszystko bardzo smakuje. Ja lubię kuchnię indyjską, dla mnie ta ostrość już nie jest taka bardzo ostra. No, temperatury, jeszcze wracając do klimatu, łatwiej się tam przyzwyczaić, wbrew pozorom.
1: Bo jest cieplej.
2: Te temperatury rosną równo. Nie ma takich jak w Polsce
1: skoków,
2: że jednego dnia jest 17 stopni, a drugiego już 5, a tutaj jak przyjechałam w marcu i było 5, no to właśnie ja marzłam.
1: My zaraz kontynuujemy naszą rozmowę, zostańcie Państwo z nami.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Ze mną w studio niezmiennie dr Helena Pys, misjonarka polska, od 37 lat pracująca w Jivodaya w Indiach i wychowanek ośrodka z Jivodaya, Abhishek Bastia. Rozmawiamy o tym, no, jak w tym indyjskim klimacie, w totalnie innym świecie niż Polska, funkcjonuje się w ośrodku. Ty, Heleno, masz pod swoją opieką dziennie kilkaset dzieci.
2: Tak.
1: Przez te wszystkie lata przewinęło się ich, no myślę, że co najmniej kilka tysięcy wychowanków, ale masz też takie szczególne dzieci, szczególne, które trafiły pod no, twoją opiekę. Albo wręcz można powiedzieć, no stała się ich taką mamą.
2: No nazywam je nawet własnymi, dlatego że i to są części dziewczynki. Dziewczynki są niechciane w rodzinach, w różny sposób się do mnie dostawały, bo było tak, że mama umarła przy porodzie. Wtedy to niezależnie od płci, bo trafiali też chłopcy. No ale jeżeli, no bo tam nie ma jak karmić, to wszystko jest bardzo drogie i zdarzało mi się, że dostawałam dzieci mocno, mocno niedożywione do opieki. Po śmierci matki, no to wiadomo, półsierota przynajmniej, a potem często tata też szybko odchodził. Natomiast bywały też dzieci podrzucone, zwyczajnie zebrane gdzieś z drogi. I takie też mam, bo mam taką dziewczynkę, którą chciano zabić. Ewidentnie miała rozbitą główkę. Zresztą była operowana tu w Polsce jako druga operacja. Pierwsza była wykonana tam, taka pierwsza ratująca życie, a potem uzupełnienie kości czaszki. To tutaj w Polsce na Niekłańskiej przywiozłam ją tutaj, bo jakoś miałam większe zaufanie, że tu odzyska zdrowie. Te niedożywione dzieci naprawdę tylko z powodu braku pieniędzy. Wyobraźcie sobie państwo, że ja karmiąc dziecko przez tydzień wydawałam całą puszkę mleka. Musiałam kupić, która kosztowała 250 rupii, czyli na miesiąc 1000 rupii, a taki pan na miesiąc zarabiał 500 tylko, na przykład jej tatuś. No więc nie, te dzieci były zwyczajnie zagłodzone. Dostałam Patrycję, która miała 4 miesiące i ważyła niecałe 2 kilo. To było naprawdę dziecko po prostu mleko, to co spróbowałam, to co mieli w butelce, to była woda, tylko zabielona odrobiną proszku mlecznego. Takie dzieci, no to już są całkowicie pod naszą opieką do końca, praktycznie do dorosłości, bo, no bo trzeba naprawdę odkarmić, wyżywić i dopiero wtedy stają na własnych nogach.
1: Ja tak dopytuję Helenę o te historie, ale zdradzę państwu, chociaż nie jest to jakąś taką bardzo dużą tajemnicą. Helena kiedyś udzieliła wywiadu do mojej książki Mama na obcasach.
2: Tak.
1: Państwo teraz no, nie widzą Heleny, ale Helena przyjechała na wózku inwalidzkim, bo tak się porusza. W młodości przeszła chorobę Hajnego Medina i kiedy namawiałam ją do tego, aby wystąpiła w książce, powiedziała mi: Magda, ale ja ani nie jestem mamą, ani nie chodzę na obcasach.
2: No i ja
1: tak, zaczęłam ją przekonywać, tłumacząc, że te obcasy to tylko taki synonim, symbol kariery, obszaru, w którym działa dana kobieta, a tak naprawdę, jeżeli chodzi o macierzyństwo, to mówię, przecież do ciebie kilkaset dzieci dziennie woła tak. Mami, co w języku hindi znaczy mamo, tłumacząc na polski, więc udało mi się przekonać i to macierzyństwo duchowe bardzo mocno wybrzmiało wtedy w naszej rozmowie.
2: Myślę, że ono też jest naprawdę bardzo ważne. Nawet te dzieci, przepraszam, Abhishek, który tutaj jest, tak naprawdę ma kochającą mamę, kochającą dużą rodzinę, ale bardzo dobrze wie, że ja go też kocham i że czuję się jego matką, a on czuje się moim synem, niezależnie od tego, że w ogóle przyjęłam go na ten świat, odbierałam poród i to było w dodatku w mojej urodziny, także jesteśmy bardzo, bardzo mocno związani ze sobą. Takich dzieci.
1: Czyli naprawdę macie urodziny tego samego dnia?
2: Tak.
1: Wspaniale. Tak. 10 kwietnia.
2: 10 kwietnia. Tak, no właściwie wszystkie dzieci, i te, które mają rodziców, i te, które nie mają rodziców, potrzebują pomocy. Myśmy przecież wymyślili taki sposób na pomoc, adopcję serca.
1: Na czym to polega?
2: No właśnie, bo to nie można tutaj zaadoptować dziecka, zażyczyć sobie. Nie ma teraz adopcji zagranicznych z Indii. Za dużo było nadużyć najrozmaitszych. Natomiast adopcja serca to jest coś pięknego, ja tak uważam. I jeżeli utrzymanie dziecka w Polsce to jest naprawdę masa pieniędzy, nakarmić, ubrać, wyedukować, no załatwić wszystko.
1: I dodatkowo tam, jeszcze jakieś zajęcia do tego dochodzą. No,
2: tak, a tam po prostu 30 euro na miesiąc całkowicie zaspokaja potrzeby, bo my mamy wspólną kuchnię, wspólne zajęcia. Owszem, jeżeli jakieś dziecko jest bardzo ciężko chore i musimy zapłacić za prywatny szpital, no to musimy przesuwać te finanse. Dlatego mamy wspólną pulę. Nie jest tak, że jeżeli dziecko ma bogatszego rodzica w Polsce, to my na przykład jemu zafundujemy, nie wiem, lepsze łóżko na przykład. Nie, no wszystkie dzieci są traktowane tak samo, w zależności od potrzeb. Adopcja serca to jest po prostu naprawdę objęcie taką przyjaźnią wychowanka. My przysyłamy zdjęcie, jakieś informacje o nim, o jego rodzinie. Natomiast państwo wtedy, którzy się na to decydują, to są czasem grupy, szkoły, klasa jakaś. No, decydujecie się po prostu, że finansowo będziecie wspierać. Też niekoniecznie jedno dziecko, byli tacy, którzy wspierają po pięcioro dzieci nawet, ale są też tacy, którzy tylko są w stanie dać część utrzymania dziecka i nie ma to znaczenia, bo po prostu idzie to wszystko do wspólnej kasy i wszystkie dzieci mają zapewnione swoje potrzeby zaspokojone. No ale z tym się łączy, to nie wystarczy. Pieniądze nie wystarczą. Właśnie adopcja serca to jest uśmiech, modlitwa, świadomość, że moje dzieci bardzo często pytają, czy ja też mam mamę w Polsce. Jak jest jakiś list, to bardzo chętnie odbieram, tłumaczę na tamten język. Już teraz mam zresztą wychowanków, którzy świetnie sobie radzą z polskim i oni mogą to robić. No, ale
1: jak
2: ja
1: chociażby Abi obecny.
2: Abi Szek, czy jego starszy brat Manocz. Tak, ale niezależnie od tego, mówię, taka świadomość jest bardzo ważna. I modlitwa. My też właśnie podczas modlitwy, szczególnie podczas modlitwy wieczornej, modlimy się za naszych ofiarodawców. I to jest bardzo wielka pomoc. Ja jestem przekonana o tym, że nie jest tak, że dając coś tracimy. Dając często zyskujemy, bo nasze dzieci bardzo wiernie modlą się za swoich ofiarodawców i jeżeli są jakieś problemy w rodzinie i państwo do nas napiszą, to nawet prosimy o odprawienie mszy świętej w takich intencjach i to jest właśnie taka wzajemna pomoc.
1: Jeżeli ktoś z naszych słuchaczy chciałby włączyć się w taką pomoc, no to gdzie powinien się zgłosić?
2: No tutaj jest sekretariat, który zajmuje się właśnie pomocą Dziwodaja, sekretariat misyjny Dziwodaja.
1: W Warszawie.
2: W Warszawie ma siedzibę, no ale prowadzi rozmaite akcje też informujące, też jeżdżą współpracownicy do szkół, pokazują zdjęcia, mówią o tych problemach, także można, edukacja jest bardzo ważna. Naprawdę, jeżeli nauczymy dzisiaj naszych maluczkich, nasze dzieci w Polsce, troszczyć się o innych, to oni też zyskają na tym. Nie tylko dzieci indyjskie czy afrykańskie, ale i te nasze pociechy też. Nauczą się widzieć sercem, widzieć potrzeby innych, pochylić się nad każdą biedą i myślę, że to jest wielka wartość.
1: Abiszek, który przysłuchuje się naszej rozmowie, pięknie śpiewał i grał na gitarze w pierwszym wejściu. Nie wiem, czy chciałbyś jeszcze coś dla nas zaśpiewać?
3: No,
1: widzę, że tak, że jest chęć, także bardzo prosimy, mikrofon jest twój.
3: To jest taka piosenka, takie katolickie, takie religijne bardziej, takie Jezu Masji.

0: pięknie, rozumiem, że to jest pięknie. Religijna, więc teraz poproszę Helenę, żeby przetłumaczyła, bo ja już rozumiem, że hindi to ty znasz doskonale. Przetłumacz,
1: no,
0: proszę, dla naszych słuchaczy.
1: Ale to jest wychwalanie Pana Boga jako naszego Zbawcy. Tak, no znam hindi, no
0: przez
1: może,
0: tyle
1: nawet,
0: lat
1: lepiej,
0: można się
1: może nawet lepiej niż Abiszek Polski, bo tak, bo to jest już wiele lat, a poza tym dzieci mają cierpliwość. I one mnie tak naprawdę poprawiają, jak mówię coś źle. Z tym, że poza hindi, ja, bo jest wiele rozmaitych narzeczy, ale też jest tak, jest hindi literackie i jak przyjechał do nas pan ambasador, to no, moje dzieci niekoniecznie rozumiały, o czym on mówi, chociaż znał hindi właśnie to literackie, natomiast ja mówię takim prostym hindi i narzeczem Chhattisgarhi. To są dwa. A trochę rozumiem też Uriya, czyli język sąsiedniego stanu, no bo właśnie tacy pacjenci do mnie docierają. Musiałam się nauczyć.
0: No, gratulujemy. Może mały egzamin, coś po hindi chcesz może pozdrowić wszystkich z Jivodaya. Myślę, że może przez internet później odsłuchają naszej audycji. Może jakieś krótkie pozdrowienie.
1: Merbacielok, merku bohut odciachy, lekin bohut miski i tym logonku dzieldi aungi.
0: Abiszek, czy możesz przetłumaczyć, co Helena powiedziała na polski, żebyśmy zrozumieli?
2: Tak, mami powiedziała, że ona zrobi wszystko okej, okay, tu jest zdrowe, ale ona tęskni Jivodaya. I jak najszybciej wraca do Indii.
0: I wraca już 8 czerwca. Tak. Wracasz do Jivodaya, bo co roku przyjeżdżasz, można powiedzieć, na takie swoje wakacje, tak? Kiedy są wakacje w Indiach, to tak, ty przylatujesz tutaj na swoje. U nas jeszcze trwa rok szkolny wtedy. I gdzie jeszcze będzie można się z tobą spotkać? Bo domyślam się, że masz bardzo mocno zapełniony kalendarz przez najbliższy miesiąc.
1: Tak, no dużo jeszcze rozmaitych miejsc na wiedzę. Chcę być, znaczy będę w Lublinie na pewno, będę w Poznaniu, tam duszpasterstwo akademickie mnie zaprosiło. W Lublinie będę nawet kilka dni, tam też jedna szkoła, jedna parafia, a też na Kulu prawdopodobnie będę, bo tam jest teraz wydział medyczny. Chcę odwiedzić hospicjum na Podlasiu, hospicjum proroka Eliasza. Od lat jestem w kontakcie z nimi. Pierwszy raz chyba tam podjedziemy w tym roku. No i jeszcze będę oczywiście w Częstochowie. Na Jasnej Górze będzie zjazd szkół imienia błogosławionego Stefana Kardynała. Zaprosili mnie też, żeby tam powiedzieć świadectwo. No i jeszcze mam też dosyć ważne zajęcia w moim własnym instytucie, też imienia kardynała Wyszyńskiego, mianowicie będzie się odbywał kongres generalny i w związku z tym jestem też tam delegowana przez moje współczłonkinie, dlatego no, jeszcze tego czasu może zabraknąć.
0: I gdyby ktoś z Państwa chciał gdzieś na szlaku spotkać się z Heleną jeszcze w Polsce, to jest taka szansa do 8 czerwca. Abiszek, ty nie wybierasz się póki co do Indii. Na razie zostajesz w Polsce.
2: Na razie nie, zostaję w Polsce, tak.
0: A jakieś dalsze plany? Coś zdradzisz? Czy na razie dobrze ci tutaj
2: na razie dobrze wszystko, tak. Zadowolony jestem, pracuję. No i zobaczymy dalej.
0: I zobaczymy dalej. Helena, czy ty chciałabyś tu jeszcze kogoś przywieźć ze swoich wychowanków? Bo Abiszek nie jest pierwszym, który przybył do Polski.
1: Tak.
0: Kiedyś miałam przyjemność poznać Sitę Saru i Manoja, właśnie brata Abiszeka, tak, ale to już było kilkanaście lat temu.
1: Potem jeszcze były Marianna i Patrycja na kursach językowych tylko. No tak się złożyło, że nie mogły zostać dłużej. Obie rozpoczęły studia już tam w Indiach, ale bardzo dobrze im to pomogło. Jednak takie zobaczenie innego kraju jest ważne. Nasze dzieci nie mają takich możliwości za dużo. No, była też młodzież na Światowych Dniach Młodzieży, kiedy był w Krakowie w 2016 roku. I to też było piękne doświadczenie. Była ich 18. To jest duża grupa i mieli okazję nie tylko być w Warszawie, w Krakowie i część w Koszalinie, ale też połowa z nich, 9, pojechało do Rzymu. Mieli okazję też spotkać się wtedy z papieżem Franciszkiem. Także to są takie, myślę, że jak uzbiera się tych doświadczeń takich życiowych, to naprawdę poszerza horyzonty i bardzo rozwija.
0: Czy na koniec Abiszek chciałbyś jeszcze kogoś pozdrowić? Może? Jakieś pozdrowienia przesłać? Dla Manoja, rodzinę, kogo pozdrowić?
2: No, pozdrawiam wszystkich w Dziwodaja. Rodzinę, Manoj, no wszystkim.
0: Tak. Ja też przyłączam się do tych pozdrowień. Bardzo dziękuję za rozmowę. Helena Pys i Abiszek Bastia byli dzisiaj moimi gośćmi. Bardzo dziękuję.
1: Ja też bardzo dziękuję, bardzo mi miło. Dziękuję za zapraszenie.
0: A Państwa zapraszam zaraz po 21 na rozmowę z Marią Stachurską, reżyserką filmu dokumentalnego i książki o tym samym tytule Położna. Będziemy mówić o legendarnej położnej Stanisławie Leszczyńskiej. Także zostańcie Państwo z nami.
3: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: przeboje z nutą nostalgii.
1: Reklama. 3, 17, 40.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
1: 8.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Prawie 3 minuty po godzinie 23. Kłaniam się nisko. Paweł Krzemiński. Dobry wieczór. Witam Państwa. Zapraszam na następne, kolejne wydanie Nocnych Świateł, które od blisko już 13 lat o tej porze się zaczynają między poniedziałkiem a czwartkiem. Na 2 godziny Państwa zapraszam jak zwykle. Nocne światła właśnie tyle trwają. Do pierwszej czasami chwilę tam dodajemy bonusa, ale generalnie tego nie planujemy. Tak więc zakładamy, że będziemy razem do pierwszej. Na częstotliwościach lokalnych Radio Plus w całym kraju można nas odbierać tradycyjnie przez radio, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. Facebook do Państwa dyspozycji pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radio Plus. Tam jest forum wymiany myśli dla świetlików, gdzie zapraszamy do dzielenia się swoimi myślami, komentarzami, refleksjami, także pytaniami do eksperta, który dzisiaj jest z nami. A jeżeli powiem, że tego wieczora przypadł czas na cykl Historia chrześcijaństwa, to już wiadomo, o jakiego

0: eksperta. Chodzi o współtwórcę tego cyklu. Jest z nami profesor Piotr Kosiak, biblista, teolog z Uniwersytetu Civitas i dyrektor Instytutu Witosa. Witam cię, Piotrze, serdecznie. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam cię bardzo serdecznie, Pawle, a w sposób szczególny bardzo, bardzo, bardzo serdecznie witam wszystkich słuchaczy Radia Plus, a najbardziej w sposób szczególny tych stałych naszych słuchaczy zwanych świetnikami. Cieszę się bardzo, że jesteśmy dzisiaj wspólnie. Kawał historii przed nami i w ogóle, Pawle, bardzo ci dziękuję za tą serię, za ten cykl Historia Chrześcijaństwa, bo on jest dla mnie bardzo ważny, istotny pod względem takiego samorozwoju, bo wymaga także sporo czasu, żeby poświęcić się do przygotowania. I też pokazuje tak naprawdę, że historia powszechna jest historią chrześcijaństwa. I myślę, że Państwo słuchając tej audycji widzą doskonale, że nie da się tego rozdzielić. I to jest coś przepięknego, że historia powszechna, historia cywilizacji, historia państw absolutnie przenika się z historią chrześcijaństwa, z historią kościoła, religii. I myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne, żeby w dobie, kiedy się próbuje gdzieś z mocą powiedzieć, że stawiać jakieś granice, mówić o jakimś sztucznym rozdziale, to po prostu jest bez sensu, bo szanowni Państwo, taka ostatnia refleksja, która mi niedawno przyszła do głowy, podział na świeckość, na sakrum i profanów prowadziło, Pawle, chrześcijaństwo. Cesarstwo Rzymskie, wielka paidea grecka, nie znała podziału świeckości i wiary. Wszystko było jednym wielkim kultem państwowym, więc rozdział kościoła od państwa zawdzięczamy chrześcijaństwu.
0: No proszę, tak można powiedzieć, że się sam Kościół przyczynił do tego, że został wypchnięty poza nawias, no ale...
1: A to nie nawias!
0: No, oczywiście mówię to tak z przekąsem trochę, trochę żartem, pół serio, bo przecież no, dzisiaj często narzekamy na to, że w wielu miejscach świata Kościół jest i ludzie wierzący są odsuwani, separowani od głównego nurtu, czy to politycznego, czy to gospodarczego, czy w ogóle cywilizacyjnego. Gdzieś zapomina się o tym, że właśnie z chrześcijaństwa wywodzi się ta cywilizacja i właściwie wszystko, co ona stworzyła. Mówimy o cywilizacji zachodniej, która też zresztą, jak dobrze wiemy, ekspandowała w inne części świata, zostawiając tam wyraźne ślady i będąc też fundamentem, podwaliną nowego świata. Dzisiaj przejdziemy drogę od uznania prymatu papieża przez Cypriana do edyktu Galiena. I zaczynamy od Cypriana, biskupa Cypriana, o którym mówiliśmy sporo w poprzednim odcinku. W kwietniu opuściliśmy historię chrześcijaństwa, tak więc spotkaliśmy się 2 miesiące temu mniej więcej, w marcu. Zakończyliśmy właśnie mówiąc o Cyprianie, który w gruncie rzeczy, no, można powiedzieć, był nawróconym poganinem, no, bo nawet praktyki bałwochwalcze jego udziałem były, a tymczasem, no, kiedy zaczął szukać prawdy, to doszedł do tego, że pełnią prawdy jest Jezus, został chrześcijaninem, później był wyświęcony na prezbitera i w końcu został biskupem. I dzisiaj wracamy do tegoż Cypriana, ale w kontekście tych nieszczęsnych lapsji, o których mówiliśmy wielokrotnie w poprzednich programach. No, kim byli ci lapsi, Piotrze, w twoje ręce już tutaj oddaję lejce programu, aby się poprowadził, bo musimy wspomnieć o nich, by jasne było, o kim mówimy i dlaczego zaczynamy od Cypriana i od uznania przez niego prymatu papieża wobec, no nie będę wyprzedzał wypadków, ale powiem krótko, wobec krytyki innych biskupów.
1: A no właśnie, więc szanowni Państwo, słowo lapsi, które zostało wywołane przez ciebie, Pawle, zresztą my ciutek o tym wspominaliśmy 2 miesiące temu. Pragnę na samym początku Państwa bardzo przeprosić, ale ten czas kwietnia, zbliżających się wtedy w świąt, jakoś mocno był dla mnie bardzo intensywny, więc proszę mi wybaczyć nieobecność z historią chrześcijaństwa w miesiącu kwietniu. Może się uda jakiś bonus zrobić w czerwcu, że zrobimy, Pawle, dwie, bo czerwiec u mnie będzie trochę łatwiejszy, kiedy ja już wypuszczę kolejnych magistrantów, licencjatów i wtedy będzie mi to po prostu trochę łatwiej. Wracamy do lapsi. Szanowni Państwo, słowo pochodzące z języka łacińskiego oznacza upadłych. Tak nazywano, szanowni Państwo, chrześcijan, którzy podczas prześladowań z różnych powodów, o tym też wspominałem ostatnio, po prostu wypierają się wiary. Nie każdy, szanowni Państwo, ma tyle w sobie łaski Bożej i tyle w sobie odwagi, żeby w trudnych czasach prześladowania, ryzyka, śmierci, ogromnego bólu, cierpienia, patrzenia na współtowarzyszy, którzy są osadzeni w więzieniu, którzy wcześniej zostają wysyłani na arenę, którzy są paleni żywcem, którzy są absolutnie w sposób bestialski traktowani.
0: No tak, tutaj musimy, Piotrze, wybacz, że ci wejdę w słowo, musimy tutaj wrócić do tych naprawdę bestialskich prześladowań za czasów Decjusza.
1: Tak. Szanowni Państwo, my sobie nie wyobrażamy, my często myślimy w perspektywie Holokaustu, że to było coś, co spotkało świat i było największym zbrodnią i jakby upadkiem ludzkości. Nie, no świat zna takie upadki i wspomniane przez Ciebie prześladowania za Decjusza, no właśnie takimi były. No tu proszę mieć świadomość, że to są absolutne mordy, to są gwałty, to są tortury, to są ściąganie z ludzi skóry, wypalanie oczu, wyrywanie paznokci, rzucanie ciał na pożarcie specjalnie głodzonym dzikim zwierzętom, lwom, zwierzętom sprowadzanym z gorących regionów Cesarstwa Rzymskiego. Te bestialstwo i lubowanie się w szukaniu jak najmocniejszych kaźni, no było trochę wpisane w taką twardą rękę Cesarstwa Rzymskiego, była pewną przystrogą, tak? Czyli jeśli nie przestrzegasz prawa, nie wierzysz w religię państwową, to spotka cię właśnie to. Zresztą samo wymyślenie kaźni krzyża, o tym już kilkukrotnie wspominałem z tobą, Pawle, no to jest męka po prostu niewyobrażalna. Więc ci lapsi to są ludzie, którzy z jakiegoś powodu, patrząc na te wielkie cierpienie, nie wytrzymują tego, nie mają tego heroizmu, nie mają tej łaski, którą dał im Pan Bóg, odrzucają ją i po prostu się łamią. I mówią, dobra, no to wolę się pokłonić temu bożkowi, podpiszę dokument, edykt, że jednak cesarz jest jedynym Bogiem i jemu będę składał hołd, ale i tak będę chodził do kościoła. No po prostu ja nie jestem w stanie cierpieć, nie jestem w stanie umierać i po prostu wypierają się wiary. Złożyli właśnie ofiarę pogańskim bogom albo złożyli właśnie fałszywe zaświadczenia. Też o tym wspominaliśmy, Pawle. Interes się zawsze kręcił, więc były także fałszywe świadectwa sprzedawane, prawda? Można było je kupić na tak zwanym czarnym rynku. Wspomniany przez Ciebie Decjusz to jest właśnie 250 rok. Cesarz nakazywał wszystkim obywatelom złożenie ofiar bogom imperium. I właśnie wtedy się dostawało ten tak zwany właśnie ibellus, czyli ten dokument taki, który jakby poświadczał, że została złożona ofiara. No i po prostu wielu chrześcijan przestraszyło się, uległo tej presji. Ratowało rodzinę, majątek, bo tutaj proszę pamiętać, że to są dramaty ludzkie. Tak my dzisiaj z perspektywy historycznej, jako historycy, możemy, prawda, nie możemy też pomijać tego dramatu, że to są matki, to są ojcowie, Paweł. To są bardzo trudne decyzje, prawda? My zostawiamy dzieci, rodziny wielodzietne. To nie były łatwe rzeczy.
0: No trzeba tutaj powiedzieć, Piotrze, wejdę ci w słowo, że mówiąc o rodzinach, to nie Sowieci, nie apologeci rewolucji październikowej, czy satrapowie w Korei Północnej wymyślili odpowiedzialność zbiorową. To właśnie wtedy za Decjusza, czy podczas innych prześladowań chrześcijan, było tak, że właściwie tam wyrzynano całą rodzinę. Jeżeli ktoś był chrześcijaninem, a nawet pozostała część rodziny, jeżeli się nie opowiedziała za właśnie bożkami cesarstwa, no to też rodzina szła, można powiedzieć, na arenę albo do jakichś kaźni strasznych i to są rzeczy niewyobrażalne. Więc jeżeli ktoś miał na względzie no właśnie ocalenie rodziny, no to no nie każdy ma takiego ducha jak święty Andrzej Bobola, który, czy święty Wawrzyniec, o którym mówiliśmy poprzednim razem, że jak mówi legenda, kiedy go przypiekano na ruszcie, to powiedział, że już się dobrze podpiekł i prosi o przewrócenie na drugi bok. No to są rzeczy straszne, trudne, niewyobrażalne, które wiążą się z przeróżnymi ludzkimi lękami, no i z cierpieniem, które doznajemy jako osoby osadzone w ciele, które jest cały czas poddawane mniejszym lub większym cierpieniom każdego dnia. Czy to nas głowa zaboli, czy się uderzymy o coś i doskonale wiemy, że już wtedy aj, i tylko nie chcemy zachorować, bo szlachetne zdrowie, bo zdrówko to najważniejsze, a tutaj ci ludzie stawiali wobec życia i śmierci, ale jakiej śmierci? Zanim do tej śmierci doszło, to oni po prostu stawali wobec niewyobrażalnych kaźni wykonywanych z potwornym okrucieństwem.
1: Tak, szczerze mówiąc, okrucieństwo Rzymian nie znało granic, tak? To miała być twarda ręka, to było imperium, które miało być przede wszystkim osadzone na krwi, na biznesie, czyli na tym, żeby po prostu to się opłacało. Wszystkie drogi mają prowadzić do Rzymu, ale one były przede wszystkim wyłożone krzyżami, które wspominały o tym i przestrzegały, że jeśli nie przestrzegasz prawa, to po prostu skończysz podobnie. Proszę jeszcze pamiętać jeden dramat tych lapsi, żeby zrozumieć te dwie drogi, które wtedy Kościół musiał rozeznać, to jest to, że my nie mamy, szanowni państwo, wtedy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nie mamy polityki społecznej Imperium Rzymskiego. Tak? Nie mamy ludzi, którzy się na przykład za nami wstawią, prawda, powiedzą, że jesteśmy wykluczeni, zajmą się sierotami, prawda, domów dziecka, systemów pomocy społecznej. Tego kompletnie nie ma. Czyli jeśli umiera główny żywiciel domu, to kobieta, która wtedy nie ma wykształcenia, nie ma zawodu, no pozostaje absolutnie bez pieniędzy. Kobieta plus dzieci, to są domy, które były połączone pewnymi formami też gospodarczymi, prawda? Więc no to były bardzo trudne decyzje tych ludzi, którzy no oczywiście kochali Jezusa, słuchali Słowo Boże, ale po prostu nie mieli tyle odwagi.
0: Piotrze, no to w takim razie, skoro już tak obszernie opowiedziałeś o lapsi i dziękuję ci za to, no to musimy powiedzieć, jaki związek mają z Cyprianem. Otóż biskupowie innych diecezji nie mieli takiego zrozumienia jak Cyprian, który, nawiasem mówiąc, bardzo mocno podkreślał to, że Kościół jest jednością. Jego pisma na to wskazują i bardzo nawiązywał też do pism apostołów i mowy Jezusa, gdzie padły te słowa, aby byli jedno. I to było wielką taką potrzebą Cypriana, żeby ten Kościół rzeczywiście stanowił jedność. A tymczasem biskupi w innych diecezjach mieli do lapsi zgoła odmienny stosunek. Dość powiedzieć, że biskup Marcjan, biskup Arles w południowej Francji, w Galii wtedy, pozwalał na to, żeby lapsi umierali, nie udzielając im przebaczenia, nie pozwalając na to, żeby nawet, jeżeli by to się wiązało z jakąś pokutą, wrócili na łono Kościoła. Więc no, nie okazał im miłosierdzia w taki sposób, jakiegoś zrozumienia ich różnych rozterek, które spowodowały to, że przyszedł moment, gdy zaparli się Pana Jezusa, gdy z jakichś powodów po prostu nie wytrzymali tej presji i wybrali tych bożków, ale potem chcieli wrócić do kościoła. No i co robi Cyprian? Co robi Cyprian? No tutaj, Piotrze, oddaję Ci głos, bo to jest bardzo istotna sprawa. Zresztą od tego zaczynamy dzisiaj właśnie jako głównego wątku naszą opowieść, od uznania prymatu papieża przez Cypriana do edyktu Galiena, do którego dojdziemy pod koniec.
1: A no właśnie, więc szanowni państwo, co robi Cyprian? No Cyprian ma te dwie drogi, o które tak pięknie też, Pawle, opisałeś, bardzo ci dziękuję. Nazwałbym jedną drogą rygorystów, zresztą to są drogi, które były zawsze w kościele. Szanowni państwo, zawsze w kościele byli ci, którzy mówili, nie ma powrotu, którzy uważają, znaczy to jest droga, która absolutnie nie jest związana z kościołem, ona się pojawia w kościele, ale kościół zawsze z nią walczy, bo kościół pokazuje, że Bóg jest miłością, że Bóg jest przebaczeniem, że Kościół jest wspólnotą grzeszników, którzy chcą się nawracać, którzy wchodzą na drogę nawrócenia, bo Jezus sam mówi o sobie, jestem drogą. To jest właśnie zaprzeczenie tej drogi rygorystów. Cyprian próbował znaleźć drogę, tą właśnie drogę pośrodku. Oczywiście nie bagatelizował zdrady, bo on w swoich pismach, w swoich listach piętnuje tą postawę, ale przede wszystkim nie zamyka drzwi do kościoła. Mówi, że potrzebna jest prawdziwa pokuta, nawrócenie i pojednanie. On pięknie pokazuje, że w ogóle istotą chrześcijaństwa jest nawrócenie, jest prawdziwa pokuta i chęć pojednania się z Bogiem i z drugim człowiekiem. I uważał, że Kościół nigdy nie może tego zamknąć, tak jakby nie może nie udzielić przebaczenia. To był bardzo ważny moment dla Kościoła powszechnego, no bo tak naprawdę no Kościół musiał stanąć, narysowałeś to, Pawle, przed słuchaczami, przed pewną bardzo poważną decyzją, tak, bo zaczyna się nam robić no bardzo niebezpiecznie, czyli mamy dwie skrajne postawy.
0: Prawo albo miłosierdzie.
1: Tak jest, prawda? Ci z prawem, prawda, zamykają się z argumentami, prawda? Pismo Święte, prawda? Bądź zimne albo gorące, bo to proszę pamiętać, że to są argumenty teologiczne, to są dysputy biskupów, to są listy, to są kazania, to są listy pasterskie tych biskupów, tak? To my teraz tylko przed państwem odkrywamy pewien fragmencik tej rzeczywistości, ale to są rozmowy chrześcijan, tak? To są spotkania w parafiach, to są listy, które biskupi wysyłają do papieża, do biskupa Rzymu. To są realne potrzeby, które się w kościele wydarzają. No i teraz kościół musi stanąć z jakimś jasnym przekazem, jednym przekazem, żeby nie pozwolił na to, że gdzieś, prawda, w częściach wtedy ówczesnego świata no zaczynają się robić rzeczy, które są niekontrolowane, no i są jakby dwoma skrzydłami, które zaczynają siebie zwalczać. Więc Cyprian był tym pierwszym pisarzem, który mówi o jedności Kościoła. I mówi o tym, że ona jest tylko i wyłącznie gwarantowana przez papieża, który podkreśla właśnie ten prymat Piotra. Zresztą, Pawle, będąc w Ziemi Świętej, na pewno pamiętasz te miejsce prymatu Piotra. One jest piękne, one jest symboliczne.
0: Piękne, tak. Mam stamtąd kamyczek malutki od skały odpadł, więc pozwoliłem sobie go zabrać i przypomina mi o tym miejscu. A trzeba jeszcze tutaj powiedzieć, że biskup Cyprian nie był wcale taki spolegliwy. On wchodził w bardzo poważną dyskusję z papieżem, ale w momencie, kiedy papież, no można powiedzieć, poddawał niektóre jego tezy krytyce, a przynajmniej uznawał je za bardzo dyskusyjne, że ta polemika była no taka na granicy ostrego sporu, to jednak Cyprian odpuszczał, bo uznawał, że jedność Kościoła z uznaniem właśnie prymatu Piotra, tronu Piotrowego, jest absolutnie ważniejsza od jego przeróżnych tez, pomysłów i tak dalej. Zresztą no, papież sam czasami zdarzało się, jak mówi historia Kościoła, że nawet rozważał usunięcie Cypriana z jego stolicy biskupiej, ale przez to, że Cyprian się ukorzył wobec papieża, bo uznał, że to jest dla dobra Kościoła, że jego pomysły są naprawdę na, czy pewne tezy są na dalszym miejscu wobec następcy świętego Piotra, to też pokazuje, jak bardzo istotną rolę odgrywa ta hierarchia, która w Kościele istnieje do dzisiaj, z którą niestety nie wszyscy nawet w Kościele się zgadzają.
1: A no właśnie, bo szanowni państwo, te rzeczy się dzieją do dzisiaj, ja zaraz do tego dojdę, ale jeszcze chcę trochę rozwinąć ten spór Cypriana z papieżem Stefanem I, bo mówimy o tym papieżu. To jest mniej więcej około 256 rok. No i przede wszystkim spór jest o lapsi, ale bym powiedział, ta oś jest trochę bardziej przełożona, bo tak naprawdę spór, który wtedy zostaje wywołany między Cyprianem biskupem a Stefanem papieżem, dotyczy pytania, szanowni państwo, czy chrzest udzielony przez heretyków jest ważny. No bo właśnie, mamy lapsi, w tych lapsi są także prezbiterzy, Pawle. Przy tych lapsi są także biskupi, są diakoni, są diakonise, są różne stany kościoła, bo to nie mówimy tylko o zwykłych szarych członkach, tak? My mówimy często o wspólnotach, które się po prostu przeraziły i po prostu się wyparły Jezusa, no, mówiąc krótko. I teraz, czy chrzest udzielony przez tych heretyków jest ważny. Żeby rozwinąć te tło problemu, no to trzeba powiedzieć, że no po prostu w III wieku pojawia się także wiele grup, które nie tylko są lapsi, ale także są uznawane za heretyckie, czy nawet schizmatyczne, tak? Czyli głoszą taką nieprzyjednaną sprawiedliwość Bożą, taka, która jest zero-jedynkowa, która właśnie nie ma w sobie tego hebrajskiego chesed, Bożego miłosierdzia, tylko Bóg jest takim rygorystą, byśmy powiedzieli, sędzią, który po prostu tylko i wyłącznie skupia się i waży, prawda, te nasze dobre uczynki i złe uczynki. No i wtedy Cyprian stawia sprawę poważnie, czyli mówi, poza Kościołem nie ma pełnej łaski sakramentalnej, tak, czyli co tak naprawdę twierdzi, że chrzest udzielany przez heretyków jest nieważny. Człowiek powracający do Kościoła powinien przyjąć prawdziwy chrzest. Czyli ci lapsi powinny być na nowo ochrzczeni. I dla niego jedność Kościoła była jednak fundamentalna, że sakrament ten nie mógł istnieć w oderwaniu od jedności. No i teraz co na to papież Stefan? No bo mamy problem teraz co? Mamy podwójnie chrzcić, mamy nie uznawać jakichś sakramentów, więc papież Stefan był bardziej sakramentalny w tym myśleniu. Co to oznacza? No, że pozostaje on ważny i to jest, szanowni państwo, bardzo ważne. Ja wiem, Pawle, że zaraz pewnie bije nam godzina przerwy, ale chciałbym to tylko przed przerwą powiedzieć. Papież wtedy, Stefan, mówi coś, co istnieje w nauczaniu Kościoła do dnia dzisiejszego, że chrzest, że ten sakrament jest ważny, nawet jeśli udziela go człowiek, który nie jest w pełni jedności z Kościołem. On jest niegodziwy, ale ważny. I szanowni państwo, nawet gdyby państwo poszli do księdza, który grzyje w grzechu ciężkim, który popełnia rzeczy ohydne i państwa spowiada, to ta spowiedź jest ważna.
0: Co więcej, Piotrze, co więcej, nawet gdyby ktoś, kto nie jest ochrzczony w niebezpieczeństwie śmierci, dajmy na to, potrącił go samochód i on nagle przypomniał sobie o tym, że istnieje Pan Bóg, bo jego rodzice byli wierzący i widząc, czując, że być może, a nawet prawie na pewno jego życie właśnie dobiega końca, może poprosić pierwszą, lepszą osobę z brzegu, która jest akurat koło niego, która udziela mu pomocy i wcale to nie musi być ksiądz, a być może to będzie osoba, która nie jest nawet ochrzczona, poprosić o chrzest, byle tylko miał wodę. I jeżeli ten człowiek wodą pokropi go trzykrotnie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, to ten chrzest jest ważny i tak się objawia miłosierdzie człowieka, do Boga, do człowieka, nawet w sytuacji, kiedy on jest tym biblijnym robotnikiem ostatniej chwili, o czym mówi Ewangelia, kiedy to przecież ci robotnicy, którzy cały dzień pracowali w winnicy czy na roli, właśnie mieli pretensje do gospodarza winnicy, jak to tamci przyszli w ostatniej chwili, a dostali tyle samo. A Bóg mówi, czy tobie przeszkadza to, że jestem dobry? Ha, no właśnie, zostańmy z tą myślą, proszę państwa, na chwilę. Dzisiaj w Nocnych Światłach, w cyklu Historia Chrześcijaństwa, przechodzimy drogę od uznania prymatu papieża przez Cypriana do edyktu Galiena. Profesor Piotr Kosiak, biblista i teolog, jest z nami. Na Facebooku miejsce na państwa komentarze, refleksje, pytania. Tam zapraszam pod pierwszy post od góry na fanpage'u Radio Plus.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: W 2051 wydaniu Nocnych Świateł, historia chrześcijaństwa. Kolejny odcinek tego cyklu. Dzisiaj przechodzimy drogę od uznania przez biskupa Cypriana prymatu papieża do edyktu Galiena, a z nami jest jak zawsze w tym cyklu jego współtwórca, profesor Piotr Kosiak, teolog i biblista. Na Facebooku miejsce, gdzie Państwo możecie do nas pisać, tam jest ta przestrzeń, którą nazywamy Forum Wymiany Myśli dla Świetlików, gdzie Państwo możecie wyrażać swoje myśli, poglądy, też pytania zadawać, dodając swoje doświadczenia, przemyślenia dotyczące tego, o czym dzisiaj rozmawiamy w tym odcinku. Jesteśmy przy biskupie Cyprianie i jego relacji z papieżem i nie jest to ostatnia chwila, w której o Cyprianie mówimy, bo jeszcze w tej części programu o nim powiemy i to nie mało.
2: Tak, szanowni państwo, chcę jeszcze kilka rzeczy dopowiedzieć, ponieważ ta oś tego sporu też pokazuje, szanowni państwo, że Kościół to jest miejsce dialogu. Że to nie jest tak, że te rzeczy, w których my dzisiaj wierzymy, bo bardzo często ci pseudowykształceni, oświeceni, zreformowani naukowcy próbują pokazać nam, że my tutaj jakiś ciemnogród, prawda, moherowe berety, co my tutaj wiemy, w ogóle jak my w ogóle mamy prawo w ogóle mówić o nauce, o historii, o archeologii i prawda, próbują nas gdzieś tam sprowadzić do totalnego narożnika. Mam nadzieję, że ten program i ta seria też pokazuje, że to jest kawał po prostu dobrej nauki. Szanowni Państwo, Kościół zawsze dyskutował i ten konflikt, spór pokazuje, że było miejsce na wymianę argumentów, że w to, co my dzisiaj wierzymy, to nie jest po prostu, że ktoś sobie usiadł, spisał i powiedział, maście w to wierzyć, to jest jakiś spisek, prawda, bo tak pseudo dzisiaj naukowcy, historycy, tutaj nie chcę nazywać autora między innymi kodu Leonardo da Vinci historykiem, no bo to jest jakaś domorosła praca, niegodna historyka na pewno, jeśli chodzi o wiarygodność źródeł i podejścia także do uprawiania historii. Szanowni Państwo, to pokazuje, że to jest coś prawdziwego, bo gdyby ktoś chciał coś zatuszować, to nie pokazywałby prawdy sporu, prawda? Nie pokazywałby niejednoznaczności nauczaniach, próby gdzieś no, pokazania jednak takiej cukierkowej wersji historii. Historia chrześcijaństwa taka nie jest. Ona jest pełna blasków i cieni. Tu mamy rzeczywistość, która pokazuje, że mamy dwa różne spojrzenia, dialog, ale uwaga, Cyprian wie, że w pewnym momencie musi uwierzyć w prymat Piotra, bo on wie doskonale, czy jako biskup rozumie, że on musi być w tej samej perspektywie, w której był Paweł, twój patron Pawle, który wiedział doskonale, że musi pójść do filarów, że musi pójść do Piotra po to, żeby otrzymał pewność prymatu. Pewność tego, że Kościół tak to rozeznaje. I co jest, szanowni państwo, jeszcze ważną lekcją, którą warto wyprowadzić z tego sporu Cypriana i papieża Stefana I? Ano to, szanowni państwo, że posłuszeństwo to jest niesamowita cnota. I ona tak naprawdę weryfikuje wszystkie inne cnoty w naszym życiu.
1: Ultra trudna, o czym mówią sami zakonnicy, że czystość, ubóstwo nie jest tak trudne jak posłuszeństwo.
2: Oczywiście, z tym jednym i drugim jakoś sobie człowiek radzi, ale to jest naprawdę bardzo trudne. Posłuszeństwo jest szalenie trudne i co jest takim papierkiem lakmusowym często tej naszej prawdziwej miłości chrześcijańskiej? Ano właśnie, szanowni państwo, posłuszeństwo. Bo proszę zauważyć, w imię posłuszeństwa ojciec Pio wycierpiał niesamowite cierpienia.
1: I ojciec Dolindo także.
2: Ojciec Dolindo to samo, siostra Faustyna to samo, ksiądz Jerzy Popiełuszko to samo i wszyscy naprawdę wielcy święci doświadczają posłuszeństwa. I co robi ojciec Pio? Zatrzymam się tylko, przepraszam, na chwilę w XX wieku. Przepraszam za skok z 256 roku do XX wieku, ale to pokazuje bardzo ważną rzecz, że tak jak Cyprian był posłuszny papieżowi i pokazał, że właśnie jedność jest w prymacie Piotra, czyli biskupa Rzymu, to samo robi to samo robi ojciec Pio. Kiedy zostaje mu zakazane sprawowanie kultu Bożego, on tego nie robi. Odprawia mszę świętą w prywatnym pomieszczeniu. Nie spowiada. Na pewno cierpi, na pewno płacze, ale jest posłuszny Kościołowi. Siostrze Faustynie, szanowni państwo, nikt nie wierzył. Dzieciom fatimskim też nikt nie wierzył. Próbowano z nich zrobić wariatów, próbowano zastraszać, jak to się dzieci zastrasza, że zostaną usmażone na oleju, że ich diabeł pochłonie, piekło ich wchłonie. Dzieci się nie dały. Dzieci nasze Gieczwałckie, wspaniała postać, zresztą dzisiaj się toczy także proces beatyfikacyjny, to też, szanowni państwo, tam nikt im nie wierzył. Nikt im nie wierzył. Ksiądz Popiełuszko też miał bardzo trudne rozmowy z ówczesnym prymasem, z ówczesnym episkopatem. Były różne wersje na jego pracę z osobami związanymi, prawda, i ze służbą zdrowia, ale z Solidarnością, z ludem pracującym. To pokazuje jedno, że posłuszeństwo jest takim papierkiem lakmusowym. I jeśli państwo gdzieś są, w jakichś wspólnotach, w których powstaje jakiś lider, jakiś ksiądz, jakiś duchowny, jakaś siostra, czy osoba świecka, która stawia się ponad posłuszeństwo, ponad przynależność do parafii, proboszcza, biskupa, niech nam się zapali czerwona lampka. Cyprian dyskutował, ale kiedy dochodziło do momentu, uznaje prymat z papieża Stefana. I ten spór pokazuje, że Kościół od pierwszych wieków dojrzewa przez dyskusję, szuka równowagi między jednością i prawdą i uczy rozumienia sakramentów, że sakrament nie jest własnością księdza, szafarza, ale jest darem Bożym.
1: Bardzo ci dziękuję, Piotrze, bo powiedziałeś niezwykle ważne rzeczy, które bardzo często niestety nam umykają, a co więcej, wiedza na ten temat powszechna, nawet osób, które uznają się za praktykujących katolików, którzy jakoś zapoznają się także z nauczaniem Kościoła, jest dosyć nikła w szerokim tego słowa znaczeniu. Ale wracamy do Cypriana. Do Cypriana już w bardzo konkretnym kontekście, bo mówiliśmy tutaj o prześladowaniach za Decjusza, ale to, że one się w pewnym momencie skończyły, to nie znaczy, że nie wybuchły następne, bo tym razem cesarz Walerian niewiele później, parę lat później zaledwie, znowu może nie tyle wydał edykt dotyczący prześladowania chrześcijan, ale nakazał składanie wszystkim obywatelom rzymskim ofiar bożkom imperium. A więc no niejako w ten sposób weryfikował swoich poddanych jako tych, którzy są posłuszni, ale nie w takim rozumieniu, jak mówiliśmy przed momentem, tylko przydatności do posłuszeństwa ślepego. To znaczy cesarz mówi i wszyscy mają się w ten sposób poddać jego nauce bez względu na to, czy cesarz sięga myślą czy sercem do nauki Chrystusa, czy nie. No akurat w tym przypadku nie sięgał, bo to byli pogańscy cesarze. Jeszcze dopiero Konstantyn był pierwszym cesarzem chrześcijańskim, tak możemy powiedzieć, nawróconym. No i jeszcze istotna jedna rzecz, która no, ewidentnie godziła jednak chrześcijan. Za czasów Waleriana, panowania Waleriana, zakazano chrześcijanom, i to już było konkretnie do nich zwrócone, przeciwko nim wymierzone, zakazano spotykania się w katakumbach, o których mówiliśmy. A gdzie chowano świętych, czyli wierzących, no i również gdzie odbywała się rzecz najważniejsza dla chrześcijan, sprawowana była liturgia Eucharystii. Oczywiście sprawowanie liturgii zostało zakazane, kapłani mieli się ujawnić, kapłani byli karani. Jeżeli była sprawowana Eucharystia, jeżeli kogoś przed na tym, jak to się mówi potocznie, nakryto, no to wtedy wszystkich czekała kaźń, bezlitośnie egzekwowana kara. Tak więc widzimy, że czasy może na chwilkę stały się łagodniejsze, ale dosłownie moment później znowu wróciło straszne prześladowanie. No, jaki to ma związek z Cyprianem? Otóż trzeba powiedzieć jedną rzecz, że Cyprian podjął bardzo ważną decyzję. Wiedział, że jest potrzebny wspólnocie i że musi ocaleć, więc uciekł z Kartaginy. Ale w momencie, kiedy zobaczył, że wielu Rzymian, czy to patrycjuszy, czy żołnierzy, którzy przeszli na chrześcijaństwo, zaczyna być oskarżanych i karanych, to wiedział, że musi wrócić, bo musi jako pasterz tej wspólnoty stanąć przed nimi i ich poprowadzić.
2: Szanowni Państwo, nie ma łatwych czasów historycznie, tak? Zawsze czasy są takie, jakie są i one mają w sobie element cierpienia, trudności, bo takie jest życie, tak? Nie wyeliminujemy tej rzeczywistości. Od zarania dziejów tak było, jest i będzie, dopóki nie staniemy się na nowo przeistoczeni w Jezusie Chrystusie w Królestwie Niebieskim. Tam tego cierpienia nie będzie, bo nie będzie żadnych braków. A zło jest brakiem dobra. Sam byt zła nie istnieje, jest tylko brakiem dobra. Szanowni Państwo, parę jeszcze dopełnię, żeby też pokazać to tło historyczne i postawę Cypriana wobec cesarza Waleriana. To w ogóle bardzo ciekawy okres w Cesarstwie Rzymskim, bo czasy Waleriana to jest jeden z najtrudniejszych okresów w historii Rzymu, ponieważ no, imperium przeżywa wojny na granicach. Te wojny są toczone praktycznie po czterech stronach imperium, co oczywiście kosztuje imperium bardzo dużo i pieniędzy, i zasobu ludzkiego. Wojny są toczone oczywiście z najazdami barbarzyńców, czyli to barbarzyńcy najeżdżają imperium. Kryzys gospodarczy, no bo jeśli mamy toczące się nieprzerwane wojny, najazdy barbarzyńców, no więc mamy ogromny kryzys gospodarczy wtedy w Imperium Rzymskim. Ogromną inflację, jest psuta moneta wtedy na potęgę, czyli jeśli dzisiaj mówimy o, nie wiem, drukowaniu pieniędzy, ktoś z Państwa, tak jak ja, się zajmuje zarządzaniem czy ekonomią, to Cesarstwo Rzymskie też pamięta takie czasy. Więc do tego jeszcze mamy duże epidemie w tamtych czasach. No, generalnie spory chaos i walka o władzę. Czasy wtedy zmieniają się bardzo szybko. Rośnie armia w siłę, ale państwo zaczyna tracić na stabilności. No i wtedy, szanowni państwo, Walerian co próbuje zrobić? Pawle, ty już kiedyś o tym wspominałeś wtedy to trzeba znaleźć kozła ofiarnego. I tym kozłem ofiarnym są chrześcijanie. Tak, czyli Walerian na samym początku był umiarkowany. Miałeś rację, że on rzeczywiście w sposób taki instytucjonalny tak nie prześladuje.
1: Nieoczywisty, ale cel był przemyślany.
2: Tak, w takich białych rękawiczkach, szanowni państwo. Zmiana następuje oczywiście pod wpływem doradców politycznych, narastającego chaosu. No i tak naprawdę chrześcijanie stają się niewygodną częścią społeczeństwa, a więc stają się kozłem ofiarnym. Powstają dwa edykty, o których wspomniałeś. Pierwszy, który ma takie celowe osłabienie organizacji kościoła. Mamy zakaz publicznych zgromadzeń liturgicznych. Cesarz nie zakazuje kultu, ale publicznych zgromadzeń liturgicznych zakazuje. Odwiedzania cmentarzy chrześcijańskich, no ktoś powie, no dobra, cmentarze, no ale przecież jeśli my nie wiemy o tym, co Pawle wspomniałeś, że katakumby to są przede wszystkim groby męczenników, a na grobach męczenników rozwija się kult, rozwija się Eucharystia, bo krew chrześcijan jest posiewem chrześcijaństwa, więc no tak naprawdę zostaje de facto zakazany kult, pomimo tego, że oficjalnie nie. biskupi mieli wtedy także podporządkować się religii państwowej. I Walerian wymyśla sobie taki konstrukt prawny, który mówi o tym, prezbiterzy mogą być, biskupi mogą być, ale oni mają także sprawować kult cesarstwa. Czyli okej, mogą tam sobie, prawda, się modlić do tego Jezusa, te chrześcijaństwo kultywować, ale muszą pamiętać także o bogach rzymskich, jeśli chcą mieć możliwość sprawowania kultu. I to jest, szanowni państwo, 257 rok. Ten edykt trwa rok. Po roku Walerian ogłasza drugi edykt, który jest o wiele bardziej brutalniejszy. Co nakazuje? No, nakazuje egzekucje duchownych, represje wobec elit chrześcijańskich, konfiskatę majątków, o których wspomniałeś, Pawle. No, Rzym zrozumiał, że chrześcijaństwo nie jest małą sektą, ale jest rosnącą siłą społeczną. Więc ten edykty Waleriana no są takim próbą ratowania jeszcze imperium przed religią chrześcijańską, która już nie jest tylko i wyłącznie malutką trzutką, tylko staje się bardzo realną częścią cesarstwa rzymskiego. I do tego nie jest tylko i wyłącznie częścią, nie wiem, niewykształconą, ale my już tutaj mamy dowódców. Przecież, Pawle, wspomniany wczoraj modliliśmy się za przyczyną świętego Floriana.
1: Żołnierz rzymski przecież.
2: Żołnierz rzymski, tak. Mieliśmy niedawno ekspedyta, dowódcę Legionu Rzymskiego, więc elita także staje się chrześcijańska.
1: No, ale wracamy do Cypriana, bo za chwilkę musimy zrobić przerwę i pociągnąć dalsze wątki. Otóż Cyprian, jak już tu wspomnieliśmy, powraca do Kartaginy, no i można powiedzieć, wraca w paszczę lwa, bo jednocześnie przyznając się i stając na czele wspólnoty, krótko mówiąc, wydaje na siebie wyrok. Tak więc nowy konsul stawia go przed pretorem, który zadając mu, no to można powiedzieć takie procesy jak w Katyniu, czyli dzień dobry, kto jesteś? Nie tam dzień dobry. Imię, nazwisko, pod ścianę, tak? Kula w łeb. Czyli tak, czy ty jesteś chrześcijaninem, czy jesteś przywódcą tej wspólnoty? Tak, tak, dobra, ścięcie, bardzo proszę, sprawa załatwiona. Co w tym momencie jest uderzające? Że ta wspólnota porzucone ciało Cypriana zabiera i zanosi je na miejsce godnego pochówku, śpiewając radosne pieśni, bo wie doskonale, że ten męczennik jest już przed twarzą Chrystusa, stoi Chrystusa zmartwychwstałego, Chrystusa żywego, będącego po prawicy Ojca w Królestwie Niebieskim, że ta świętość była dla nich oczywista, że to jest coś, czym chrześcijanie pierwszych wieków, tego pierwotnego kościoła naprawdę żyli. Oni wiedzieli, że bez Eucharystii nie ma życia. Jeżeli zabroniono im Eucharystii, to my idziemy na śmierć, bo bez Eucharystii żyć nie możemy. A jeżeli ktoś stawał wobec wyboru życia i śmierci i oponosił, to było to jawnym znakiem, że on jest święty. Tak więc mówimy tutaj o rzeczywistości, która dzisiaj w jakimś stopniu bardzo nikłym w chrześcijaństwie ocalała, bo oczywiście uznajemy takie rzeczy jako tragedię, ale w gruncie rzeczy na tym się zatrzymujemy. Kiedy słyszymy, widzimy, czy jakieś newsy do nas dochodzą o śmierci chrześcijan, o prześladowaniach chrześcijan w różnych częściach świata, no to przede wszystkim załamujemy ręce, ale pytanie, czy my myślimy o tym, że oni są jako ci męczennicy Chrystusa już z Nim twarzą w twarz, w niebie, w Królestwie Niebieskim? Czy się modlimy za ich wstawiennictwem? Czy zanosimy przez nich prośby do Boga, bo oni oddali za nas życie, więc my jesteśmy też, można powiedzieć, do nich podłączeni w jakiś sposób. Oni nie znali może w jakiejś Algierii, czy gdziekolwiek w jakimś innym odległym miejscu świata ciebie, Piotrze, czy mnie, ale oddali za Kościół, którego my jesteśmy częścią, swoje życie. Przyznali się do Chrystusa, a wszyscy jesteśmy w Kościele ciałem Chrystusa.
2: Tak jest, szanowni państwo, i tutaj warto jest jeszcze wspomnieć, że Cyprian nie jest żadnym teoretykiem, że ten spór z papieżem Stefanem przede wszystkim pokazał DNA Cypriana, że to jest biskup, który absolutnie kocha Kościół, kocha swoją wspólnotę, jest pasterzem, nie jest, szanowni państwo, przepraszam za brzydkie, może trywialne słowa, nie jest jakimś siusiu majtkiem, chłopcem w krótkich spodenkach, który jak przychodzi cierpienie, to zostawia okład, okręt i ucieka. Tylko on wie doskonale, że musi być tam, gdzie są jego wierni. Jeśli jego wierni są prześladowani, to on musi być z nimi. I tam jest taki piękny moment w jego życiorysie, kiedy on właśnie przed prokonsulem otrzymuje wyrok śmierci. Proszę pamiętać, że on jest obywatelem rzymskim, a więc ta śmierć jest godna obywatela rzymskiego, a więc jest przed ścięcie, prawda? To jest prawo, które rzymskie prawo gwarantowało godną śmierć obywatelowi rzymskiemu, szybką, pewną, ścięcie. Zresztą tak też umiera tak,
1: zamiast Paweł. Okrutnych katuszy, o których już tutaj dzisiaj wieczorem wspominaliśmy.
2: Wspominaliśmy. I kiedy on usłyszał wyrok śmierci przez ścięcie, powiedział: Bogu niech będą dzięki. Deo gratias. I to jest, szanowni państwo, no niezwykłe, mocne świadectwo człowieka, który dziękuje w chwili własnej egzekucji Bogu za to, że może oddać krew. Później to zachowanie wspólnoty, która od razu zabiera ciało męczennika, która śpiewa radosne pieśni, która wie doskonale, że ta krew nie jest jakimś masochizmem, tylko jest posiewem chrześcijaństwa, że to pokazuje, że to są rzeczy poważne. Szanowni państwo, ja bym chciał, żebyśmy mieli taką refleksję. Ja mówię ją do siebie przede wszystkim. Kiedy mi się w niedzielę czasami nie chce, kiedy wstaję, patrzę na moje dzieciaki z moją żoną wspaniałe i tak sobie, prawda, czasami, a to może pójdę na tą 10, a to na 12. Szanowni państwo, niech nam wtedy stanie historia chrześcijaństwa. Niech nam stanie ten święty Cyprian za czasów Waleriana, że ludzie mieli taką odwagę umierać za Eucharystię. A my się zastanawiamy, prawda, czy nam się chce, czy nam się nie chce, czy to święto obowiązkowe, czy czerwona kartka. Paweł, wiesz, o czym mówię, prawda?
1: Że, no, oczywiście, że tak.
2: Tak łatwo oddajemy skórę po prostu, naprawdę.
1: Piotrze, tę część zakończę jeszcze pewną historią, która wiąże się z wykonaniem wyroku śmierci na świętym Cyprianie z Kartaginy. Otóż Cyprian, w momencie, kiedy już dowiedział się, że kat zbliża się do niego, to kazał, uwaga, wypłacić mu 25 złotych monet za jego pracę.
2: Tak.
1: Za to, że uczynił go świętym. I tu się zatrzymajmy. Wracamy do państwa za chwilę tego wieczora, cykl Historia Chrześcijaństwa. Tego wieczora przechodzimy dzisiaj od uznania prymatu papieża przez świętego Cypriana do edyktu Galiena. Profesor Piotr Kosiak jest z nami, biblista i teolog. Wracamy do państwa za chwilę, a na Facebooku pod pierwszym postem od góry miejsce na państwa komentarze na fanpage'u Radio Plus.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

Historia chrześcijaństwa. Ten cykl dzisiaj w Nocnych Światłach. Przechodzimy drogę od uznania prymatu papieskiego przez Cypriana, przez biskupa świętego Cypriana, do edyktu Galiena. Profesor Piotr Kosiak, biblista, teolog, jest z nami. Facebook czeka na Państwa komentarze, refleksje, pytania pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus. Teraz przyglądać się będziemy tej rzeczywistości Kościoła nieco szerzej, która już w tych czasach, a nawet trochę późniejszych, na przełomie III i IV wieku, była no, takim ewidentnym czasem poszukiwania tożsamości Kościoła, głębszej tożsamości. Nie tylko opartej na tym heroizmie wyznawców, ale poszukiwania czegoś, co dzisiaj byśmy powiedzieli, no taką, Piotrze, skoryguj mnie, jeśli to będzie nieprawidłowe z mojej strony, teologię, która miała określić jakąś tożsamość ontologiczną z jednej strony, a z drugiej włączyć w to pewną filozofię, pewną naukę filozoficzną, jak chociażby świętego Augustyna, który przecież tą podwaliny tej myśli filozoficznej wprowadził w myśl Kościoła, w jego nauczanie, ale też głębsze poszukiwanie znaczenia i treści Słowa Bożego i tego, jak je interpretować, jak je rozumieć. Co ono mówi człowiekowi i w jaki sposób traktować tę naukę, która wypływa ze Słowa Bożego, a szczególnie z Ewangelii.

0: zgłębiano Pismo Święte, tworzyły się ośrodki nauki, rozważania, medytacji, które też dyskutowały ze sobą, bo Piotrze, zwróciłeś rzecz na jedną rzecz bardzo istotną, mówiąc o tym, że Walerian nakazywał kapłanom chrześcijańskim sprawowanie także kultu innych religii, czyli chciał doprowadzić do czegoś, co nazywamy dzisiaj synkretyzmem religijnym, to znaczy mieszanie elementów różnych tradycji duchowych, które tworzą nowy system wierzeń. Chociażby no to, co dzisiaj, z dzisiejszych przykładów, no wudu na przykład, prawda? To jest absolutna mieszanka tradycji religii afrykańskich, animistycznych, z katolicyzmem, z jakimś no też demonicznym kultem. To jest bardzo niebezpieczna rzecz, także nie zachęcam nikogo do tego. Ale na przykład na Kubie popularna jest bardzo santeria, czyli takie połączenie wierzeń ludów Yoruba z katolicyzmem. Więc również to jest pogaństwo, jakiś animizm połączony z katolicyzmem. Rastafarianizm z kolei na Jamajce. Czy w Etiopii. To elementy chrześcijaństwa, wierzeń afrykańskich i z kolei hinduizmu. Pomieszanie trochę z poplątaniem. Oczywiście jest tam Pismo Święte, jest Biblia, ale generalnie no, nie ma czegoś, co by było ewidentnie kierunkiem stricte chrześcijańskim. I oczywiście są inne rzeczy, czyli omnizm, taka wiara we wszystkie religie, ale my, na co Piotrze szczególną uwagę zwróciłeś, kiedy mówiłeś o dyskursie prowadzonym przez świętego Cypriana z papieżem i z innymi ośrodkami teologicznymi i stolicami biskupimi w ówczesnym świecie, można powiedzieć, że tu w ewidentny sposób zwróciłeś uwagę na to, jak bardzo synkretyzm propagowany przez cesarza Waleriana jest przeciwny ekumenizmowi, który jest obecny w kościele. Bo synkretyzm dąży do jakiejś unifikacji, do zlania religii w jedną, natomiast ekumenizm dąży do dialogu i współpracy między różnymi wyznaniami chrześcijańskimi czy tradycjami chrześcijańskimi bez konieczności rezygnacji z własnej tożsamości, czy z własnej tradycji, czy kultury, w której ten kult się rozwijał i wzrastał. No dzisiaj widzimy przecież ten dialog ekumeniczny, chociażby między tymi wielkimi odłamami chrześcijaństwa, katolicyzmem, protestantyzmem i prawosławiem. I widzimy też ten dialog ekumeniczny, on trwa. Oczywiście nie zawsze przynosi jakieś rozwiązania i pewnie dobrze by było, żeby, jak mówił Jezus podczas ostatniej wieczerzy, aby wszyscy byli jedno. Wierzę, że to kiedyś nastąpi, że ta jedność będzie nam dana i oby tak się stało. Ale do czego dążę? Otóż to wszystko, o czym tutaj pozwoliłem sobie powiedzieć, jest jakimś wielkim ładunkiem myśli, który łączy jednak różne tradycje i ta potrzeba zrozumienia Kościoła, który z tych różnych tradycji wywodzi się i idzie w stronę jednego Chrystusa, zaistniała potrzeba zrozumienia i zdefiniowania miejsca Kościoła w świecie i miejsca człowieka w tym Kościele wobec Boga.
1: Tak, wiele rzeczy ważnych poruszyłeś, bo to jest czas, w którym Kościół dialoguje i ze sztuką, i dialoguje z filozofią, i z nauką, próbuje pokazać szerokie horyzonty, interpretacje z mojej perspektywy biblisty, interpretacje Pisma Świętego, takie z powrót do Starego Testamentu, do ksiąg, które nie były odczytywane, między innymi do ksiąg Starego Testamentu, takich jak Pieśni nad Pieśniami, pokazywanie Kościoła jako oblubienicy, jako kobiety. Zaczynają się pojawiać wizerunki kobiet na malowidłach. Niesamowita rzecz, do tego dojdę, ale poruszyło mnie to, co Pawle powiedziałeś dotyczące no właśnie tego niebezpieczeństwa, które Walerian pokazał. Bo wspomniałeś, bardzo ci dziękuję za tą lekkość poprowadzenia po różnych synkretyzmach świata, ale jest jeszcze jeden bardzo niebezpieczny synkretyzm, który jest między innymi dzisiaj bardzo popularny w Polsce. To jest takie swobodne w ogóle traktowanie wiary, tak? Czyli wiara jest pewną rzeczą prywatną. Ja trochę sobie, prawda, wezmę z katolicyzmu, a to sobie pójdę na święconkę, a to, prawda, Boże Narodzenie, ale przecież to się nic nie stanie, jak ja

0: horoskopik sobie przeczytam. A przecież to się nic nie stanie, jak wróżka mi popatrzy, prawda, w źrenicę, jak mi cyganka z ręki przeczyta. A jak pójdę, prawda, i nie daj Boże jeszcze, prawda, to lepiej to tak jakąś tam czerwoną, prawda, wstążeczkę do wózka przyczepić, a to przez spódnicę przepuścić dziecko, a to to, a to tamto. I proszę zauważyć, jak my dzisiaj także bardzo w podobny sposób funkcjonujemy, prawda. A to okej, okay, ale przecież to my stajemy się panem naszej dzisiejszej religii. A to przecież Kościół się myli, tam jaka tam antykoncepcja. To ja sam będę decydował, prawda, o wielu rzeczach, tak. Ja będę sobie wybierał, tak. Dzisiaj synkretyzm jest takim selektywnym wybieraniem tego, co mi pasuje. To mi pasuje, to będę wierzył. To mi nie pasuje, to nie będę wierzył. Bardzo waleriańskie myślenie o chrześcijaństwie. Przypominam, 251-6 rok to są te czasy, jakże dzisiaj aktualne. Ten synkretyzm nie jest tym, czym jest ekumenizm i dam piękny przykład, ponieważ ja się wychowałem we wspólnotach TZ i TZ jest dla mnie bardzo bliskie i też jako młodzieniec, jako student czy licealista jeździłem na te europejskie spotkania i z moją siostrą i z moim bratem po stolicach europejskich. Bardzo się cieszę, że te najbliższe TZ będzie w Łodzi, w mieście trzech kultur, w mieście bardzo ekumenicznym historycznie. Dam Państwu przykład brata Roże, założyciela wspólnoty ekumenicznej w TZ. To jest luteranin reformowany. Był, bo niestety został, no także byśmy powiedzieli, męczeńsko zabity, no bo po prostu szaleniec go po prostu zabił. Straszna śmierć. Przeżyłem bardzo śmierć brata Roże. Brat Roże mniej więcej już od lat 70. był bardzo blisko wiary chrześcijańskiej, katolickiej. Do tego stopnia, że po pierwsze przyjaźnił się z Janem Pawłem II bardzo mocno. Przyjmował komunię, miał specjalne pozwolenie. Miał specjalne pozwolenie, trzeba o tym powiedzieć mocno, miał specjalne pozwolenie na przyjmowanie komunii w kościele rzymskokatolickim. Wielokrotnie, jak wspomina brat Marek i wiele osób, które towarzyszyło jeszcze bratu Roże, miał takie momenty, kiedy chciał przejść na katolicyzm i papież Jan Paweł II nigdy tego nie pochwalał. Mówi, słuchaj, zrobiłeś niesamowitą rzecz. Wspólnota ekumeniczna, gdzie protestanci, prawosławni, katolicy modlą się razem, śpiewając kanony, czytając Pismo Święte, śpiewając psalmy, to jest najpiękniejsze świadectwo, jakie mogłeś mieć, jakie mogłeś dać. Nic więcej nie jest potrzebne. I wtedy brat Roże napisał coś, co jest z moim ukochanym cytatem z brata Roże. To jest, i chciałbym Państwu to właśnie zacytować. Odnalazłem swoją tożsamość chrześcijańską przez pojednanie wiary moich korzeni z tajemnicą wiary katolickiej, nie zrywając komunii z nikim. Myślę, że to jest najpiękniejsza definicja.
1: Piękne słowa.
0: Tak, ekumenizmu, że on jako luteran spotyka się, reformowany luteran spotyka się z tajemnicą piękna chrześcijaństwa, katolicyzmu, wiary katolickiej, nie zrywając komunii z nikim. To jest bardzo też cyprianowe, bo Cyprian o tej komunii, czyli jedności, bo my bardzo często tego słowa nie rozumiemy. Komunia nam się tylko kojarzy często po prostu z przyjęciem Pana Jezusa, ale komunia to jest wspólnota. Męczeństwo Cypriana to jest męczeństwo za wspólnotę, za Jezusa Chrystusa. I ta wspólnota zaczyna być bardzo otwarta na te prądy, bardzo też otwarta na sztukę. To też warto też o tym wspomnieć, Pawle, że zaczyna się też miejsce na to, że Kościół zaczyna pokazywać także swoje oblicze, piękno Boga w sztuce. Szanowni Państwo, w Polsce ponad 80% zabytków to jest zabytki sakralne. Mówię to jako członek Rady przy Ministerstwie Kultury do spraw zabytków. No, specjalizuję się w tych sakralnych tematach przede wszystkim. Sztuka, jakbyśmy popatrzyli od ikon po kościoły, po cmentarze, nagrobki, no wszystko to jest arcychrześcijańskie.
1: Piotrze, do jakiegoś szerszego obrazów, tutaj pozwolę sobie w ten sposób powiedzieć, pół żartem, pół serio, dojdziemy za chwilę. Natomiast to, na co chcę zwrócić uwagę na zakończenie tej części naszej rozmowy, to, że w kontekście tych poszukiwań głębi nauki Kościoła, wypływającej ze słów Jezusa, z Ewangelii, też z całego dziedzictwa Pisma Świętego, a więc również ze Starego Testamentu, było jakąś podróżą, która pozwoliła zobaczyć, że Bóg prowadził człowieka przez wieki do pewnej dojrzałości, że jest to droga, która się nie kończy. Jest to droga otwarta. Już wtedy to zauważono. I to, na co zwróciłeś uwagę, mianowicie kontekst Pieśni nad Pieśniami, gdzie ani razu przez całą tą księgę nie pada słowo Bóg, ale jest pokazana miłość damsko-męska, miłość oblubieńcza, Kościół zaczął rozeznawać ten obraz ziemskiej rzeczywistości Kościoła jako oblubienicy Boga Chrystusa, oblubienicy, która idealną postacią nie jest, ale któż z nas jest idealny, ale obdarzona miłością bezwarunkową. Czyli takim zaproszeniem do tego, żebyśmy my również między sobą, ludźmi, darzyli się taką miłością, jaką ukochał nas Chrystus. Co jest oczywiście dużym wyzwaniem, bo łatwo jest być zakochanym, łatwo jest być wpatrzonym w swoją żonę czy męża, ale dużo trudniej już w sąsiada, który nam regularnie zakłóca spokój w godzinach nocnych. Prawda? I tu jest pewne wyzwanie i jeżeli szukamy jakiejś nauki z tego płynącej z tej sytuacji, no to Chrystus mówi w kazaniu na górze: miłujcie swoich nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, co was nienawidzą, módlcie się za waszych nieprzyjaciół, a będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie. No i tu jest już poważne wyzwanie. Zastanówmy się chwilę nad tym, wrócimy do Państwa za moment po piosence na dalszy ciąg. Dzisiaj w Nocnych Światłach cykl Historia Chrześcijaństwa. Tego wieczora przechodzimy drogę od uznania prymatu papieskiego przez świętego Cypriana do edyktu Galiena, a jest z nami ekspert, nasz współtwórca cyklu, profesor Piotr Kosiak, biblista i teolog. Wracamy za chwilę, zapraszając Państwa na Facebook, no tam musiałem dokonać pewnej roszady, bo przenieść post nieco wyżej, ale jest cały czas na pierwszym miejscu, bo przez moment tam się coś innego pojawiło, więc ci z Państwa, którzy wpatrywali się, szukali pierwszego postu od góry, to niech wiedzą, że jest już ponownie pierwszy od góry, bo przez moment pojawiło się tam coś innego.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Европа.
1: Zerkam na zegar i widzę, że już od 16 minut mamy środę 6 maja. Nocne światła od ponad godziny i kwadransa trwają. Tego wieczora w Nocnych Światłach cykl Historia Chrześcijaństwa. Przechodzimy drogę dzisiaj od uznania prymatu papieskiego przez biskupa Cypriana do edyktu Galiena, do którego zdążamy. Profesor Piotr Kosiak jest z nami, biblista, teolog, dyrektor Instytutu Witosa, wykładowca na Uniwersytecie Civitas. To, co Piotrze mówiłeś o sztuce chrześcijańskiej, to jest rzecz bardzo, powiedziałbym, istotna dla nas cywilizacyjnie, bo ona też pokazuje, jak bardzo rozwija się nie tylko myśl, ale w ogóle cywilizacja, bo dopiero Giotto, czyli dużo, dużo później niż w tej chwili, niż te czasy, które opisujemy. Dopiero Giotto di Bondone, a więc to jest wiek XIV, zaczął uwzględniać perspektywę w malarstwie. Wcześniej tego nie było. Nawet w sztuce chrześcijańskiej, w sztuce europejskiej, w sztuce świata zachodniego, perspektywa była przedstawiana w sposób może nie identyczny, ale podobny do tego, jak państwo, jeżeli pamiętacie jakieś ilustracje sztuki starożytnego Egiptu, gdzie ta perspektywa była po prostu przedstawiana w sposób rzędów jeden nad drugim. Nie było głębi. Nie było głębi. Tam szereg ludzi, jak dzisiaj powiedzmy, byśmy, na który idziemy z boku, dajmy na to oddział wojska idzie i widzimy, że oni idą w pewnym szyku, no to ukazanie tego szyku widzianego z boku było po prostu przez rysowanie jeden nad drugim poszczególnych tych rzędów żołnierzy, dajmy na to. No i podobnie też się działo to w sztuce, natomiast Giotto dopiero w XIV wieku to rozwinął i to był oczywiście malarz stricte chrześcijański, który, no, jego piękne krzyże chociażby w katedrze we Florencji możemy obejrzeć. To jest arcydzieło, no, absolutnej klasy, powiedziałbym ekstra klasy światowej. Ale dlaczego zwracam uwagę na sztukę? Bo już w katakumbach jeszcze ta sztuka w miarę prosta i z naszego punktu widzenia dość prymitywna miała wielkie znaczenie. To nie było tylko coś takiego jak rysunki naskalne w jaskiniach, które swoją drogą też są bardzo ciekawą sztuką, ale ta sztuka coś mówiła. Ona w sobie zawierała jakiś element, który był opowieścią, który zawierał w sobie jakąś treść dotyczącą tego, co wynika z Ewangelii, co wynika, albo nawet jest interpretacją nauki Kościoła, albo jest opisem pewnych wydarzeń, ale też w to wpleciona jest pewna narracja, która zestawiała fakty z życia, nawet bardzo tragiczne, dajmy na to właśnie śmierć męczenników, z ofiarą Chrystusa, ze śmiercią świętego Szczepana, dajmy na to, z Dziejów Apostolskich i tak dalej, i tak dalej. Mówię o takim najbardziej wyrazistym przykładzie, ale pojawiały się już wtedy rzeczy i zestawienia dużo bardziej subtelne i dzisiaj byśmy na darmo takich szukali w sztuce współczesnej. Tak więc zwracamy na to uwagę, bo te katakumby, do których wracamy i o których mówiliśmy wcześniej, no to była kolebka nie tylko wspólnot i liturgii chrześcijan starożytnego Kościoła, ale także rozwoju tego, czego Kościół na przestrzeni dziejów stał się wielkim mecenasem, mianowicie sztuki. Sztuki, i to nie tylko sztuki stricte chrześcijańskiej, ale sztuki w ogóle rozumianej jako wyraz piękna, które Bóg złożył w sercu człowieka i jako coś, czego ciągle poszukujemy i ciągle chcemy opisywać na nowo.
2: Wspomniany przez ciebie Giotto
0: to, szanowni państwo, koniecznie, jeśli będziecie na północy Włoch, trzeba zajechać także do Padwy, bo wspomniane przez ciebie krzyże są oczywiście cudowne, ale rzecz, która po prostu absolutnie państwa wbije w ziemię,
1: no, to jest sąd ostateczny. Kaplica Skrobenich w Padwie, no oczywiście. Kościół Świętego Krzyża we Florencji to jest rzecz jedna, ale Kaplica Skrobenich to jest absolutne arcydzieło, które, no można powiedzieć, jest kosmiczne. Po prostu to jest kosmiczne.
0: Znaczy, muszą państwo to zobaczyć, tak? I koniecznie proszę tam zabrać dzieci, tak? Ja pamiętam niedawno, bo w tamtym roku właśnie spędzaliśmy wakacje na północy Włoch i pamiętam, obserwowałem moją Sarę, która wtedy miała 9 lat, Tobiasz miał wtedy 6, byliśmy tam, bo tam się wchodzi w malutkich grupach takich paru osobowych i jest się tam te kilka minut. To jest mistyczne przeżycie, tak, szanowni państwo, Kaplica Skrowenich, sąd ostateczny, Giotta, no to jest rzecz, którą po prostu państwo muszą zobaczyć, żeby...
1: No jeszcze w Asyżu są też jego freski, w Bazylice Świętego Franciszka. Trzeba jeszcze powiedzieć, że Giotto był terciarzem franciszkańskim.
0: Tak jest, tak jest. A że mamy rok w ogóle franciszkański, to warto jest...
1: No to kierunek, już wiecie państwo, gdzie jechać.
0: Tak jest. Padwa, Asyż to jest dobry kierunek na Włochy. Generalnie Włochy...
1: No i Florencja,
0: świetnie.
1: Florencja. No, na wokacje. Jeżeli ktoś szuka piękna i chociażby Chrystusa, obrazu Chrystusa i Tomasza, kiedy on mówi Pan mój i Bóg mój, kiedy spotyka się w wieczerniku, kiedy mówi Chrystus do Tomasza, włóż palec w moje rany i rękę w mój bok. Tam możecie państwo w Galerii Uffizi zobaczyć ten obraz Caravaggia. No oczywiście w Rzymie, w kościele świętego Ludwika Francuzów, no są te trzy absolutne arcydzieła Caravaggia, które oparte są o Ewangelię i nawiązują do postaci świętego Mateusza. To jest coś, co jest dla mnie osobiście absolutnie emanacją najwyższego geniuszu sztuki, jaki można zobaczyć. Wymowa tych dzieł jest tak głęboka, że tam można po prostu spędzić cały dzień. No niestety jest tak, że tam trzeba wrzucić co pewien czas 50 centów, czy nawet może już euro do takiej maszynki, która zapala lampę i oświetla te obrazy, bo trzeba na nie się patrzy pod kątem w kaplicy, więc no nie jest tak, że można tam rzeczywiście siedzieć i się wpatrywać, a szkoda, ale ile można, zawsze tam spędzam czas. Natomiast Florencję, Asyż czy Kaplicę Skrobenich, to jest, jak to mówią Anglicy, must have. Będąc we Włoszech, chcąc mieć kontakt z wielką, absolutnie genialną sztuką chrześcijańską, to trzeba zobaczyć. Tego nie można, wręcz nie można opuścić.
0: To prawda, więc mam nadzieję, że państwo już widzą, że no, mówimy cały czas o sztuce, a to jest temat właśnie, który w tej chwili mamy, idąc zgodnie z historią chrześcijaństwa, wydawnictwa Jedność, teraz chcemy omówić. Kilka rzeczy, które chciałem podsumować dotyczące katakumb i przejdę też do symboliki, do sztuki wczesnochrześcijańskiej. No, szanowni państwo, co najważniejsze? Najważniejsze jest to, żeby zrozumieć, że po pierwsze katakumby były wcześniejsze niż chrześcijaństwo. Czyli kojarzą się przede wszystkim nam z miejscem pochówku pierwszych chrześcijan, ale także to są starsze nekropolie. Budowane na obrzeżach lub tuż przy murach miasta. Były to miejsca pamięci, miejsca modlitwy, nadziei, ale także miejsca, o których powiedzieliśmy przede wszystkim zbierania się chrześcijan, którzy sprawują Eucharystię na grobach męczenników. Miejsce nadziei, miejsce sztuki chrześcijańskiej, bo chrześcijanie wybierali pochówek w ziemię, bo wierzyli w ciała zmartwychwstanie. Zresztą w tych pierwszych, ja wiem, że dzisiaj Kościół pozwala na spalanie, na kremację, to jest coraz bardziej popularny forma grzebania naszych zmarłych, ale we wczesnym chrześcijaństwie, tutaj też był, Pawle, wielki spór. Tak, dla wielu chrześcijan to było nie do pomyślenia i wręcz było to herezją i no, poganizmem spalanie ciał chrześcijańskich. Stąd chrześcijanie dbali bardzo o ten właśnie pochówek, nawiązując do pochówku Jezusa Chrystusa, tak? Czyli do pochówku, do grobu, ciało, które jest złożone do ziemi. Katakumby były też miejscem życia wspólnot, tak? Ale proszę pamiętać, bo mamy tak, jak czasami oprowadzam grupę znajomych po Rzymie i po katakumbach rzymskich, to mam takie wrażenie, że w głowach po lekcjach historii często nam zostaje, że my myślimy, że to było takie miejsce, gdzie chrześcijanie mieszkali na co dzień. No nie, chociaż w momentach prześladowań, no tam się często chowali.
1: No tak, bo to miejsce... często były labirynty, które, jeżeli ktoś je znał, to wiedział, gdzie się ukryć, a ci, którzy ich poszukiwali, mogli się w nich naprawdę zagubić.
0: Tak. Tak, ale jakby nie było to miejsce stałym przebywania chrześcijan, tak? No i tutaj, szanowni państwo, no pojawia się właśnie katakumby jako także miejsce sztuki. Właśnie tam, szanowni państwo, rodzi się pierwsza wielka sztuka chrześcijaństwa. Na ścianach pojawiają się pierwsze freski, pierwsze symbole, sceny biblijne, taka Biblia obrazów dla wierzących, tak? No bo skoro nie wszyscy czytają, nie wszyscy znają Stary i Nowy Testament, więc tą Biblię trzeba narysować. Wtedy powstają, szanowni państwo, najważniejsze symbole chrześcijańskie. I chcę z państwu z taką całą mocą historyczną powiedzieć, w tych symbolach nie ma krzyża. Krzyż jest o wiele późniejszym symbolem chrześcijańskim.
1: W katakumbach Priscylii są ryby. Ryby złapane na haczyk. Na haczyk, który przypomina krzyż. A więc to jest nawiązanie do tego, co Jezus powiedział Piotrowi. Teraz będziesz łowił ludzi. Będziesz łowił ludzi.
0: Zresztą to jest też gra słów greckich, prawda? Bo ichthys, greckie słowo,
1: które Jezus Chrystus. Ryba. Jezus Chrystus soter.
0: Soter, Zbawiciel. Jezus Chrystus, Zbawiciel świata.
1: Syn Boży.
0: Więc Syn Boży, tak jest. Więc to jest ta ichthys, to jest ryba, to jest pierwszy symbol. Symbolem bardzo starym i właśnie wywodzących się z katakumb jest kotwica, czyli symbol nadziei, bezpieczeństwa, oparcia w Jezusie Chrystusie, jedynej nadziei świata. Spe salvi. Nadzieja jest w Jezusie Chrystusie, który stał się zbawieniem świata. Kotwica jest starym symbolem chrześcijańskim. Gołębica pojawia się w katakumbach. Symbol pokoju i Ducha Świętego. No i szanowni państwo, ten piękny obrazek dobrego pasterza. Pasterza, który ma na sobie owcę, taką przełożoną przez szyję, nogi spadają na przednią część ciała, to jest pasterz, to jest Jezus Chrystus, dobry pasterz. No i postawa Orantes, tak? Czyli tego młodzieńca, który ma podniesione ręce do modlitwy. To jest postawa modlitewna, uwielbienia, tak też byli przedstawiani chrześcijanie. Pawle, w Ziemi Świętej w Tapce byłeś i wiesz doskonale, że także pierwszym symbolem chrześcijańskim jest ten obraz tapki, tak? Czyli pięć chlebów i dwie ryby.
1: Pięć chlebów i dwie ryby. No właśnie, dokładnie tam są, tam jest pięć chlebów. Nie mam go w tej chwili przed oczami, więc szybko sobie go teraz przywołam.
0: Szybko wkleić.
1: Tak, zaraz to właśnie zrobię. Czyli mozaika z Tabgi. Mozaika... Tabga. Okej, już ją tutaj widzę. Tak, tam są cztery chleby w tym koszu. Dlaczego są cztery chleby? Dlaczego są cztery chleby, skoro w Ewangelii jest mowa o pięciu? Że zebrano pięć, że mamy tutaj chłopca, który ma pięć chlebów i dwie ryby. które zostały rozmnożone. No i dlaczego pytanie, które może się rodzić, no jak to? No ktoś niezbyt dokładnie przeczytał Ewangelię. No, tym piątym chlebem, ale tym zasadniczym chlebem, którym dzielimy się do dzisiaj, jest Jezus. Jest Jezus, który rozmnożył te chleby, a więc Jego tutaj nie ma, bo On jest tym chlebem mistycznym, tym chlebem, którym my się karmimy po to, żeby przyjąć Go jako prawdę, drogę i życie. Jak sam powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. I kto się karmi moim ciałem, pije krew moją, ten tą drogę znajdzie. No to już moja interpretacja, że tak powiem, tekstu, ale no myślę, że nie rozmijam się tutaj z nauką Kościoła, czy z teologiczną prawdą.
0: Nie, absolutnie. Absolutnie. Tutaj, szanowni państwo, przepiękna. Warto jest na nią popatrzeć. Wrócę jeszcze na chwilę do malowideł biblijnych, bo je wywołałeś, Pawle. Pojawiają się sceny ze Starego Testamentu, ale właśnie w tej eschatologicznym charakterze, tak? Czyli mamy Jonasza, który wychodzi z ryby. Mamy Daniela w jaskini lwów. Mamy Noego w arce. Mamy wskrzeszenie Łazarza, to już jest Nowy Testament, ale są także sceny właśnie z Księgi Pieśni nad Pieśniami, oblubienicy Kościoła jako oblubienicy, tej miłości oblubieńca do oblubienicy. Dlaczego właśnie te sceny, Jonasz, Daniel, Noe, Łazarz, bo wszystkie mówią o ocaleniu, mówią o życiu silniejszym niż śmierć i mówią o czymś, co jest istotą katolicyzmu, chrześcijaństwa, a my jesteśmy przecież jeszcze w okresie wielkanocnym, przed nami dopiero wniebowstąpienie, przed nami zielone świątki, zesłanie Ducha Świętego. Szanowni państwo, chrześcijanin to jest człowiek, który wierzy w Jezusa, który żyje, który umarł i zmartwychwstał. I to jest nadzieja zmartwychwstania. Te symbole jej właśnie Jonasza, Daniela, Noego w arce wody potopu, wskrzeszenia Łazarza, to jest symbol wiary w zmartwychwstanie. To jest nowum w ówczesnym świecie. To wyróżnia świat pogański od chrześcijaństwa. Tak, nie ma kogoś, kto wrócił z cmentarza, kto wrócił z katakumb w tą drugą stronę. Został pochowany do ziemi. Jedyną osobą, która dzięki temu mamy udział w życiu wiecznym, jest Jezus Chrystus. I to było inspiracją tych malowideł przepięknych, wtedy jeszcze w innej perspektywie, które nie mają tej głębi, o której wspominaliśmy, która jest widoczna u Giotta, prawda, w jego freskach. Ale mają one ogromne znaczenie teologiczne, tak, bo one pokazują coś niezwykłego, że pierwsi chrześcijanie nie koncentrują się na śmierci, ale na życiu wiecznym. Więc sztuka jest pełna, jakby jak państwo nawet teraz na to popatrzą, jak państwo sobie wpiszą w Google...
1: Mozaika już jest, zdjęcie mozaiki już jest na Facebooku, tam państwa zapraszam. Pod pierwszym tak postem od góry, tam jest zdjęcie tej wspaniałej, uznawane za właściwie no, najstarszy przejaw sztuki chrześcijańskiej. Ta mozaika stabka. Będąca wykładziną podłogową pod ołtarzem, na którym sprawowana była Eucharystia nad Jeziorem Galilejskim.
0: Tak, i szanowni państwo, tam jest bardzo dużo światła, tam jest dużo nadziei, tam jest bardzo dużo takiego pokoju, ale właśnie światło, tam ma niesamowitą właśnie rolę spełnia światło. No bo chrześcijanie, malując ryby, pasterzy, sceny ocalenia, nie malują dlatego, że uciekają od rzeczywistości, ale przede wszystkim wiedzą, że śmierć, Pawle, nie ma ostatecznego słowa.
1: Nie. Zostańmy z tą myślą. Krótka przerwa, wrócimy do państwa za chwilkę. Mówimy o obrazach, ale jeszcze pociągniemy ten wątek chociażby przez chwilę, bo jest tym wszystkim coś jeszcze naprawdę bardzo, powiedziałbym, poruszającego w sztuce. Coś, czego nie potrafimy niejednokrotnie wypowiedzieć, a sztuka nam pozwala zamienić to, co jest niewyrażalne w sposób, który dociera za pomocą innych zmysłów. Wrócimy za chwilkę. Przypomnę, że tego wieczora cykl Historia chrześcijaństwa w nocnych światłach. Przechodzimy drogę od uznania prymatu papieskiego przez biskupa Cypriana do edyktu Galiena, o którym niedługo już będziemy mówić. Profesor Piotr Kosiak jest z nami, biblista i teolog, dyrektor Instytutu Witosa. Facebook to strona, fanpage Radia Plus, tam pod pierwszym postem od góry Państwa komentarze, refleksje, myśli i pytania, a także możliwość obejrzenia mozaiki Stabga.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Jasne Światła.
1: Dzisiaj wieczorem w Nocnych Światłach cykl Historia Chrześcijaństwa od prymatu papieża, od uznania jego przez biskupa Cypriana do edyktu Galiena zdążamy. Profesor Piotr Kosiak, biblista, teolog jest z nami. Na Facebooku miejsce na Państwa komentarze, tam również zdjęcie mozaiki Stabga, o której mówiliśmy przed momentem. Co istotne, na co Piotrze zwróciłeś uwagę, jeszcze chciałbym dodać parę myśli dotyczących tego, jak ważną rolę odgrywała sztuka w latach nie tylko pierwszych wiekach chrześcijaństwa, ale także w wiekach średnich, z powodu, no, powiedziałbym, bardzo błahego, nawet nie tylko teologicznego, czy związanego z czymś, co nazywamy estetyką, czyli poszukiwania piękna, czy propagowania kultu i nauki Ewangelii i myśli Kościoła. No, trzeba pamiętać, że wielu ludzi po prostu nie umiało czytać. I dla nich te wyobrażenia historii biblijnych, jeszcze zestawione z faktami, których byli świadkami, były no taką paralelą, która pozwalała im zrozumieć to, o czym była mowa podczas czytania pism apostolskich, podczas liturgii, które były dyskutowane, oczywiście były homilie i pamiętajmy, że od początku, zresztą o czym mówią chociażby Dzieje Apostolskie, ta nauka była rozwijana i propagowana podczas pierwszych liturgii, gdzie te czytania były komentowane przez prezbitera, gdzie to, co dzisiaj nazywamy echem słowa, było również, miało również swój udział w liturgii, to znaczy wiele osób mówiło, jak to słowo rozumieją, jak przeżywają, albo były pytania, jak to zrozumieć, więc ta liturgia była stricte wspólnotowa. To było coś no, zgoła odmiennego. No, dzisiaj w niektórych rzeczywistościach Kościoła, w pewnych wspólnotach, to poszukiwanie wspólnoty pierwszego Kościoła i jego aktywności jest jakoś odnawiane, jak chociażby w liturgiach drogi neokatechumenalnej, ale to było coś takiego, co później zaniknęło przez to, że liturgia stawała się coraz bardziej skonkretyzowana i ujęta w pewne ramy i przepisy. Tam, jak Piotrze powiedziałeś, było więcej światła, ale również no, miejsca takiego na powiewy ducha. No, jeżeli ktoś czegoś nie wiedział, to pytał. No, tam było więcej takiej zwyczajności w kościele. No, dzisiaj idziemy do kościoła, to troszeczkę jesteśmy podkanci, ładnie ubrani, w ogóle trzeba siedzieć i dzieci nie będą cicho itp. itd. No, trzeba słuchać. Dobrze, żeby słuchać. A tam ludzie po prostu słuchali i dyskutowali też w trakcie liturgii, wyrażali swoje wątpliwości albo mówili o swoich doświadczeniach. No i ta sztuka, można powiedzieć, była odpowiedzią na to wszystko, co ludzie nosili w sobie jako ten religijny czy duchowy niepokój związany z poszukiwaniem Chrystusa w życiu, rozumieniem Ewangelii, rozumieniem nauki Chrystusa. Więc Piotrze, tutaj myślę, że ujmiesz to lepiej ode mnie. Było to coś takiego, co później nazywaliśmy w średniowieczu, w wiekach średnich, Biblią Pauperum, czyli taką Biblią dla ubogich, która pokazywała historie biblijne za pomocą ilustracji. Odnajdujemy to również nie tylko w scenach ewangelicznych, ale również w żywotach świętych, jak chociażby Drzwi Gnieźnieńskie, gdzie żywot świętego Wojciecha jest przedstawiony w przeróżnych historiach, od właściwie jego poczęcia aż do męczeńskiej śmierci w Prusach, gdzie został zamordowany przez Jadźwingów. Tak więc ta sztuka miała naprawdę na celu nie tylko poszukiwanie piękna, co rzecz jasna było, myślę, zamysłem artystycznym każdego twórcy, który w tym jakiś swój udział miał, ale również propagowania wiary, myśli, Ewangelii.
2: Bo, szanowni państwo, warto sobie uświadomić, powiedziałeś o bardzo ważnej rzeczy, czyli po prostu o tym, że ludzie nie potrafią czytać w tamtych czasach. Kto Kto czyta? No czyta absolutna elita elit. Szanowni Państwo, to są procenty jak nie promile, tak? Ludzi, którzy potrafią czytać, tak? I to się dopiero zmienia tak naprawdę, Szanowni Państwo, dopiero w XX wieku, tak? Czyli żeby Państwu pokazać to na takich twardych danych historycznych. W dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce, czyli wtedy, kiedy Polska odzyskuje niepodległość w 1918 roku. Paweł, jak strzelaj tak szybciutko, ile procent Polaków to analfabeci?
1: Oj, 65 chyba, jeśli dobrze pamiętam.
2: No tak, to prawie połowa Polaków nie czyta, szanowni państwo, tak? No prawie połowa Polaków nie czyta. Więc problem dotyczył przede wszystkim głównie wtedy zaboru rosyjskiego i austriackiego z ogromną przewagą ludności wiejskiej Galicji, przede wszystkim jeśli chodzi o zabór austriacki, ale no to był ogromny problem, a co dopiero mówiąc o czasach starożytnych, gdzie naprawdę, Pawle, często cesarze nie potrafili czytać. Tak, od tego mieli swoich doradców, nauczycieli. Tak, oczywiście mamy także światłych cesarzy.
1: Jak chociażby Galien, o którym będziemy za chwilę mówić.
2: Tak jest, ale byli tacy, którzy także byli niepiśmienni i nie czytali. No i tutaj chrześcijaństwo przychodzi przede wszystkim z kultem nauki. Ja to bardzo chcę powiedzieć z mocą. Szanowni Państwo, chrześcijaństwo niesie sztukę, wiedzę i naukę w tym najpiękniejszym tego słowa znaczeniu.
1: Pierwsze ośrodki nauki to klasztory i też mecenatu sztuki.
2: Oczywiście, więc rozwija się nauka właśnie przy tych miejscach, tak? Czyli tam powstają pierwsze skryptoria, pierwsze miejsca tłumaczenia tekstów biblijnych, pierwsze miejsca, gdzie przepisuje się listy biskupów, które cytują jeszcze niespisaną często Ewangelię, tak, bo mówimy o czasach, ja wracam teraz do czasów apostolskich, tak, czyli mniej więcej lata 70-100, gdzie jeszcze żyjemy w redakcji ewangelicznej, Ewangelii synoptycznych i Ewangelii Janowej, więc to są ośrodki kultywowania nauki, ale nauki przez wielkie N, szanowni państwo, bo to jest i historia, i medycyna, i astronomia, i fizyka, i zamiłowanie do filozofii, bo przecież to są dwie siostry, teologia. No
1: wszelkie nauki stosowane, można powiedzieć.
2: Tak jest, więc to jest to. No i oczywiście ten mecenas sztuki, tak, no czyli tym ludziom trzeba to przedstawić, trzeba pokazać piękno i Biblii, i jej uniwersalizm, więc właśnie w katakumbach powstają takie dwa wielkie nurty, no te malowidła ścienne, freski, które są malowidłami biblijnymi. I tutaj ja wspomniałem o scenach Starego Testamentu, ale w Nowy Testament jest także przedstawiany. Tutaj mamy właśnie pokazywanie Jezusa jako dobrego pasterza, który tą zaginioną owcę prowadzi do kościoła, który chroni przed wilkiem. Przepiękne są te freski. Warto sobie właśnie wpisać także w Google'a freski wczesnochrześcijańskie, żeby zrozumieć też ich piękno. Jezus przywraca do życia swego przyjaciela Łazarza. Scena, która też jest przepiękna. Właśnie Jezus, który woła Łazarzu wyjść. Tam mamy Jezusa bardzo przedstawianego jako takiego, byśmy powiedzieli, rzymskiego, prawda? Ubranego jak partycjusz, prawda, rzymski. No ale taka wtedy była sztuka, tak? No i szanowni państwo, to się nic nie zmienia. Znaczy, do tej pory tak to wygląda. I odrywanie chrześcijaństwa od historii powszechnej, od historii sztuki, od historii literatury, to jest jakimś jednym wielkim nieporozumieniem.
1: Piotrze, zostawmy słuchaczy z tą myślą i z takim zaproszeniem do szukania tych przestrzeni sztuki, o których wspomnieliśmy, chociażby, no nie mówię, że teraz nagle wszyscy polecą do internetu i będą szukali biletów do Florencji czy do Asyżu. No, w Asyżu nie ma lotniska, ale na północ Włoch, skąd można oczywiście do Umbrii, gdzie leży Asyż, szybko się dostać autostradą, chociaż płatną, trzeba o tym pamiętać. Wszystkie we Włoszech są płatne i niekoniecznie tak dobre jak u nas, mimo że to przecież ojciec zna, gdzie narodziło się pojęcie autostrady. Przecież autostrada to jest po włosku droga dla samochodów. No więc no może być dla państwa zaskoczeniem to, że jednak autostrady są, powiedzmy, nieco gorszej jakości niż u nas. No i jeździ się tam niestety wolniej. A policja włoska bardzo lubi wlepiać mandaty obcokrajowcom i dużo jest radarów przy autostradach. Tam maksymalna prędkość to 130 km na godzinę, ale czasami się jedzie maksimum 80, ponieważ pas od 10 lat jest remontowany, to znaczy nie ma nikogo, ale stoją tylko słupki i jedzie się ciurkiem z prędkością maksymalną 80 na godzinę, bo radary też tam są przekalibrowane.
2: Warto jeszcze, szanowni państwo, ponieważ dostałem w zimę pamiątkę z wakacji, o których wspominałem w Padwie i o freskach Giotta, to gdzieś zaparkowałem samochód, który wtedy wynajmowaliśmy, więc te mandaty także docierają do Polski, chcę powiedzieć.
1: Tak, tak. Jeżdżąc po Florencji trzeba bardzo uważać, ponieważ jest to miasto zabytkowe i tam w wiele części miasta nie można wjeżdżać samochodem, gdzie są zaznaczone tabliczkami. Oczywiście jak ktoś nie zna włoskiego, to tego nie zauważy, no bo trzeba wiedzieć, co te tabliczki oznaczają, a tam nie ma jakiegoś szczególnego symbolu, tylko jest informacja napisana słownie. Więc znam przypadek osób, które dostały kilkadziesiąt mandatów, ponieważ jeździły dookoła Starego Miasta i ciągle wyjeżdżały i wjeżdżały do stref zakazu wjazdu samochodów. No i za każdym wjazdem po prostu był radar, ściągał słony mandat automatycznie i kiedy te mandaty do nich przyszli do Polski, to musieli się mocno zapożyczyć, no, krótko mówiąc. Wziąć suty kredyt, żeby spłacić te wszystkie mandaty w liczbie kilkudziesięciu, które do nich przyszły.
2: Ale tym bardziej warto jest podróżować po Włoszech.
1: Ale oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, ale trzeba najpierw przeczytać, gdzie się jedzie i co wolno, a czego nie wolno. Naprawdę, jadąc do Włoch, zresztą do każdego zakątka świata, ale do Włoch szczególnie, jeśli chodzi o przepisy, bo naprawdę Włosi, wbrew pozorom, my Włochów uważamy za bałaganiarzy i zapewne tacy są. Dolce far niente, czyli swobodne spędzanie czasu, leniwe spędzanie czasu, to jest ulubiona rzecz Włochów i to, co nazywamy manianą, chociaż to dotyczy raczej sfery latynoskiej, to jest jedna tylko odsłona, ale nieprawdopodobnymi formalistami, jeśli chodzi o sprawy urzędowe, są Włosi. Nie od dzisiaj przecież używa się sformułowania strajk włoski. To znaczy strajk, który polega na mnożeniu procedur do granicy absurdu. No i rzeczywiście coś jest w takiej włoskiej mentalności, że tam sprawy urzędowe naprawdę są załatwiane, można powiedzieć, z biurokratyczną lubością. Tam naprawdę możecie państwo natrafić na mnóstwo procedur, oby nie. Dlatego przestrzegam, do Włoch jadąc trzeba naprawdę się naczytać, co można, a czego nie można, dokładnie w każdym miejscu, w które się wybieramy. Wracamy do państwa za chwilę na ostatnią część dzisiejszego wydania Nocnych Świateł. Tutaj. Historia chrześcijaństwa. Od Cypriana, który uznaje prymat papieża, do Edyktu Galiena, o którym będziemy mówić za chwilę. Bardzo ważny dokument dla historii Kościoła. Profesor Piotr Kosiak jest z nami, teolog i biblista. Wracamy za moment.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: W ostatniej chwili dzisiejszego wydania Nocnych Świateł już tylko krótko powiemy, ale nie możemy tego pominąć, bo dzisiejsze wydanie programu to powrót historii chrześcijaństwa, tego cyklu po miesięcznej przerwie. Od uznania przez Cypriana prymatu papieskiego do edyktu Galiena przechodzimy i na tym właśnie zakończymy nasze spotkanie. Profesor Piotr Kosiak jest z nami, biblista i teolog. Edykt Galiena, no powiedziałbym, że to jest jeden z najważniejszych dokumentów niekościelnych, który miał wielki wpływ na rozwój chrześcijaństwa. I wydawać by się mogło, że istnieje tutaj, zaistniał pewnego rodzaju paradoks, no bo mówiliśmy przecież o cesarzu Walerianie, który no, w nieludzki sposób prześladował chrześcijan, aczkolwiek w sposób bardzo podstępny i nieoczywisty na początku, ale później i tak się okazało, że w gruncie rzeczy chodzi o no, fizyczną eliminację, na dodatek okrutną i bezlitosną. No i proszę, co się dzieje? No rzeczywiście

0: dekret, który sprzyja wyznawcom Chrystusa. Coś, czego absolutnie nikt się nie spodziewał. Wielu ze społeczności rzymskiej, łącznie z chrześcijanami, było przekonanych, że stało się coś, co dzisiaj nazywamy efektem kuli śnieżnej, że jak już kamyk został ruszony, to pociąga za sobą lawinę i będzie coraz gorzej. A tymczasem Galien idzie dalej. Zwraca majątki skonfiskowane chrześcijanom, pozwala pełnić wysokie funkcje w państwie chrześcijanom, no więc wszystkim wychodzą oczy ze zdumienia i mówią, rety, co się dzieje? Co się dzieje? No coś się stało rzeczywiście arcyważnego. No trzeba powiedzieć, powtórzę to, co już powiedziałem, dla rozwoju chrześcijaństwa i dla przyszłej myśli i współpracy ze świeckimi władzami Kościoła, ten dokument ma historyczne i fundamentalne znaczenie.
1: Szanowni Państwo, historycy często nazywają ten edykt małym pokojem Kościoła, no bo tak naprawdę on będzie trwał do no, jednej z najważniejszych i najbardziej okrutnych prześladowań, czyli prześladowań Dioklecjana na początku IV wieku. Dlaczego on jest ważny? Dlaczego był małym pokojem? No bo chrześcijaństwo przestaje być wyłącznie religią podejrzaną, wspólnotą ściganą, tajną sektą. Kościół od tego edyktu może być po pierwsze jawny, po pierwsze w normalnych strukturach, odbudowywać swoje struktury, organizować liturgię, rozwijać swoją teologię i działalność charytatywną. Galien kończy prześladowania, pozwala chrześcijanom wrócić do kultu. No i co jest ciekawe, że oddaje te skonfiskowane nieruchomości, cmentarze, miejsca zgromadzeń. To był, szanowni państwo, po prostu przełom. Tak? Po raz pierwszy państwo rzymskie oficjalnie uznaje pewne prawa wspólnot chrześcijańskich. Pod względem właśnie historycznym to jest szalenie istotny akt prawny, ponieważ to jest jeden z pierwszych aktów prawnych dający swobodę, jeszcze nie w pełni, ale swobodę wolności wyznania chrześcijańskiego. No i oczywiście ten paradoks, o którym wspomniałeś, no to jest to, że to jest syn tego Waleriana, o którym przecież dłuższą chwilę żeśmy podczas dzisiejszego spotkania debatowali. No ale tak to jest, że właśnie historia jest historią paradoksów. I bardzo często nie wiemy, co się wydarzy, więc warto jest po prostu być cierpliwym. Więc po latach tych brutalnych prześladowań, chociaż w białych rękawiczkach, jego syn, właśnie Galien, daje pewną wolność Kościołowi, no, która niestety zostanie mocno prześladowany Kościół zostanie właśnie za czasów cesarza Dioklecjana, ale do niego dojdziemy. Mały pokój, warto jest po prostu zapamiętać ten edykt, ten akt prawny, bo to są pierwsze dokumenty prawne. My tutaj też mówimy o pewnej historii juris, o historii prawa, także prawa religijnego, prawa wolności sumienia. To są ważne akty prawne, więc także dotykamy bardzo ciekawej dziedziny, jaką jest historia idei prawa, a w szczególności także historia związana właśnie z historią wyznania.
0: Piotrze, dziękuję Ci serdecznie. Już 4 minuty po godzinie pierwszej. No, obiecaliśmy, że będziemy celować w pierwszą, bo zakończysz, no, ale biorąc pod uwagę, że historia tak zwanych bonusów w Nocnych Światłach jest bogata i jakościowo, i ilościowo, to też trzeba uznać, że dzisiejszy bonus jest naprawdę skromny. Te 4 minuty to jest coś, co uznaliśmy, że jest konieczne jako dodatek, który pozwoli nam zakończyć w istotny sposób myśl, która dzisiaj mieliśmy do przeprowadzenia w tym wydaniu programu. No więc w największym skrócie mam przekonanie, udało nam się powiedzieć to, co najważniejsze.

0: najważniejsze tego wieczora. A w tym wydaniu 2051 Nocnych Świateł w ramach cyklu Historia Chrześcijaństwa rozmawialiśmy o tym, o tej historii, która trwała w nawiasach w okresie od uznania przez świętego biskupa Cypriana prymatu papieskiego do edyktu Galiena, o którym wspomnieliśmy przed momentem. Państwa i moim gościem, współtwórcą tego cyklu, był obecny z nami przez te dwie godziny profesor Piotr Kosiak, biblista, teolog, wykładowca na Uniwersytecie Civitas, dyrektor Instytutu Witosa. Piotrze, dzięki serdeczne, gorące za wszystko, czym się z nami podzieliłeś, za spotkanie, za twoją wiedzę i sposób, w jaki ją przekazujesz. Ja sam tutaj, mimo że też przygotowuję się do tego programu, to uczę się od ciebie wielu rzeczy, tak więc mam przekonanie, że słuchacze też potwierdzą, że to, z czym z nami się dzielić, to jest naprawdę wielki ładunek myśli chrześcijańskiej, która kształtuje też to pokolenie. Mam głębokie przekonanie w sygnałach od słuchaczy, że ten cykl i to, czym się z nami dzielić, jest dla wielu osób bardzo cenne.
1: Bardzo dziękuję, Pawle, tobie i państwu, że jesteśmy razem. Uczmy się historii, bo historia jest nam bardzo potrzebna i to jest cykl bardzo nam ważny, ponieważ no, pokazuje nam nie tylko korzenie, ale też historia pozwala rozumieć teraźniejszość. I dlatego warto się jej uczyć i jestem państwu bardzo wdzięczny, że możemy przez te kartki historii wspólnie przechodzić. Dobrej nocy i do zobaczenia.
0: Dziękuję, Piotrze. Pozwolę sobie jeszcze na koniec dodać parę słów od słuchaczy. Bartek napisał słowo mozaika. Tutaj Bartek pisze w odniesieniu do mozaiki Stabka, którą zamieściliśmy na Facebooku. Słowo mozaika, pisze Bartek, od razu przywołało mi znamienity przykład sztuki bizantyjskiej Chrystusa Pantokratora w Hagia Sofia. Odnośnie słów o sztuce średniowiecznej, wspaniałym przykładem mogą być portale katedr gotyckich, sztandarowym portalem katedry w Amiens. Oczywiście, panie Bartku, to jest słuszna uwaga. To są fantastyczne dzieła sztuki i tam też, jeżeli ktoś chce przeżyć głębie spotkania z Chrystusem przez ten kanał komunikacyjny, jakim jest wspaniała pożywka sztuki dla naszych zmysłów, no warto te miejsca odwiedzić. Na zakończenie chcę jeszcze przeczytać, co napisał Daniel. Dosłownie jedno zdanie. Jestem dumny, że jestem chrześcijaninem. Dziękuję tym wszystkim, którzy zginęli wcześniej w tym świecie jako chrześcijanie, że dają mi i pokazują, jak mam żyć. Panie Danielu, wielkie, serdeczne dzięki. Dziękuję panu i wszystkim słuchaczom. Dziękuję za wszystkie wpisy na Facebooku. Przepraszam, jeżeli nie wszystko udało mi się przeczytać. I zapraszam do Nocnych Świateł od poniedziałku do czwartku. Spotykamy się tuż po 23 na dwie godziny, czasami z malutkim bonusem. Na częstotliwościach lokalnych Radia Plus można nas odbierać w całym kraju, a na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. W środowy wieczór Życie na sprzedaż, czyli Zostaw to, co cię zabija. Jutrzejszym gościem będzie Basia Janas, ex-influencerka, obecnie matka i żona. Zapraszam na jutrzejszy wieczór. Paweł Krzemiński, kłaniam się nisko. Dobrej nocy, zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.
2: Nocne światła. Nocne światła.